0: Tutaj w okolicy już pojawiają się pomysły kierowców, jak teraz inaczej dojechać.
1: Na szczęście mieszkam na linii metra, natomiast rzeczywiście tak jest, że te remonty dają się we znaki mieszkańcom, tak? Bo to nie tylko tutaj.
2: Dodam, że kwadrans po północy drogowcy zamknęli skrzyżowanie w centrum stolicy, Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. To skrzyżowanie trzeba będzie omijać do poniedziałkowego poranka, czyli do ostatniego dnia wakacji. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Nie ma takich planów i moim zdaniem nie powinno być wspólnej listy koalicji rządzącej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Tak mówiła Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
3: Pani mówi, że nie ma takich planów, a ja słyszę zupełnie co innego z ust premiera Donalda Tuska, że on ma takie plany.
4: Do Ptanga trzeba dwojga, przypominam. I na razie...
3: A nawet tutaj więcej chyba, to by było jakieś niezłe kółeczko w takim razie.
4: Dokładnie, zwłaszcza, że mnożą się partie po wszystkich stronach sceny politycznej.
3: Czyli Lewica chyba nie chce brać udziału w tym tańcu?
4: Lewica uważa i stoimy na tym stanowisku przecież od lat i te rozmowy rytualnie wracają, że najważniejsze w polityce to dać ludziom realny wybór. I ten wybór nie może zapadać w gabinetach politycznych, tylko ludzie mają prawo do konkretnych list. Powinna moim zdaniem powstać lista bardziej prawicowa po tej demokratycznej stronie Koalicji Obywatelskiej Partnerów i lista lewicowa.
3: Ale widziała pani sondaże.
4: Pracujemy nad budowaniem tej lewicowej listy. Tej listy zachęcamy innych partnerów lewicowych, progresywnych do tego, żeby się z nami porozumieli.
3: Widziała pani sondaże? Widziała pani, jak to wygląda? Jedna lista daje szansę, daje szansę na to, żeby utrzymać jeszcze władzę. Jeżeli to będzie rozdrobnienie, nie może być tak, że mimo zwycięskich wyborów przez Koalicję Obywatelską władza może być utracona i przejść na stronę dzisiaj ugrupowań bardziej związanych z prawicą.
4: Prawda jest taka, że na rok przed wyborami to jest wszystko wrażenie z fusów. I mówię to też jako polityczka, jako socjolożka. Bo nie wiemy, jak te bloki będą się kształtować też po prawej stronie.
3: Ale przed chwilą pani mówiła, że patrzy na sondaże i z tego wyciąga wnioski. To pani mówi teraz, że to jest wróżenie z fusów,
4: że
3: patrzy na sondaże?
4: Mówię, że oczywiście, że patrzę na sondaże i wyciągam wnioski na dzisiaj, tak? Natomiast co będzie za rok, nie wiemy. To, co ja wiem i co wynika z mojego doświadczenia jako polityczki i parlamentarzystki, to, że często wyborcy, którzy głosują na lewicę na przykład, nie lubią polityków Platformy Obywatelskiej i vice versa. I demobilizują się, nie idą po prostu na wybory, nie głosują wtedy, kiedy wszyscy wpadają do jednego koszyka. Zresztą, jak pan sobie wyobraża, panie redaktorze, też kształtowanie programu takiej koalicji? O czym ona by była? Z jednej strony lewica, która jest za, właśnie, która ma bardzo konkretny program socjalny, program dotyczący praw człowieka, a z drugiej strony Koalicja Obywatelska, z której w wielu tematach się nie zgadzamy.
3: A przepraszam
4: i to
3: bardzo.
4: Jest okej, okay, tworzymy wspólny rząd, ale nie jedną partię. Mamy różne programy i z różnymi ofertami.
3: I
4: z różnymi ofertami startujemy do wyborców. I wyborcy mają prawo zdecydować, która z tych ofert powinna być silniejsza w kolejnym parlamencie.
3: Ja się tylko zastanawiam, pani marszałek, nad takim stwierdzeniem. Czy Lewica tutaj nie gra bardziej na siebie niż na wspólny interes koalicji rządzącej? Bo gdy czytam wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, wychodzi nam z badań, że tematy, które dowozimy, i tak idą na konto całego rządu, a nie na nasze. Przepraszam, to nie Włodzimierz Czarzasty, to jeden z polityków Lewicy. W każdym razie, wychodzi nam z badań, że tematy, które dowozimy, i tak idą na konto całego rządu, a nie nasze, trzeba to zmienić. To jest wypowiedź dla Gazety Wyborczej. No to w takim razie o czym my mówimy? Mówimy o tym, że ważniejszy jest interes lewicy niż interes całej koalicji.
4: Znaczy, dla mnie i dla nas najważniejszy jest interes Polski. I teraz naszym zdaniem, jest to pewnie zdanie każdej partii, która funkcjonuje na scenie politycznej, interes Polski
3: to,
4: będzie realizowany przez nasz...
3: To powietrze, jak pani powiedziała, o interesie Polski.
4: Przez nasz program, tak? W tym sensie, że uważamy, że to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy i wiele innych rzeczy, o których możemy mówić, jak reforma ochrony zdrowia, jak mieszkania i tak dalej, że te wszystkie sprawy, że my wiemy, jak te sprawy naprawić i że nasz program powinien być realizowany, tak? W związku z tym moim interesem nie jest dbanie o interes koalicji rządzącej. Moim interesem nie jest robienie wszystkiego, żeby być przy władzy dla władzy. I tak to rozumieją moi koledzy i koleżanki z Lewicy. Tylko wykorzystywanie władzy do dobrych zmian. I te zmiany się dzieją, tak? To są właśnie największy program mieszkaniowy w Trzeciej Rzeczypospolitej.
3: Ale rozumiem, że problemem dla pani, dla polityków Lewicy jest to, że nie idą na konto Lewicy, tylko idą na konto koalicji.
4: Nie. Największym problemem, największym wyzwaniem dla nas jest zrobienie wszystkiego, żeby jak najwięcej tych punktów programowych zrealizować i żeby rzeczywiście tak dotrzeć do Polaków z informacją o tym, że to my za nie odpowiadamy, no bo to jest proste. Jeśli chcemy realizować ten program, to musimy zdobyć jak największe poparcie, bo to poparcie przekłada się na miejsca w Sejmie i w Senacie i przekłada się na realizację programu. No, tak działa polityka.
3: Jeżeli dla pani nie jest najważniejszym interesem interes koalicji rządzącej, to jak Lewica zagłosuje? Jak powinna zagłosować? Wiem, że pani jest w Senacie, ale jak Lewica zagłosuje w Sejmie nad kandydaturą Macieja Belka?
4: My jesteśmy jeszcze jako Lewica przed rozmową na ten temat na klubie.
3: Ale nie ma pani jakieś zdanie na ten temat?
4: Ja mam bardzo, bardzo dobre zdanie na temat kompetencji Macieja Berka. Uważam, że
3: pomijmy tę dyskusję, tę część naszego programu, bo to wszyscy mają dobre zdanie.
4: Natomiast porozmawiamy
3: o tym, jaki będzie sytuacja polityczna.
4: Natomiast uważam, że tak. Ewentualne powołanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie jest niezgodne z prawem. Natomiast uważam, że w sytuacji, w której próbujemy, nie ma w ogóle szansy na żaden reset konstytucyjny i nie wierzcie państwo w te opowieści, że jakikolwiek reset się wydarzy, bo nie ma po prostu dzisiaj możliwości utworzenia takiej większości konstytucyjnej, która konstytucję mogłaby zmienić i zmienić zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego albo w ogóle wykreślić go z naszego systemu. W związku z tym, jesteśmy skazani na Trybunał Konstytucyjny i teraz, jeśli tak jest, to naszym zadaniem, moim zdaniem, powinno być zrobienie wszystkiego, żeby Trybunał Konstytucyjny odzyskał zaufanie Polaków, które dzisiaj szoruje po dnie.
3: Czyli mówi
4: i sposób na odzyskiwanie
3: tak?
4: tego zaufania nie wiedzie przez powoływanie do Trybunału Konstytucyjnego czynnych polityków. To jest moje zdanie i takie zdanie będę wyrażała.
3: Czyli nie Maciej, czyli nie Maciej.
4: Uważam z całym szacunkiem dla Macieja Berka, którego uważam za świetnego prawnika, który na pewno doskonale by się sprawdził w Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że wybrał drogę czynnego polityka i uważam, że powinniśmy jako koalicja wybrać drogę trudniejszą, mniej opłacalną politycznie, to z pewnością, mniej spektakularną, nastawioną na długi marsz, polegającą na tym, że będziemy zgłaszać ludzi, którzy nie są czynnymi politykami i spokojnie czekać na naturalną wymianę kadry w Trybunale Konstytucyjnym, która wynika z tego, że kolejni sędziowie kończą swój mandat.
3: Jak wielu polityków Lewicy myśli tak samo?
4: Wiem, że są tacy politycy, część z nich się wypowiadała w mediach. No, jest też, kończymy okres wakacyjny w parlamencie, więc nie mieliśmy okazji się spotykać na żywo. W przyszłym tygodniu Sejm, w przyszłym tygodniu się spotkamy i będziemy na ten temat rozmawiać i wtedy będziemy państwu mogli już komunikować decyzję całego.
3: Wyobraża pani sobie to, że koalicja rządząca przegrywa głosowanie w sprawie Macieja Berka?
4: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu dojdzie do jakiejś decyzji ostatecznie, tak? Czy Maciej Berek będzie głosowany, czy nie.
3: Czyli zobaczymy. Zagłosujecie, ale nie będziecie się uśmiechać.
4: Nie, rozumiem. Wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Rzeczywiście jest tak, może inaczej. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili minął termin zgłaszania kandydatur w Sejmie do Trybunału Konstytucyjnego i zobaczymy, jaka decyzja zapadnie.
3: A co pani myśli o tym, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem, jest mecenasem Przemysława Krala?
4: Znowu, to nie jest nielegalne, ale uważam, że jest to moralnie wątpliwe, bo mecenas Giertych, oprócz tego, że jest adwokatem, jest czynnym politykiem koalicji rządzącej. Ja na jego miejscu powstrzymałabym się od podejmowania spraw tak gorących politycznie, bo to jest po prostu, może budzić wątpliwości co do jego intencji, co do tego, gdzie leżą jego interesy, jako polityka, który ma wpływ na prawo. W tak gorącym temacie, jakim jest temat zonda krypto, w którym właśnie gorąco dyskutujemy, to w jaki sposób prawdopodobnie pan Kral wpływał na stanowienie prawa poprzez posła Prawa i Sprawiedliwości, który po spotkaniu z nim na Ibizie nagle zaczął zgłaszać poprawki do ustaw.
3: To jest zupełnie inna sprawa oczywiście i o tym też należy rozmawiać. Natomiast pytanie jest tutaj, czy Roman Giertych rzeczywiście powinien brać tę sprawę?
4: Znaczy, no ja oczywiście nie jestem żadną koleżanką Romana Giertycha, ani jego współpracowniczką, ani doradczynią, broń Boże, więc to jest jego decyzja. Ja uważam,
3: ale jest
4: pani, że to nie
3: kolegą
4: jest
3: koalicyjnym.
4: Ja uważam, że jeszcze raz to powiem, to jest wątpliwe moralnie, ponieważ Roman Giertych jest posłem, czynnym posłem, politykiem, parlamentarzystą, ma wpływ na stanowienie prawa i w związku z tym no, powinien bardzo poważnie się zastanowić, czy jest to słuszne, żeby podejmować takie sprawy.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Magdaleną Biejat znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina trzecia, a to oznacza fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. Minister sportu po zatrzymaniu prezesa PKOL-u apeluje o naprawę komitetu i ochronę wizerunku polskich sportowców. Pentagon analizuje przyszłość wojsk amerykańskich w Europie. Donosi o tym agencja Reutera. Tej nocy czeka nas niezwykłe widowisko na niebie. Za chwilę rozpocznie się zaćmienie księżyca. Musimy zrobić wszystko, żeby ochronić wizerunek polskich sportowców. Czas na odbudowę zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak minister sportu Jakub Rutnicki odniósł się do zatrzymania Radosława P. Przypomnę, prezes komitetu usłyszał wczoraj zarzuty w związku z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Szef Ministerstwa Sportu wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Co może zrobić teraz komitet? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: W Polskim Komitecie Olimpijskim była już próba odwołania prezesa. W maju złożony został wniosek o zwołanie walnego nadzwyczajnego zgromadzenia, które miałoby zdecydować o zmianach na czele PKOL-u. Pod wnioskiem podpisało się wtedy 82 ze 106 członków komitetu. Zarząd jednak nie zwołał zgromadzenia.
3: To nie jest czas już w tej chwili na delikatne próby. To jest czas na to, żeby zrobić porządek. Nie mogą ludzie z PKOL-u patrzeć na to w taki sposób. I jestem przekonany, że takie działania ze strony właśnie osób tworzących zarząd będą podjęte.
2: Minister sportu Jakub Rutnicki przekonuje, że od tygodni prezes PKOL-u uniemożliwiał zebranie się zarządu, a więc również walnego zgromadzenia. W sytuacji, gdy prezes nie może pełnić swoich obowiązków, może przejąć się jeden z jego zastępców.
1: Pentagon przygotuje co najmniej 4 warianty rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Tak wynika z wewnętrznego dokumentu resortu, do którego dotarła agencja Reutera. Opcje uwzględniające liczbę żołnierzy, lokalizacje i koszty mają być gotowe do 6 listopada. Przegląd ma uwzględniać m.in. wydatki obronne państw NATO, ich możliwości zastąpienia części amerykańskich sił oraz udostępnione przez nie bazy i wsparcie. Europejscy sojusznicy obawiają się, że proces może zakończyć się redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Rosjanie przez cały czwartek atakowali Kijów i okolice. Drony i pociski uderzyły m.in. w centra logistyczne dużych sieci handlowych, w tym firmy Roszen byłego prezydenta Petra Poroszenki. Alarmy powietrzne ogłoszono 12 razy. Ranne zostały 4 osoby. Na zegarach 2:03 to są fakty w RMF FM. Jeszcze tylko 3 dni zostały do początku roku szkolnego. W podstawówkach od 1 września będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów. W wielu szkołach takie rozwiązanie już funkcjonowało. Ale nauczyciele chwalą resort edukacji narodowej za wprowadzenie ogólnopolskich przepisów.
4: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
5: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
6: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy. Uczeń miał prawo taki telefon posiadać przy sobie. W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
1: Usłyszała od nauczycieli w jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. Nawet 3 godziny może potrwać niezwykłe zjawisko na niebie, które czeka nas w najbliższych godzinach. Właśnie teraz rozpoczyna się zaćmienie księżyca. Najwyraźniej będzie można je obserwować za około 1,5 godziny.
7: Zauważymy, że księżyc jest nadgryziony około godziny 4:30 naszego czasu.
8: Nadgryziony od której strony?
7: Lewy dolny róg, gdzieś tam na dole po lewej stronie. Wygląda to też niesamowicie, dlatego że księżyc przybiera taką rudawo-czerwoną barwę. Do około godziny 6:00 na zachodzie Polski nawet chwilę po godzinie 6:00 księżyc zachodzi, przy czym żaden filtr do obserwacji słońca nie będzie potrzebny.
8: Można gołym okiem swobodnie?
7: Oczywiście, jak najbardziej. Gołym okiem można zobaczyć to zjawisko, jest zupełnie bezpieczne. Można skorzystać z lornetki czy teleskopu, choć moim zdaniem takie zjawisko świetnie wygląda też, gdy oglądamy je po prostu okiem nieuzbrojonym.
1: Podpowiada Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Uniwersytet Morski w Gdyni po raz drugi próbuje znaleźć wykonawcę następcy Daru Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, dlatego przed kolejnym uczelnia konsultowała jego warunki z branżą stoczniową. Dar przechodzi naprawę w Szczecinie po szkwale, który uderzył w żaglowiec przed dzień Wielkiej Parady wzdłuż Manhattanu w Nowym Jorku z okazji 250-lecia USA. Z Dariuszem Jelonkiem, dyrektorem działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, rozmawiał nasz trójmiejski reporter jest Stanisław Pawłowski.
9: Ponowne ogłoszenie przetargu na nowy żaglowiec dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Co tym razem się zmieniło?
10: Po pierwszym jakby nieudanym przetargu, gdzie żaden oferant się nie zgłosił, mieliśmy możliwość porozmawiania ze stoczniami i z innymi podmiotami zainteresowanymi budową nowego żaglowca. Jakby zapytania się, dlaczego nikt nie złożył oferty, no i jakby głównym punktem był termin. Zbyt krótki termin na zbudowanie żaglowca, więc teraz po przeanalizowaniu, jak wygląda rynek stoczniowy, między innymi w Polsce, no bo chcielibyśmy, żeby tu w Polsce był budowany nasz żaglowiec, zmieniliśmy warunki, czyli czas budowy. Krótko mówiąc, zwiększyliśmy do 3 lat od podpisania umowy, czyli tyle, ile jakby rynek, powiedzmy, obecnie ocenia ten czas potrzebny na zbudowanie takiego statku.
9: Przy pierwszym przetargu położenie stępki planowane było już na przyszły rok.
10: Tak, tak. Tam mieliśmy bardzo, bardzo krótkie te czasy, trochę jakby związane to było z finansowaniem jakby budowy jednostki. No i to się jakby nie sprawdziło, tak? No powiem krótko, tam mieliśmy mniej niż 2,5 roku praktycznie na zbudowanie i też takim przyspieszonym trybem. A teraz trochę jest więcej czasu, dajemy sobie czas też, żeby ewentualni oferenci mieli trochę więcej czasu na przygotowanie oferty, które to nie jest prosta rzecz, przygotować ofertę. Żaglowiec jako tako jest bardzo skomplikowany już z racji tego bycia statkiem, tak, a jeszcze do tego jakby żagle, maszty, więc potrzeba mieć pełną wiedzę, żeby móc złożyć ofertę, tak, a to wymaga czasu.
9: Czy to jest jedyna różnica, jeżeli chodzi o czas, czy coś jeszcze się zmieniło?
10: To jest trochę zmian w samej formie umowy, trochę też tutaj, tak powiem, wyszliśmy naprzeciw ewentualnym oferentom i trochę rzeczy pozmienialiśmy. No, musimy też pilnować tego, że ten przetarg jest w prawie zamówień publicznych i trzymać się jednak też tych wytycznych, więc nie mamy pełnej możliwości dostosowania się do rynku jakby stoczniowego, budowy, dostawy statków, tak? Zamówienia publiczne, przepisy są bardziej pod budownictwo, tak? Lądowe, czyli budynki, autostrady i tak dalej. Nikt pewnie, jak tworzył te przepisy, nie myślał o budowie statków. I w pewnym sensie jesteśmy takim prekursorem, tak? Bo inne jednostki, co są budowane dla polskich firm, to są przeważnie budowane trochę w innym systemie, także przecieramy szlak, co nie jest łatwe, tak? Jeśli chodzi zaś o opis techniczny, no to praktycznie jest prawie że bez zmian, naprawdę jakieś tam małe błędy, które zostały wychwycone, to po prostu poprawiliśmy.
9: Był na to czas, teraz przez te miesiące, kiedy był czas na konsultacje. Mówił pan, że mogą zgłaszać się stocznie z Polski, ale ten przetarg jest nieograniczony.
10: Tak, jest to przetarg tak zwany europejski, czy unijny, także mogą zgłaszać się oczywiście stocznie z krajów tutaj z Unii Europejskiej, plus jeszcze też bardzo długa lista krajów, którymi jakby powiedzmy Unia Europejska ma podpisane specjalne umowy, które umożliwiają im wystartowanie w takim przetargu. Oczywiście myślę, że ta wiadomość o tym, że my chcemy budować żaglowiec, to nie jest ogólnie, że tak powiem, szeroko znana całemu światu. Tak? Myślę, że tutaj oczywiście w Polsce to jest duży temat. Europejskie niektóre stocznie też o tym wiedzą i też gdzieś tam jakieś zapytania były do nas wysyłane. No ale zobaczymy, jak to będzie.
9: Myślę, że moment, w którym miało nastąpić to tak zwane otwarcie kopert i okazało się, że żadna oferta nie wpłynęła, to mógł być szok. Dziś jakie emocje towarzyszą temu ponownemu przetargowi?
10: Znaczy, myślę, że już trochę spokojniej, tak? Już jakby drugie podejście robimy. Emocje były bardzo duże przy tym pierwszym podejściu. No wiadomo, pierwszy raz po 50 prawie latach, tak? Kiedy uczelnia chce zbudować duży żaglowiec. Więc wtedy było dosyć sporo tych emocji. Teraz tak trochę nie wiem, czy to wyciszenie wakacyjne, letnie, ale to bardzo na spokojnie, tak, punkt po punkcie po prostu zrealizowaliśmy, no i ten przetarg się ukaże.
9: Teraz myśląc o tym nowym statku, trzymasztowy żaglowiec, on będzie większy od daru młodzieży, no ale wyglądem ma nawiązywać do daru Pomorza. Skąd ta decyzja?
10: Tak, chcemy wrócić jakby do klasyki, można powiedzieć, tak, czyli do wyglądu żaglowców z początku XX tego wieku, wtedy kiedy jakby ten, powiedzmy, był ten największy boom, koniec XIX, początek XX wieku, kiedy konstruktorzy tych żaglowców doszli, powiedzmy, do jakiegoś takiego apogeum, tak, najlepszego wykorzystania, jak dane statki mogą wyglądać, jaką mają mieć sylwetkę, jak ukształtowane żagle i tak dalej, żeby po prostu najlepiej spisywały się w walce z morskim żywiołem. I my teraz właśnie chcemy jakby do tego wrócić, po rozmowach też, takich konsultacjach różnych tu już europejskich powiem, więc ktoś, też taki konstruktor powiedział, że o żaglowcach wszystko, co wymyślono, to już pod koniec XIX wieku i nic lepszego jeszcze nikt nie wymyślił, tak? Nowe komputery, AI jeszcze nie wpadło na lepsze pomysły, więc chcemy czerpać jakby z tego. Dar Pomorza był właśnie wynikiem tamtych wtedy rozwiązań, więc trochę tak wracamy właśnie do kształtu Daru Pomorza, szczególnie jeśli chodzi oczywiście o sam kadłub, tak? Chcemy, żeby to był ten kadłub kliperowy, czy Jamerów, tak, żeby to nawiązywał właśnie do tej tradycji. Oczywiście jakby w środku musimy spełniać dzisiejsze przepisy, tak? To już kiedyś powiedziałem, te stare żaglowce, które jeszcze dzisiaj pływają, obecnych tych przepisów by nie spełniły, tak? Które musi spełnić nowo budowana jednostka, tak? Także mamy dosyć jakby tutaj związane z tym ręce i dużo wymagań, tak? W związku z tym sam ten kadłub będzie rzeczywiście trochę ciut dłuższy, troszkę szerszy, tak? No i też wyższy, co wynika jakby z obecnej technologii budowy statku.
9: Dar Młodzieży teraz jest na naprawie w stoczni, ale ta przerwa chwilowa nie wpływa na harmonogram.
10: Zrezygnowaliśmy raptem z jednego portu jakby na rzecz tego pobytu w stoczni. Rzeczywiście musieliśmy zatrzymać statek, bo mieliśmy uszkodzone płaty śruby. Uszkodzenie to było w sumie niewielkie, tak, nie wpływało w żaden sposób na eksploatację statku. Niemniej jednak trzeba zawsze jakby myśleć do przodu i wiadomo, że takie uszkodzenia mogą się pogłębiać, a wtedy mogłoby dojść do drastycznej sytuacji, że na przykład nie moglibyśmy używać, powiedzmy, śruby i byłby kłopot, więc dlatego żeśmy szybko zareagowali. Remont się kończy, tak? Dzisiaj ma nastąpić wydokowanie statku. Te płaty śruby już dwa zostały naprawione, jeden wymieniony, zapasowy. Zostały zamocowane wczoraj wieczorem, także dzisiaj wydokowanie, pierwsze próby jakby na uwięzi, tak, sprawdzenie, czy wszystko działa, czy nie ma żadnych wibracji, czy stocznia wykonała swoją pracę prawidłowo, no a później kolejne próby już, tak powiem, na dłuższej trasie, no i planujemy wyjście już w morze w drodze do następnego portu, którym będzie Hamburg.
1: Tak mówił w rozmowie ze Stanisławem Pawłowskim Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Warszawie i zapytamy was, czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: 11, godzina 5, to czas na fakty RMF FM. Dajemy głośniej i słuchamy. Karol Poczkiewicz w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dwa zarzuty usłyszał od śledczych Radosław P. w związku z aferą Zonda Krypto. Po północy prezes PKOL-u został wyprowadzony z budynku prokuratury w Katowicach. Alerty RCB do odwołania będą wysyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce. W faktach także Kraków, który w te wakacje remontami stoi. Jest piąta. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Od wczorajszego popołudnia trwało tam jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. Przypomnijmy, prokuratura postawiła wczoraj Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według śledczych miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy płatnej protekcji. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach RMF FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłać alerty za każdym razem, gdy polskie myśliwce zostaną poderwane. Taką informację dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja ma związek z incydentem z końca lipca, kiedy w Lubelskiem spadła rosyjska rakieta. Wówczas mieszkańcy usłyszeli syreny, ale nie otrzymali powiadomień RCB z wyjaśnieniem sytuacji. Zatem do kogo trafią te SMS-y, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski, to podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia, mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
2: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
3: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
2: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
1: Kilkaset osób przeszło wczoraj w ciszy ulicami miastka na Pomorzu, protestując przeciwko zamknięciu miejskiego szpitala. Placówka ma ponad 40 milionów złotych długu. NFZ rozwiązał kontrakty, a wniosek o upadłość czeka na rozpoznanie sądu.
4: Żadnej pomocy, żadnej nocnej, świątecznej.
5: Wszyscy czują się oszukani, wkręceni od góry, od samego ministerstwa i NFZ-u, przez politykę naszą regionalną i stanowisko burmistrza.
6: Masa ludzi, która teraz nie będzie miała pracy.
7: Dla naszej gminy to jest dużo.
8: I tutaj pracowały też całe rodziny, tak? I teraz zaczyna się nowy rok szkolny, dzieci są bez, rodzice są bez pieniędzy, a dzieciom trzeba kupić przybory szkolne.
1: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. NFZ prowadzi konkursy, żeby część świadczeń ponownie była dostępna w mieście. One nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Kraków w remoncie. Do trwających prac na ulicy Grzegórzeckiej, wiadukcie na Alei 29 listopada i torowisku przy Teatrze Bagatela dołącza remont ulicy Starowiślnej. To jedna z kluczowych tras w centrum miasta, ważna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
9: Po wakacjach to raczej nie bardzo.
2: Dzieciaki wracają do szkoły.
9: Tak, wszystko zacznie się ruch i będą kłopoty.
10: To chyba pod turystów było ułożone, żeby nie łazili po gruzach. Ja jestem turystą i wczoraj po gruzach łaziłem, prawie nie trafiłem do hostelu z powrotem. Wie pan co? Wszystkie remonty powinny być robione w nocy według mnie, chociaż robotnicy może by się nie zgodzili z moim zdaniem.
1: Ich głosy zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Kwiatów nie ma tyle co wiosną, ale i tak jest pięknie. Tak mówili mieszkańcy Lublina, odwiedzający ogród botaniczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. To jedno z miejsc, które pokazywaliśmy wam wczoraj w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi.
11: W tych szklarniach można się poczuć jak w ciepłych krajach.
12: To są tropiki na ostatnią chwilę. W każdym razie mamy kolekcję sukulentów, kaktusów, wielkie palmy.
11: Ile gatunków roślin?
12: 7,5 tysiąca gatunków i odmian.
11: Ile czasu zajmuje przeczytanie wszystkich nazw?
12: Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego śmiałka.
1: Z Justyną Wasińską z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. I tu kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 6:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: Tu radio RMF 24.

0: za chwilę, punktualnie o godzinie 6. A właściwie to już, po co czekać? Już teraz, w tym momencie w RMF FM pora na kolejne spotkanie z faktami. Zapraszamy.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami.
2: Radosław P. zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto odpowie między innymi za płatną protekcję.
1: Mamy też ważne informacje o poranku dla kierowców ze Świętokrzyskiego.
2: Po zderzeniu dwóch ciężarówek ruch wahadłowy na Krajowej 74.
1: A na niebie kończy się kolejne astronomiczne widowisko.
2: Z Księżycem w roli głównej. Dwa zarzuty usłyszał wczoraj zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P.
1: Dotyczą one płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Pierwszy zarzut zagrożona jest karą do 8 lat więzienia, drugi przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności.
3: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
2: Tyle minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Telewizja TVN24 ujawnia też, że w obliczu nadciągającego krachu Zonda Krypto prezes PKOL-u zdołał odzyskać 100% zainwestowanego kapitału. Śledczy twierdzą, że został potraktowany w sposób uprzywilejowany względem tysięcy innych klientów kryptowalutowej giełdy.
1: Po północy Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one dziś kontynuowane. A teraz polityczne komentarze do zatrzymania prezesa PKOL-u.
2: W Sejmie zebrał je reporter RMF FM Igor Skrzypak.
4: Najostrzejsze komentarze płyną wprost z rządu. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa Polski Komitet Olimpijski do natychmiastowego odwołania swojego prezesa. Nie będzie zaskoczeniem, że przychylają się do tego posłowie koalicji rządzącej.
5: Już dawno nie powinien być prezesem PKOL-u. Niestety widać, że trzyma się tego stołka bardzo mocno.
4: Komentuje poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że sprawę trzeba wyjaśnić.
6: Nie dziwi mnie to, bo jego tłumaczenia, sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego, oczywiście powinna zostać wyjaśniona.
4: Mówi poseł PiS Kacper Płażyński. Również politycy Konfederacji nie krytykują zatrzymania prezesa PKOL-u, choć mają wątpliwości co do okoliczności i postaci prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala.
7: Pytanie, czy dostał status świadka koronnego, co byłoby karygodne, bo jest jednym z największym podejrzanym.
4: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji.
1: A 2:30 Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Ostrzegamy kierowców. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 74 w Ćmińsku w Świętokrzyskiem.
1: Na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce zdarzyły się dwie ciężarówki. Policja w tej chwili kieruje ruchem wahadłowo. Liczba ofiar błyskawicznej powodzi w Nepalu i Tybecie wzrosła do co najmniej 469. Obawy przed powtórką, ponowną powodzią utrudniają pracę ratowników. Policyjne barykady blokują dostęp do najbardziej zniszczonych terenów w pobliżu koryt rzek.
2: Środowa powódź stała się najgorszą katastrofą, jakiej doświadczył Nepal od trzęsienia ziemi w 2015 roku.
1: Chińska agencja informacyjna Xinhua poinformowała, że władze ewakuowały z Tybetu 555 turystów, którzy utknęli w tym kraju, a minister spraw zagranicznych Nepalu przed chwilą przekazał, że ten kraj nie potrzebuje dodatkowej pomocy innych krajów w prowadzonej akcji ratowniczej. W ukraińskim Kijowie w ciągu jednego dnia odnotowano rekordową liczbę 13 alarmów przeciwlotniczych. Najwięcej od początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku.
2: Kijów spędził 872 minuty, czyli prawie 15 godzin w ciągu doby w stanie zagrożenia nalotami. Takie dane przekazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rosja atakowała z użyciem dronów oraz pocisków balistycznych i manewrujących.
1: Alarmy wznowiono krótko po północy. Na razie nie ma informacji o skutkach tych ostatnich rosyjskich ataków.
8: Aktualny obraz faktów.
1: Ostatnie chwile na to, by spojrzeć w niebo i zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca.
2: Cień Ziemi zakrywa znaczną część tarczy srebrnego globu.
9: Księżyc faktycznie będzie zachodził najpóźniej, tak kilkanaście minut nawet po godzinie 6, więc względem Warszawy to będzie jakieś 20 minut różnicy, może nawet troszeczkę więcej.
1: Mówi Mateusz Borkowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Podczas zaćmienia Księżyc może przyjąć czerwony, pomarańczowy lub też miedziany odcień.
9: Nie bez powodu nazywa się to krwawym Księżycem, dlatego że kiedyś władcy chętnie to wykorzystywali, żeby straszyć lud. Miał być to związane z jakąś karą. gdzieś tam z góry ten krwawy księżyc jednak przerażał ludzi. Dzisiaj możemy tak z pełną ulgą spojrzeć na to zjawisko, no bo jednak mamy pewność, że nic złego nam się nie stanie. To jest po prostu piękne zjawisko na niebie.
2: I co ważne, patrzenie na nie gołym okiem jest całkowicie bezpieczne.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 000 zł.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.
4: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
5: Areszt dla trzech podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku.
6: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Europejskiej od wczoraj wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
7: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy trzech osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec trzech innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe. W planie są kolejne czynności prokuratury, w tym m.in. następne przesłuchania. Jak dotąd funkcjonariusze CBA przeszukali 8 miejsc, w tym domy i mieszkania zatrzymanych, a właśnie wśród zatrzymanych jest m.in. były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
5: A te fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Teraz cichy protest, jaki przeszedł ulicami miastka na Pomorzu.
5: Wczoraj mieszkańcy protestowali przeciwko zamknięciu szpitala.
6: W sądzie, przypominamy, czeka na rozpatrzenie wniosek o upadłość zadłużonej placówki.
8: To są nasze tragedie. Nasz przemarsz to jest nasz głos.
9: Niestety od 3 miesięcy nie mamy wynagrodzeń.
10: Władze zawaliły na każdym szczeblu.
11: No jak można było taki szpital do takiej ruiny doprowadzić? Jeszcze takie długi.
12: Urodziłam córkę. Niestety nie mogłam w swoim rodzinnym mieście ze skurczami. Jechałam do sąsiedniego miasta, prawie 50 kilometrów stąd.
5: Te głosy w miastku zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Jezioro Ontario oficjalnie zmieniło nazwę na Jezioro Ameryka po podpisaniu rozporządzenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
5: Chodzi o jedno z 5 wielkich jezior położonych na granicy spierających się Stanów Zjednoczonych i Kanady. Więcej na ten temat w faktach o 7:00.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
6: 2 polskie kluby zagrają w fazie ligowej europejskich pucharów.
5: Fakty sportowe i futbol na początek. Patryk Serwański, witamy.
15: Dzień dobry. I Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w Lidze Europy. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tune. Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi.
16: No na pewno wielka radość. Myślę, że też taka duma. Więc myślę, że przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
15: Tak mówił pomocnik Jagi Kajetan Schmidt. Premia za awans do tych rozgrywek oznacza ponad 4 miliony euro dla każdego z naszych klubów. Niestety, w Lidze Konferencji bez polskich drużyn. Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze bez większych szans za AS Monaco. Z rosnącymi szansami na awans na Mistrzostwa Świata nasi koszykarze. Polacy pokonali w wyjazdowym meczu Izrael 106-86. Mają na koncie komplet 7 zwycięstw w eliminacjach. Wczoraj świetnie zagrał Mateusz Ponitka. 24 punkty, 9 asyst, 6 zbiórek i 4 bloki na koncie kapitana reprezentacji. A nasze siatkarki wygrały 4. mecz na Mistrzostwach Europy. W Stambule pokonały bez straty za te reprezentację Niemiec, ale to nie oznacza, że to było łatwe spotkanie.
17: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe. Też patrząc na te poprzednie spotkanie z reprezentacją Niemiec, nawet w poprzednim sezonie na Mistrzostwach Świata, no to były zawsze ciężkie spotkania.
15: Podsumowała libero Justyna Łysiak. Dziś o 18:00 mecz z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Minister sportu Jakub Rutnicki apeluje teraz o szybkie zmiany w PKOL-u.
18: Wzywam przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.
15: A zatrzymanie Radosława P. jest związane z aferą Zonda Krypto.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: 4.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Reklama.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową, a dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

zakupów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnej.

0: o 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia.

0: Bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych Brookbet. Trwałe, solidne, odporne na czas. Lakostka, autoryzowany partner Brookbet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogronos Dolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
5: Radio RMF24.

0: Piątek 28 sierpnia, początek ostatniego wakacyjnego weekendu, niestety. Radio RMF 24, Piotr Salak, dzień dobry. Polecamy się z naszym porankiem informacyjnym. Fakty oczywiście, na początek. Anna Wachowska, Tomasz Staniszewski, siódma.
1: A zaczynamy od podejrzanego Radosława P.
2: Szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego postawiono zarzuty w związku z aferą zonda krypto.
1: Czy jezioro Ontario zniknie z map?
2: Decyzją prezydenta Donalda Trumpa zmieniło nazwę na jezioro Ameryka.
1: Dwie polskie drużyny w Lidze Europy.
2: Awans wywalczyli piłkarze Lecha i Jagiellonii.
1: Dwa zarzuty, przypominamy, usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. w związku z aferą zonda krypto.
2: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali go wczoraj rano. Krótko po 16 został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
1: A wydarzenia w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej obserwował nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak zakończyły się te kilkugodzinne czynności w Katowicach?
3: Kilkanaście minut po północy Radosław P. został wyprowadzony z prokuratury i bardzo szybko wywieziony przez funkcjonariuszy policji. Tu nie było żadnego komentarza ze strony szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego pobyt w tym miejscu trwał około 6 godzin. Jeszcze przed przesłuchaniem, gdy udało się zapytać, czy czuje się ofiarą, ten odpowiedział, że bardzo dużą.
4: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka.
3: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny, skomentował prezes PKO. Już po tej wypowiedzi usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Za ten pierwszy czyn grożą mu 2 lata więzienia, a za drugi 8 lat pozbawienia wolności.
2: Czy w sprawie zonda krypto możemy spodziewać się kolejnych zatrzymań? Co z prezesem kryptowalutowej giełdy Przemysławem Kralem?
5: Wszystko, co ja bym ujawnił, byłoby naruszeniem tajemnicy śledztwa, które na tym etapie jest niejawne.
1: Zasłaniał się wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podobnie przy pytaniu o to, czy Kral mógł zostać tak zwanym małym świadkiem koronnym.
5: Nie mogę tego potwierdzić.
1: Przypominamy, postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zonda krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.
2: Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Straty klientów zonda krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych.
6: Trump znów w centrum uwagi.
1: Jak zapowiedział, tak zrobił. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
2: To kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą, przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
7: Dzień dobry, od teraz, choć to wcale nie zależy jedynie od podpisu prezydenta USA, Donald Trump chce, abyśmy używali nazwy jezioro Ameryka.
8: Lake America.
7: Północny i północno-zachodni brzeg jeziora Ontario znajduje się w kanadyjskiej prowincji Ontario, a południowy i wschodni należą do amerykańskiego stanu Nowy Jork. Czy to koniec zmian? Donald Trump, odnosząc się do tego, że w zeszłym roku podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, stwierdził: mamy zatokę i mamy jezioro, teraz wszystko, co nam potrzeba, to oceanu. Może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i lub Pacyfiku. Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Daga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej, nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co. Wymiana obelg nastąpiła w czasie załamania negocjacji handlowych i sporu o amerykańskie cła na towary z Kanady. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Piłkarska Liga Europy po raz pierwszy z 2 polskimi klubami.
2: Awans wywalczyły wczoraj Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.
1: W porannych faktach razem z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Ile zatem meczów przed naszymi klubami?
9: No więcej niż widzę konferencji. 8 spotkań fazy ligowej w Lidze Europy. 4 w domu, 4 na wyjazdach. I już dziś i w Poznaniu i w Białymstoku poznają rywali.
2: Bez polskich zespołów natomiast Liga Konferencji.
9: Tak, Górnik Zabrze odpadł w 2 za AS Monaco, ale to jest porażka z dużo mocniejszym przeciwnikiem. Nie ukrywajmy, o niepowodzeniu można za to mówić w przypadku Rakowa. Częstochowianie w rewanżu przegrali po dogrywce 2-3 z Hajdukiem Split. Trzeba przyznać, że Chorwaci no bardzo łatwo przedostawali się pod bramkę Rakowa.
10: Tutaj nie ma nawet co z tym polemizować. Te bramki po prostu padały za łatwo. No, jeżeli chcemy być w Europie, no to nie możemy w taki sposób tracić bramek.
9: To trener Dawid Kroczek. No Raków w tym sezonie poza piłkarską Europą.
1: A losowanie fazy zasadniczej Ligi Europy o 13.
2: A najnowsze fakty w RMF FM już o 7.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: No na pewno będzie grzeczniej niż w relacjach Kanada i Stany Zjednoczone w Radiu RMF 24 w naszym poranku. Będzie o tym, co było widać na niebie, może nie wszyscy widzieli. Niech wszyscy usłyszą. Zaćmienie księżyca, sport, oczywiście. Liga Europy dla Lecha i Jagi, czy to dobra wiadomość dla polskiego futbolu? Ale zaczniemy? Zaczniemy oczywiście od afery Zonda Krypto. Od wczoraj prezes PKO to Radosław P. Zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy to prawdziwy początek politycznego trzęsienia ziemi i kto na tym traci? Radosław Fogiel będzie z nami po godzinie 8. Piotr Salak, dzień dobry. Zaczynajmy.

0: Radio RMF 24, piątek, 28 sierpnia. Sporo się działo, panie redaktorze, tego wczorajszego wieczoru, prawda?
1: A nawet w nocy.
0: A nawet w nocy, tak? To była burzliwa noc, rzeczywiście. Michał Dobrołowicz dyżurował oczywiście w naszej redakcji. Miał ręce pełne roboty i nie chodzi tylko o zaćmienie księżyca, rzecz jasna.
1: Zaćmienie księżyca było jednym z elementów, chyba tym najbardziej widowiskowym, ale chyba takim też, o którym szybko zapomnimy, a inne będą miały ciąg dalszy i to pewnie szybko.
0: Takie czasy. Radosław P. od wczorajszego wieczora właśnie, czyli prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Przez kilka godzin trwało jego przesłuchanie. No i prezes PKOL-u usłyszał zarzuty. Powiedz w takim razie, czego dotyczą te zarzuty?
1: To są dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy płatnej protekcji, a drugi, zacytuję, zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
0: Strasznie to skomplikowane, czyli...
1: Próbujemy tłumaczyć to wszystko. Myślę, że bardzo istotne dla słuchaczy, dla was to, co was interesuje, to kary, które grożą właśnie w związku z tymi zarzutami. Pierwszy jest zagrożony karą do 8 lat więzienia, drugi do 2 lat więzienia. Radosław P. miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany i miał odzyskać pełną kwotę tych środków, które zainwestował w tej słynnej aferze i w tej słynnej firmie Zonda Krypto, której baner można było zobaczyć jeszcze kilkanaście tygodni temu na budynku Polskiego Komitetu i Centrum Olimpijskiego, jeszcze przed krachem, do którego doszło, jeśli chodzi właśnie o te platformy.
0: Czyli zdążył wycofać pieniądze, o to chodzi, tak?
1: Dokładnie tak. Zabrać te pieniądze, zanim doszło do krachu, do tych wszystkich problemów, o których słyszymy, które też mają cały czas swoje konsekwencje.
0: Dzięki informacjom, które pozyskał w sposób nieuprawniony, tak powiedzmy.
1: Myślę, że to jest możliwe i w tym kierunku to zbierza. Tutaj oczywiście także pojawia się wątek powoływania się na wpływy, między innymi w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest także sprawa w tym wszystkim luksusowego zegarka, tego, który jest wart 40 tysięcy euro, który miał być formą podziękowania, tak powiedzmy ogólnie, za wstawiennictwo właśnie urzędników. Dwa zarzuty. Przed 22 pojawiła się ta informacja. Po północy Radosław P. został wyprowadzony właśnie z prokuratury.
0: I gdzie jest w tej chwili, wiemy?
1: Z tego, co wiemy, w Katowicach. Dzisiaj powinien być ciąg dalszy i możliwe decyzje o środkach zapobiegawczych, które mogą być, nie muszą, ale prawdopodobnie będą wdrożone. Także śledczy muszą podjąć decyzję w tej sprawie. Oczywiście pula i wachlarz tych różnych środków zapobiegawczych jest bardzo szeroka, bo mówimy albo o tymczasowym areszcie. Tutaj żadnych decyzji na razie nie ma i o nich nie wiemy. Ale mówimy także o możliwości zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych, czyli w tym wypadku prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Możliwy jest dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju. Czekamy na te decyzje. Pewnie ten piątek je przyniesie.
0: Ale to i tak o tym wszystkim zdecyduje sąd. Mogą tylko przesłuchujący czy prokuratura może o takie rzeczy wnioskować. Jeszcze jedna sprawa, bo wczoraj też były przesłuchania, ale też zarzuty i wnioski o tymczasowy areszt dla 3 podejrzanych osób o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Tutaj są jakieś postanowienia?
1: Tak, są tutaj już bardzo konkretne postanowienia dotyczące środków tymczasowych, ale właśnie zarzuty dla 6 osób. To są zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami. Chodziło o uzyskanie pożyczek po prostu prawie 2 lata temu, gdy doszło do powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 3 z tych 6 osób. To są osoby, które są przedstawicielami tych firm, które obejmuje śledztwo. A poza tym są też te 3 dodatkowe osoby, inne, wobec których jest dozór policji i poręczenia majątkowe. Są w planie kolejne czynności, kolejne przesłuchania. Były już przeszukane domy i mieszkania, dokładnie 8 takich miejsc zamieszkania tych osób, których dotyczą zarzuty. Ja przypomnę, że wśród tych 6 zatrzymanych osób jest między innymi były wysoki rangon, tak się o nim mówi, urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wczoraj minister sprawiedliwości istotną informację umieścił kilkanaście minut przed 22 w mediach społecznościowych, komentując te 2 sprawy, głównie sprawę szefa PKOL-u. To był intensywny dzień. Myślę sobie, że ten piątek zapowiada się póki co najmniej, nie mniej intensywnie. Będziemy przyglądać się.
0: Co za czasy, że zaćmienie księżyca nie dominuje w serwisach informacyjnych, a najważniejsze są informacje z prokuratury. Takie
1: ale o
0: życie.
1: Zaćmieniu też rozmawiamy, o tym nie zapominamy. Bardzo wam dziękuję za poranne rozmowy, wasze wrażenia. O nich także jeszcze dzisiaj powiemy, między innymi w faktach.
0: I przed godziną 8 także w Radiu RMF 24. Michał Dobrołowicz razem z nami. Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 16 minut po 7 Radio RMF 24, nasz poranny program. No i co? Dwie drużyny w Lidze Europy, panie redaktorze, to chyba dobrze, czy nie?
1: No nieźle, ale jakbyśmy tak się mieli zastanowić, czy dwie drużyny w Lidze Europy to lepiej niż cztery w Lidze Konferencji? No?
0: Wiedziałem, że będzie narzekał. Patryk Serwański, redakcja sportowa oczywiście, ale powiem ci szczerze mówiąc, już całkiem poważnie, ja też uważam, że to chyba byłby lepszy wybór, gdybyśmy mieli cztery drużyny w Lidze Konferencji, można wtedy tych więcej punkcików do rankingu zebrać.
1: Ale żeby chociaż jedna jeszcze była, no to już bym nie narzekał.
0: No dobrze, to uporządkujmy, bo może ktoś zaspał, może ktoś nie widział, może ktoś patrzył na księżyc i się albo odsypiał na zaćmienie, tak jest. Tak. Lech i Jagiellonia grają w Lidze Europy. Niestety Rakowowi się nie udało wygrać tej batalii o Ligę Konferencji. I to są jedyne drużyny, jakie mamy w tym roku w europejskich pucharach.
1: Tak, no Lech i Jagiellonia obroniły duże przewagi po pierwszych meczach. Na wyjazdach udało się to zrobić. Lech zremisował 2-2 ze Wsetyn. Jagiellonia ponownie wygrała z Iberią Tbilisi i dla Jagiellonii to jest kolejny krok w stronę czegoś wielkiego. Tak była Liga Konferencji, teraz Liga Europy i tak mówi o tym, co przed drużyną trener Adrian Siemieniec.
2: Cieszę się, bo to też znaczy, że się rozwijamy. Zobaczymy, co wylosujemy, ale na pewno poziom wymagań, jakie będzie przed nami stawiać ta Liga Europy, przeciwnicy, stadiony. To jest też ta półeczka wyżej niż Liga Konferencji.
1: Marzy trener Siemieniec o AC Milanie, marzy o jakiejś drużynie z Premier League. No a Raków, no trzeba przyznać, że no, liczyliśmy na więcej. Hajduk Split to była drużyna, myślę, do przejścia. Remis na wyjeździe 2-2. Wczoraj porażka po dogrywce 2-3 i trener Dawid Kroczek przyznał, że za łatwo tracili bramki. Mhm. Pierwszy gol stracony już w pierwszej minucie po rzucie rożnym. No, nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji. Górnik Zabrze, no tutaj trochę wliczona porażka w koszty. Górnik odpadł w dwumeczu za AS Monaco. No ktoś powie, no wszystkie te dwumecze przegrali, ale zagrali tak. Z Fenerbahcze, przypomnę, w Lidze Mistrzów Fenerbahcze dotarło do Champions League. Przegrali z Ferencvaroszem w eliminacjach Ligi Europy i ten Ferencvarosz awansował. No i teraz przegrali za AS Monaco. Trudnych mieli rywali, trzeba przyznać. Nie bronimy Górnika, ale trzeba też spojrzeć na to uczciwie.
0: Jeszcze był GKS Katowice. Na 5 drużyn europejskich, drużyn, które startowały w europejskich pucharach, zostały nam dwie na koniec dnia.
1: No plusikiem, że to jest ta Liga Europy, gdzie są trochę większe pieniądze, ciekawsi rywale, więc no będzie ciężko o punkty, ale za to rywale będą interesujące.
0: A kiedy losowanie?
1: Dziś o 13:00 już ceremonia i łącznie i Liga Konferencji, która nas mnie interesuje, i Liga Europy, także dzisiaj będzie wszystko jasne. 8 meczów Lecha i Jagiellonii.
0: To mogą być bardzo ciekawi rywale, mówisz, to są takie drużyny już rzeczywiście z wysokiej półki, prawda?
1: No niech będzie na przykład Milan, Juventus na przykład, to z takich pierwsze z brzegu, które mi tutaj przychodzą do głowy.
0: I w związku z tym też będzie trudniej o dobre wyniki. Trzeba się będzie trochę przyzwyczaić do tego, że nie każdy mecz będzie tak udany jak w Lidze Konferencji.
1: No to już nie będzie to samo co Liga Konferencji na pewno, ale no jeżeli chcemy się rozwijać, to trzeba grać coraz lepszym.
0: Tak mówi Patryk Serwański. Fakty sportowe przypominamy na naszej antenie oczywiście o 8:30. Radio RMF 24. Lecimy dalej z naszym porankiem.

0: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Po reklamie.
15: I czas najwyższy na fakty. 7:30. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już czekają.
16: Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
17: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
18: To minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Straty klientów Zonda Krypto szacowane są, przypominamy, na co najmniej 350 milionów złotych. A polityczne komentarze do sprawy z giełdy kryptowalut Zonda Krypto, ale też zarzutów, jakie usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dziś w porannej rozmowie w RMF FM.
18: Za pół godziny gościem Piotra Salaka będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
16: Zapraszamy.
18: Częściowe zaćmienie księżyca można było zobaczyć nad ranem niemal w całej Polsce.
16: Cień ziemi zakrył znaczną część tarczy srebrnego globu.
19: Tutaj jest ta taka jasna plamka taka. Jakby ktoś na tym księżycu stał, dobrze widzę?
20: Tak z lewej strony, tak? No. Ten but postawił?
19: Dokładnie tak, no.
20: Ładnie?
19: Bardzo ładnie, tak.
20: Jest, no super.
21: Bez problemu? Można patrzeć tak bez sprzętu, nieuzbrojonym okiem?
19: Bez sprzętu jest bardziej widoczne i no oczywiście by duże było zaćmienie księżyca.
18: Z tymi, którzy o poranku patrzyli uważnie w niebo, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
16: Nazwa jeziora Ontario pochodzi z języka Wyandotów, co znaczy jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak napisał na platformie X premier Kanady Mark Carney.
18: W ten sposób odpowiedział Donaldowi Trumpowi, który, przypominamy, podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 20 minut będzie godzina 8. Kiss Me, tak się nazywała ta piosenka. Ona ma bardzo ważną rolę w tym, co teraz wam powiemy. A historia dotyczy oczywiście relacji kanadyjsko-amerykańskich. Prezydent Donald Trump podpisał zarządzenie wykonawcze zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. To jest odsłona narastającego już od kilkunastu dni, od kilku tygodni sporu handlowego między USA i Kanadą. O tym wszystkim opowie nam nasz korespondent z oceanu, czyli Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle, prosimy o szczegóły.
1: Dzień dobry, od teraz, choć to wcale nie zależy jedynie od podpisu prezydenta USA, Donald Trump chce, abyśmy używali nazwy Jezioro Ameryka. Północny i północno-zachodni brzeg jeziora Ontario znajduje się w kanadyjskiej prowincji Ontario, a południowy i wschodni należą do amerykańskiego stanu Nowy Jork. Czy to koniec zmian? Donald Trump, odnosząc się do tego, że w zeszłym roku podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, stwierdził: mamy zatokę i mamy jezioro, teraz wszystko, co nam potrzeba, to oceanu. Może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i lub Pacyfiku. Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Douga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej. Nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co. Wymiana obelg nastąpiła w czasie załamania negocjacji handlowych i sporu o amerykańskie cła na towary z Kanady. Rozporządzenie, które podpisał prezydent Donald Trump, nakazuje administracji Stanów Zjednoczonych aktualizację serwisu informacji o nazwach geograficznych, tak aby odzwierciedlało ono fakt, że jezioro kiedyś zwane jako jezioro Ontario, teraz będzie znane jako jezioro Ameryka. Prezydent chce, by zrobiono to natychmiast. Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. Donald Trump po raz kolejny skrytykował też Kanadę, twierdząc, że broni jej za nic. Dodał, że o zmianie nazwy myślał od długiego czasu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Premier Ontario i prezydent USA. I wymiana uprzejmości. Bezcenne rzeczywiście. Ale do tej całej sprawy odniósł się oczywiście też premier Kanady. Nazwa jeziora Ontario pochodzi z języka Wendatów, rdzennego ludu Ameryki Północnej z czasów jeszcze przed Konfederacją Kanadyjską i przed powstaniem Stanów Zjednoczonych. Tak przypomina Mark Carney. I dodał, że Kanadyjczycy nazywają rzeczy po imieniu, więc akwen ten pozostanie jeziorem Ontario.
2: RMF 24.

0: Za 12 minut będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24 i wciąż dramatyczne doniesienia z pogranicza Nepalu i Tybetu. Tamtejsze władze potwierdziły już ponad 470 ofiar śmiertelnych, błyskawicznych powodzi i lawin, które nawiedziły przedwczoraj te dwa kraje. Większość ofiar zginęła w Nepalu. Ponadto ponad 1400 osób uznawanych jest za zaginione. Wśród nich wielu obcokrajowców. Informacji o swoim mężu szuka m.in. Shena Sudhir z Stanów Zjednoczonych. Nie tylko jego szukamy. Przebywał tam z rodziną i z przyjaciółmi. W sumie w wyprawie trekkingowej brało udział 10 mężczyzn i znajdowali się właśnie przy granicy Nepalu, gdy doszło do tego kataklizmu. Tak mówiła Shena Sudhir. Akcja poszukiwania zaginionych jest utrudniona, bo dostęp do dotkniętych kataklizmem górskich terenów jest często po prostu niemożliwy z powodu zniszczonych dróg. Mimo to władze Nepalu zapewniły, że nie potrzebują pomocy zagranicznych ratowników.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
3: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
3: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto.

0: za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Na fakty o 8 zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski.
1: Szef PKOL-u usłyszał dwa zarzuty.
2: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia.
1: W tle afera z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
2: Nie tylko o tej aferze, jej politycznych konsekwencjach. Za chwilę Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy w RMF FM.
1: Wcześniej rozmowy Warszawy z Waszyngtonem.
2: Nie jedna baza, a kilka miejsc stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prokuratura planuje dziś kolejne działania w związku z aferą Zonda Krypto i podejrzanym w tej sprawie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem P.
1: Szef PKOL-u, przypominamy, usłyszał wczoraj dwa zarzuty. Dotyczą między innymi płatnej protekcji.
2: W faktach o 8 razem z nami Michał Dobrołowicz. Michale, o poranku dopytywałeś o tę sprawę rzecznika prokuratora generalnego. Co usłyszałeś?
3: Dostałem bardzo krótką odpowiedź, że informacje o dalszych działaniach będą przekazane w ciągu dnia, a wśród różnych możliwych działań jest m.in. ciąg dalszy przesłuchania Radosława P. Prokuratura może zawnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak na przykład dozór policji, tymczasowy areszt czy zawieszenie w wykonaniu obowiązków służbowych. Na razie jednak żadnych decyzji i wniosków nie ma. Przypomnę, że informacja o zarzutach dla szefa PKOL pojawiła się wieczorem przed 22, a po północy Radosław P. został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej i adwokat byłego prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala, podał w mediach społecznościowych informację, że Radosław P. miał spędzić ostatnią noc w izbie zatrzymania.
2: Nie jedna baza, a kilka miejsc stałego stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem.
1: Takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski w kwaterze głównej NATO po spotkaniu z amerykańskim wiceministrem obrony Elbridgem Colbym.
2: A na linii faktów studio RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co jeszcze mówił wiceminister?
4: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
5: To są zdolności do rozpoznawania, to są zdolności dowodzenia, wiele innych.
4: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Podkreślił, że ważniejsza od liczby żołnierzy jest jakość ich obecności. Z jego słów wynika, że Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności w okolicach zakończenia amerykańskiego przeglądu wojskowego w Europie, czyli najdalej do końca roku.
1: Wieczorem w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wypowiedzi wspomnianego wiceministra.
2: Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. Prowadzimy także rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym, tak napisał szef MON-u.
6: Gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Już teraz zapraszam, Piotr Salak.
1: Witamy.
0: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, prezes PKOL od wczoraj Radosław P. powinien podać się do dymisji?
7: A czemu mnie pan o to pyta? To
0: jestem
7: decyzja...
0: ciekaw pańskiego zdania.
7: Pan, ja się nigdy nie zajmowałem tematyką sportu, związków sportowych. Wie pan... To jest pytanie, tak naprawdę, czy ta sprawa się zaraz zakończy, czy rzeczywiście ona jest rozwojowa. No.
0: A pańskim zdaniem jest rozwojowa?
7: Moim zdaniem to ja nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze. Co pan powie? Znaczy, wie pan, ja w przeciwieństwie do niektórych pańskich kolegów po fachu nie dostaję regularnych SMS-ów z materiałami z prokuratury i nie mam zielonego pojęcia.
0: Wie pan, Piesiewicz
7: ani mi jest brat, ani swat. Jeżeli...
0: Radosław P.
7: Nie, zaraz pewnie napiszę, żeby mu używać
0: nazwiska. Panie pośle, to inaczej pana
7: nie, zapytam. Ale to ja inaczej odpowiem. I wie pan, jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Absolutnie zawsze to powtarzam.
0: Dla posła Michała Moskala także zero tolerancji?
7: Ktokolwiek, ale na razie nikt panu posłowi Moskalowi niczego nie zarzucił.
0: A pańskim zdaniem powinien się spotykać z Przemysławem Kralem na Ibizie?
7: Sekundkę, panie redaktorze, sekundkę. Tylko wie pan, no moje głębokie wątpliwości, już abstrahując od stałych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prokuratury pod przywództwem pana Żurka po nielegalnym przejęciu prokuratury. Ale jak to weźmy w nawias? No to jest absolutnie kluczowe dla wiarygodności. No jeżeli weszli z łomami i włamali się do szaf pancernych to zrobili ludzie Żurka i nielegalnie przejęli prokuraturę krajową, to wie pan, to trudno ufać. I nie, powiem panu, co ja na ten temat uważam. No, wie pan, po prostu dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic. Tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
0: Czy poseł Michał Moskal będzie ponosił konsekwencje chociażby jeśli chodzi o Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości?
7: Ale jak na razie, że stanowisko rzecznika partii jest jasne. Pan Michał Moskal przedstawił swoje oświadczenie, które zostało przyjęte i temat...
0: I pana zdaniem to oświadczenie jest
7: zamknięte, tylko wie pan, panie redaktorze, ja wiem, że pan by chciał rozmawiać o panu pośle Moskalu, bo jest z PiSu, ale to...
0: Nie, ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego polski parlamentarzysta spotyka się z biznesmenem na Ibizie, a potem znienacka zgłasza poprawki w sprawie, którą się zupełnie nie interesował.
7: To jak pana interesują polscy parlamentarzyści, to nie interesuje pana bardziej, dlaczego polski parlamentarzysta staje się obrońcą człowieka, który oszukał dziesiątki tysięcy Polaków na 350 co najmniej milionów złotych? Dlaczego polski premier dzieli swojego obrońcę i jak słyszymy niemalże z ekspozyturą rosyjskiej mafii?
0: Odpowiadam panu,
7: bo to nie jest sprawa posła Moskala. Wie pan, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby nasi słuchacze od samego rana mieli wrażenie, tu jest jakiś problem. Problem Michał Moskal sobie poradzi. Problemem
0: niewątpliwie
7: jest
0: tylko
7: to,
0: pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość sobie poradzi
7: Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie jeszcze lepiej. Tylko, że wie pan, problemem jest to, że dzisiaj żyjemy w kraju, w którym mecenas, adwokat rodziny premiera broni człowieka, o którym tenże premier mówił, że ma związki z rosyjską mafią. I to nikomu nie przeszkadza?
0: Cały czas próbujemy uzyskać odpowiedź od posła Radosława Fogiela, posła Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ja cały czas próbuję sprawić, żebyśmy porozmawiali o sprawach naprawdę istotnych, a nie o trzeciorzędnych.
0: Dalszy ciąg naszego spotkania w Radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. Panie pośle, hipotetyczna sytuacja. Wyobraźmy sobie tak. Przychodzi do pana człowiek, który jest byłym pracownikiem służb specjalnych i mówi, że jakiś biznesmen chciałby się z panem spotkać. Od przypadkiem, na przykład na Wyspach Kanaryjskich. I pan mówi, tak, bardzo chętnie, pojadę na takie spotkanie.
7: Wie pan, nigdy mnie taka sytuacja nie spotkała.
0: Posła Michała Moskala spotkała, podobno.
7: No widzi pan, a na przykład jaka sytuacja spotkała posła Króla? Oskarżała go prokuratura europejska o wzięcie łapówek i nikt go, bo to wracam do tego tematu, do tematu pana Kacprzyka, którego sprawa wydaje się dużo bardziej poważna niż pana Piesiewicza i który sobie chodzi luzem, bo co? Bo mecenas Dibuła go broni, ten sam, który współpracuje z Giertychem broniącym
0: Rozumiem,
7: Krala.
0: Pan poseł Król,
7: oskarżany przez prokuraturę europejską o wzięcie łapówek i we wniosku jest nie tylko zagrożenie, ale jest mowa o matactwie, które już miało miejsce i jego Koalicja Obywatelska broni jak niepodległości. Wie pan, naprawdę, patrząc na to wszystko, trudno jest mi wierzyć w bezstronność działań wymiaru sprawiedliwości.
0: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość dowiedziało się, że Michał Moskal spotkał się z Przemysławem Kralem?
7: Wtedy, kiedy pojawił się artykuł.
0: Nie wiedzieliście wcześniej?
7: Mówił o tym rzecznik kierownictwa partii, nic na ten temat nie wiedział.
0: Czyli rozumiem, że dopiero z mediów dowiedzieliście się o tym, że Michał Moskal rozmawiał z Przemysławem Kralem.
7: Tak, doskonale pan rozumie.
0: I teraz rozumiem, że także głosując za poprawkami, które zgłaszał Michał Moskal, nie wiedzieliście tego, że spotykał się z Przemysławem Kralem.
7: Głosując i za poprawkami, i przeciwko poprawkom, i wstrzymując się w rozmaitych sprawach, tak konsekwentnie, wie pan, jeżeli mówię, że dowiedzieliśmy się w momencie opublikowania artykułu. Od tamtej pory nie było żadnego posiedzenia Sejmu, więc wnioski może pan wyciągnąć samodzielnie. Tylko, jak zresztą mówił wielokrotnie sam Janusz Kowalski. Tak, Michał Moskal podpisywał się pod tymi poprawkami, ponieważ procedura sejmowa w tego typu projektach wymaga podpisu 3 posłów, bo jest to projekt wyrażający prawo europejskie, ale mówił o tym i Janusz Kowalski, mówił o tym Michał Moskal. Poprawki opracowywał Janusz Kowalski i jego zespół i zresztą jedna z poprawek, o czym Janusz Kowalski
0: ale
7: mówi,
0: ale obydwaj panowie występowali na konferencji.
7: Jedna z poprawek uderzała w zasadzie w zonda krypto, bo przecież wyłączała ich z tej proponowanej rady. I wie pan, jeżeli pan chce pytać o pracę Sejmu, to należałoby raczej zapytać, moim skromnym zdaniem oczywiście, dlaczego koalicja rządząca z uporem godnym lepszej sprawy 3 razy pchała ustawę, o której sam Kral, sam właściciel zonda krypto mówił, że jest jak na jego zamówienie.
0: Pamiętam,
7: że wykosiłaby kompletnie polską konkurencję.
0: By Prawo i Sprawiedliwość zmieniło stanowisko, jeśli chodzi o zonda krypto. Pamięta pan doskonale, że przed majem 2026 roku mówiliście, że to jest ustawa, która jest nad regulacją, że ona jest niepotrzebna, że jest restrykcyjna, po czym w maju Jarosław Kaczyński mówi, że w ogóle nie powinny w ogóle funkcjonować kryptowaluty. Jemu się kryptowaluty
7: nie
0: podobają.
7: Ale myśmy nie zmienili zdania, jeśli chodzi o zonda krypto, bo ustawa nie była...
0: Zmieniliście zdanie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Zgadza się.
7: Ustawa nie była o zonda krypto, no więc po kolei. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zonda krypto, to mamy do czynienia niestety z sytuacją praktycznie analogiczną do sytuacji Amber Gold. Dlaczego znowu, kiedy rządzi Donald Tusk, służby są ślepe i głuche, nie ostrzegają Polaków, nie działają
0: było
7: i pozwalają...
0: Było zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk przedstawiał panom, jakie są konsekwencje głosowania, głosowania za utrzymaniem prezydenckiego weta. No,
7: panie redaktorze, pana nie było na tym posiedzeniu.
0: Ale pan był.
7: Ja byłem, tylko wie pan... Pan nie prowokuje, a ja nie mogę powiedzieć, co było na tym posiedzeniu Sejmu, ale zacytuję panu, co mówił Donald Tusk na jawnym posiedzeniu Sejmu. Mówił tak, 17 kwietnia, panie redaktorze. U źródeł sukcesu finansowego zonda krypto stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji i służbami rosyjskimi. I teraz ja się pytam, dlaczego wiceszef klubu parlamentarnego pana premiera Tuska broni osoby, u której źródeł sukcesu stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji i służbami rosyjskimi. Dlaczego wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej broni kogoś powiązanego ze służbami rosyjskimi?
0: Dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc to wszystko, głosowali za utrzymaniem prezydenckiego weta w sprawie zonda krypto?
7: Bo to nie było, panie redaktorze, proszę nie manipulować, naprawdę, bo ja mam o panu dużo lepsze zdanie. To nie jest ustawa o zonda krypto i weto nie było o zonda krypto. Wie pan,
0: o kryptowalutach, oczywiście, tak.
7: A wie pan co? Wie pan, na jakim prawie funkcjonowało zonda krypto?
0: No
7: estońskim. A mówimy o legislacji polskiej.
0: A wie właśnie pan, że minister finansów mówi zupełnie co innego? Że
7: minister finansów jest człowiekiem, który łamie prawo nielegalnie, wstrzymując finansowanie
0: ale
7: dla
0: się, z naszej trójki,
7: opozycyjnej.
0: Pan, ja i minister finansów, to on się zna lepiej, najlepiej z nas wszystkich na finansach. Zgadza się pan?
7: Szczerze wątpię, a na pewno z naszej trójki jest człowiekiem najmniej godnym zaufania. To bez najmniejszych wątpliwości. Więc pozwoli pan, że naprawdę opowieści ministra finansów włożymy między
0: czyli
7: bajki.
0: Rozumiem, tak.
7: Powiem panu tak i naszym słuchaczom, bo to ważne, bo to jest cały czas próba twierdzenia, że ustawa czy weto dotyczyło zonda krypto. Szanowni państwo, zonda krypto było zarejestrowane w Estonii i polska ustawa nie dotyczyłaby zonda krypto. Dotyczyłaby kogo? Dotyczyłaby wszystkich konkurentów zonda krypto funkcjonujących na rynku polskim.
0: I zrobiłaby
7: bardzo dobrze panu Kralowi, który tylko czekał, aż jemu się oczyści przed
0: pole. I dlatego Przemysław Kral spotkał się z Michałem Moskalem na Ibizie i potem Michał Moskal zgłaszał poprawki do tej ustawy, które łagodziły jej wymiar, rozumiem, tak?
7: No jeżeli łagodzeniem...
0: Przepraszam, ale to się nie trzyma, te kropki się nie łączą, panie pośle.
7: Jeżeli... No ja wiem, że się nie łączą, a pan uporczywie próbuje je połączyć, ale tak, nie wiem, czy to freudowska pomyłka, ale się nie łączy. Tylko wie pan co? Zastanawia mnie jedna rzecz, bo rozmawiamy już kilkanaście minut o sprawie...
0: I pan nie chce wyjaśnić tej sprawy.
7: O sprawie... Szanowny panie redaktorze, od wyjaśniania tego, w jaki sposób ktoś oszukał Polaków na grube miliony, powinna być prokuratura. Tylko prokuratura przez wiele miesięcy nic w tej sprawie nie robiła. Delegowano prokuratora, on się wyłączał ze sprawy. Wie pan... Zonda Krypto prowadziła szkolenia, wie pan dla kogo? Dla policji i Krajowej Administracji Skarbowej, podlegającej wspomnianemu przez pana ministrowi Domańskiemu. To może Domański do ciupy i wyjaśni, dlaczego Czyli Zonda tak. Krypto szkoliła KAS.
0: Podsumowując tę naszą rozmowę do tej pory, mówi pan tak, Michał Moskal, poseł Michał Moskal zostaje człowiek, który, o ile dobrze pamiętam, cały czas, czy już nie panuje nad kalendarzem prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
7: Jest posłem, panie redaktorze.
0: Ale odpowiada za kalendarz spotkań prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
7: No nie, bo jest posłem zawodowym. Nie pracuje już w biurze prezesa Kaczyńskiego. Ale czy... Tak samo jak ja zakończyłem pracę w biurze prezesa Kaczyńskiego.
0: Ale odpowiadał. Był taki moment, że odpowiadał za kalendarz Jarosława Kaczyńskiego.
7: Panie redaktorze, ale co
0: ale pozwoli pan, że tylko podsumuję to
7: do rzeczy. Co,
0: że podsumuję tę naszą rozmowę. Pan mówi tak, Michał Moskal absolutnie sprawę wyjaśnił, wy jesteście zadowoleni z tych jego wyjaśnień. A co z Marcinem Romanowskim? Bo teraz też są takie informacje, które przekazuje TVN24, że pełnomocnik Marcina Romanowskiego, pan mecenas Lewandowski, spotykał się z Przemysławem Kralem, żeby załatwić mu, żeby załatwić wyjazd Romanowskiemu do Dubaju. Też nie rozumiem, że cały czas, przypomnę, Marcin Romanowski jest cały czas posłem Prawa i Sprawiedliwości i będzie cały czas tym posłem.
7: No ale to jest sprawa między panem Romanowskim a jego pełnomocnikiem.
0: Nie, to jest sprawa też Prawa i Sprawiedliwości, bo cały czas jest, przypomnę, członkiem klubu, do którego również i pan należy.
7: Tak, należy do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tylko wie pan, Klub Prawa i Sprawiedliwości nie rozstrzyga spraw prywatnych swoich członków.
0: To jest sprawa prywatna, pańskim zdaniem.
7: No, relacje między pełnomocnikiem a jego klientem, mandantem są zdecydowanie
0: unikania sprawą... Unikania rozmowy chociażby sprawą, z prokuratorem, żeby wyjaśnić zarzuty, które się
7: pojawiają.
0: Ale prywatne?
7: Przecież Romanowski nie chce unikać. Właśnie po to wystąpił po o list żelazny. Jeżeli prokuratura by naprawdę chciała go przesłuchać, to by mu ten list żelazny wydała. I, no, pytanie, co jest kluczowe. Pytanie, co jest kluczowe dla prokuratury. Przesłuchanie Romanowskiego, czy robienie show medialnego? Jeżeli chcą go przesłuchać, to niechże mu wydadzą ten... Tylko wie pan co? Pan cały czas próbuje zbudować narrację, że jakikolwiek kontakt kogokolwiek gdzieś z Zonda Krypto czy z panem Kralem w momencie, przypominam, w momencie, kiedy służby podległe Donaldowi Tuskowi nic w tej sprawie nie robiły, jest okolicznością obciążającą. Tylko wie pan co, no to dziwnym trafem stawia pan chyba...
0: O ile pamiętam, to już wtedy chyba było śledztwo.
7: Stawia pan w sposób może dość zawoalowany bardzo poważne zarzuty
0: wielkiej
7: orkiestrze świątecznej pomocy. No bo Zonda Krypto sponsorowała...
0: Nie, ale no... Bardzo proszę.
7: Panie redaktorze, ja po prostu wyciągam logiczne wnioski z tego, co pan mówi. No jeżeli po stronie Prawa i Sprawiedliwości ktokolwiek gdzieś ścieżka mu się przecięła z panem Kralem, no to pan mnie tutaj próbuje dociskać, czy się wytłumaczymy. Ale jeżeli
0: Nie wytłumaczycie się, rozumiem,
7: jeżeli
0: tak?
7: TVN puszczał reklamy Zonda Krypto, jeżeli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy były banery, Zonda Krypto gra z WOŚP. I żeby było jasne, ja nie stawiam żadnych zarzutów Jerzemu Owsiakowi czy WOŚP, tylko idąc tropem pańskiego rozumowania, to należy uznać, że WOŚP do ciupy. Tylko wie pan, gadamy od 15 minut.
0: Na pytanie,
7: nie, gadamy od 15 minut, bo pan próbuje cały czas stawiać jakieś tezy. Dzieją się rzeczy dużo ważniejsze.
0: Ja
7: chociażby wczoraj wieczorem wiceminister obrony de facto podkopał podstawy polskiego bezpieczeństwa, ogłaszając, że Polska miałaby nie być zainteresowana udziałem w programie Nuclear Sharing, broni jądrowej
0: dla pana,
7: sojuszników.
0: Pośle,
7: i to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków, to jest sprawa stukrotnie ważniejsza niż ten ping-pong, którego my tutaj uprawiamy.
0: Podsumowując naszą rozmowę, pańskim zdaniem, dla Prawa i Sprawiedliwości ta afera nie jest żadnym problemem politycznym.
7: To jest afera, która jest aferą przeoczoną przez Donalda Tuska, który jak zwykle nie stanął na wysokości zadania, jak zwykle pozwolił okraść Polaków na swojej warcie i jak zwykle nic w tej sprawie nie zrobił. A co więcej, broni człowieka, który okradł Polaków, jego mecenas jego i jego rodziny, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. I to pana nie dziwi.
0: Ten człowiek,
7: to panu nie zgrzyta.
0: Ten człowiek, o którym pan powiedział, że okradł Polaków,
7: To nie ja mówię, to prokuratura mówi. Żeby mnie tu zaraz coś nie pozywał.
0: Dobrze, prokuratura mówi, że okradł Polaków. Pan powtarza i cytuje słowa tejże prokuratury. Tenże człowiek i jego firma sponsorowała między innymi kongres CPAC, na który był wielkim wiecem wyborczym między innymi Karola Nawrockiego tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, na którym pojawiali się i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji. I rozumiem, że to panu też nie przeszkadza.
7: Nie był wiecem wyborczym, bo gdyby tak było, to musiałby zostać ujęty w sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego.
0: Nie został ujęty, oczywiście.
7: Karola Nawrockiego.
0: Wiecem wyborczym, tak powiedzmy.
7: Ale wie pan, wyprzedziłem pańskie myśli. No jeżeli to jest pana zdanie jakiś problem, że znowu w sytuacji, kiedy żadne służby, żadna prokuratura nie ostrzegały przed tą konkretną firmą, ktoś ją bierze za sponsora, no to wracamy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo dokładnie na tej samej zasadzie, tak jak Zonda Krypto sponsorowało CPAC, który jest wydarzeniem amerykańskim, tak samo Zonda Krypto sponsorowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I będzie pan stawiał w związku z tym Jerzemu Owsiakowi tego typu zarzuty?
0: I pan też, panie pośle, tak jak Zbigniew Ziobro, gdyby miał pan swoją własną fundację, wziąłby pan pieniądze od Zonda Krypto, prawda?
7: Panie redaktorze, powtarzam panu jeszcze raz, ja się nie będę bawił w spekulacje, co by było, gdyby. Ja mogę rozmawiać o faktach, a fakty są takie, że państwo zrządzone przez Donalda Tuska nic w tej sprawie nie zrobiło, ani nie ostrzegło organizatorów CPAC-u, ani nie ostrzegło organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko pan dziwnym trafem widzi tylko jedną stronę tego medalu, a drugą stara się przeoczyć.
0: Ja tylko pytam, panie pośle, a pan próbuje nie odpowiedzieć na pytanie, ale doceniam to. A odpowie mi pan na pytanie, co z jedną listą na prawicy?
7: Panie redaktorze, do wyborów jeszcze jest bardzo dużo czasu. Prawo i Sprawiedliwość zawsze swój własny komitet wyborczy rejestrowało i cóż, ja
0: mówię więcej. Oczywistości, ale pytam, co będzie z jedną listą na prawicy? Czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Konfederację, czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Rozwój Plus?
7: Pyta mnie pan o zdarzenia przyszłe i niepewne, to umówmy się tak. Odpowiem panu dosłownie minutę po tym, jak pan mi poda numery w Totka na przyszły tydzień.
0: Ale to nie ja sobie wymyślam i nie ja dążę do tego, żeby była jedna lista, żeby był pakt senacki. Rozumiem, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości.
7: Pakt senacki jest pomysłem, który pojawił się w przestrzeni publicznej. Mówili o tym i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji, i politycy bezpartyjnych samorządowców. I w tej akurat sprawie przecież pierwszy krok już został wykonany. Podpisane porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Nie siedzimy i gadamy, żebyśmy chcieli paktu senackiego, tylko do niego realnie dążymy, bo mam nadzieję, że w wyniku przyszłorocznych wyborów ten fatalny rząd zostanie w końcu odsunięty od władzy, bo właśnie poświęciliśmy bardzo wiele czasu na próby wmawiania Prawo i Sprawiedliwości, jak i związków z Zonda Krypto, a tymczasem ten rząd odpowiada za afery związane z okradaniem powodzian przez członków partii rządzącej, odpowiada za aferę Szpitala Południowego, znowu powtórzę, pan Kacprzyk sobie radośnie hasa na wolności.
0: Kolejne
7: afery, a do tego naprawdę dziwię się, wie pan, ja rozumiem, że to pan prowadzi ten program, tylko ja się dziwię, że najważniejsze radio informacyjne w Polsce nie zaczyna swojej porannej rozmowy od wydarzenia ogromnej wagi. To znaczy wiceminister obrony narodowej sugeruje, że Polska nie powinna się starać o udział w natowskim programie Nuclear Sharing. To jest oburzające i to jest skandaliczne.
0: Mogę w takim razie na koniec powiem tylko panu tak. Według badań zleconych przez Rzeczpospolitą 50% Polaków uważa, że ta afera obciąża PiS. Pan nie odpowiedział na żadne pytanie dotyczące tej afery.
7: Panie redaktorze, nie zadał mi pan żadnego realnego pytania. Był to wyłącznie ciąg insynuacji mających właśnie sugerować w ten sposób, jak pan...
0: Nie zgadzam się z panem, ale
7: pozostajemy przy swoich stanowiskach.
0: Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj gościem rozmowy porannej w Radiu RMF FM.
7: Dziękuję bardzo.
8: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górasz 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Czas na fakty o 8.30. Anna Wachowska, Tomasz Staniszewski czekają.
18: Radosław P. ani mi jest brat, ani swat. Jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Tak o prezesie PKO-lu, który wieczorem usłyszał zarzuty, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
19: Dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic. Tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
20: Dawid Kacprzyk, przypominamy, to główny antybohater afery w warszawskim szpitalu południowym.
18: A cała rozmowa Piotra Salaka z Radosławem Foglem do obejrzenia na rmf24.pl. Pierwsze zespoły Lekarzy Bez Granic dotarły już do Nepalu i rozpoczęły działania w rejonie objętym błyskawiczną powodzią.
1: Z naszego wieloletniego doświadczenia w podobnych sytuacjach wiemy, że za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia, artykułów pierwszej potrzeby, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w tym leczenia urazów.
20: Jak informuje Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Organizacji, zespoły ratowników działają w warunkach nadal podwyższonego ryzyka.
18: Chiny zawiesiły akcję ratunkową na granicy Nepalu i Tybetu z powodu ryzyka kolejnej powodzi.
20: Potwierdza to także informacja władz Nepalu sprzed chwili.
18: Wstrzymano akcje ratunkowe na kolejne 90 minut po doniesieniach, że jezioro w dotkniętym powodzią regionie zaczęło się przelewać. Akcje ratunkowe z użyciem helikopterów w rejonie Rasuła zostały przerwane.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
20: Piątek z siatkówką w rolach głównych.
18: Siatkarki w Stambule, siatkarze w Krakowie, a w faktach sportowych Patryk Serwański.
22: No, w Krakowie rusza memoriał Huberta Wagnera. 3 dni i 3 mecze biało-czerwonych. Wieczorem o 20:30 zagramy ze Słowenią, w kolejnych dniach także z Amerykanami i Francuzami.
23: Każdy z tych zespołów ma ogromny potencjał i każdy z tych meczów będzie niezwykle wymagający. Będzie od nas wymagał dużej koncentracji i skupieniu na detalach.
22: To kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Dla Polaków memoriał będzie ważnym testem przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, a na takim właśnie turnieju grają teraz Polki. Na koncie już 4 zwycięstwa w fazie grupowej. Dziś o 18:00 mecz z Turcją o pierwsze miejsce w grupie. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznają dziś rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba kluby przeszły przez eliminację. Do Ligi Konferencji nie zdołały awansować Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. W Ekstraklasie rusza już 6. kolejka. Zaczynamy o 18:00 w Płocku meczem Wisły z Koroną Kielce. Wieczorem Legia zagra ze Śląskiem Wrocław i to będzie pożegnalny występ Artura Jędrzejczyka. Pytanie, w jakim wymiarze pojawi się na boisku?
24: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. To spotkanie dedykowane na pewno Arturowi. I hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność Legino.
22: Tak mówił trener Marek Papszun. Na kajakarskich mistrzostwach świata w Poznaniu dobra forma reprezentantów Polski. Bezpośredni awans do finału wywalczyły choćby w konkurencji K2 Martyna Klat i Anna Puławska.
25: Fajnie jest wejść od razu z przedbiegu do finału. Wiesz, że się liczysz w tej stawce o najwyższe lokaty. Budzimy też postrach w naszych rywalkach zapewne. To jest naszym celem, żeby gdzieś tam jak najmniejszą kosztem właśnie awansować do tych finałów.
22: Podkreślała Martyna Klat. 2 lekkoatletyczne rekordy świata na zawodach diamentowej ligi w Curychu. W biegu na 400 metrów przez płotki ustanowił go Brazylijczyk Alison dos Santos. Na 100 metrów przez płotki Amerykanka Masai Russell.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Dzieci powoli wracają. Koniec wakacji, ostatni weekend wakacyjny w radiu RMF24 i program poranny. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka z wizytą w Moskwie. Jak podała białoruska agencja prasowa Biełta, przyleciał do Rosji wczoraj i ma rozmawiać na Kremlu z Władimirem Putinem. W planach także spotkanie z rosyjskim premierem Michałem Miszustinem. Przypomnę, że w tym tygodniu Łukaszenka zarządził inspekcję gotowości bojowej białoruskiego wojska. Było to związane z tajemniczą wtorkową wizytą szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Ten ostatni spotkał się tam m.in. z szefem rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Sergiejem Naryszkinem. Nie został jednak przyjęty przez Putina.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w centrum handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cecha Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
8: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio LMF.

0: Radio RMF 24, program poranny. U nas jeszcze więcej informacji. Mamy pilną informację z Norwegii. Jak podał właśnie Pałac Prezydencki w Oslo, a zacytowały to światowe agencje, zmarł król Harald V. Już wczoraj podano do publicznej wiadomości, że pogorszył się stan zdrowia 89-letniego monarchy, który przebywał w szpitalu. W tym czasie obowiązki głowy państwa wykonywał następca tronu, książę Hakon.
1: Radio RMF 24.
0: A teraz w Radiu RMF 24. Islandia. W krainie lodu i ognia jutro ważny dzień, kulminacyjny dzień referendum w sprawie wznowienia rozmów z Unią Europejską. Chodzi oczywiście o możliwość przystąpienia tego wyspiarskiego kraju do wspólnoty państw. Dlaczego to referendum jest ważne? Jakie są nastroje wśród społeczeństwa Islandii? I co mówią sondaże? Mamy naszego człowieka na miejscu. W Reykjaviku jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piła. Dzień dobry, Benjamin.
2: Tak jest, dzień dobry, kłaniam się.
0: Wyjaśnijmy na początku, tu nie chodzi jeszcze o dołączenie do Unii, rozumiem, Islandii, a wznowienie rozmów negocjacyjnych.
2: Dokładnie tak, te rozmowy zostały przerwane 13 lat temu i teraz inny, już bardziej taki prounijny rząd daje taką furtkę, możliwość mieszkańcom, by to oni zadecydowali o tym, czy chcą w ogóle zasiąść do stołu negocjacyjnego z Brukselą. Co takiego Islandia musiałaby zrobić, żeby móc wstąpić do Unii Europejskiej? Tak jak powiedziałeś, jutro taki kulminacyjny punkt, bo to głosowanie tak naprawdę już trwa od końca lipca. Mieszkańcy tutaj mogą udawać się do swoich takich lokalnych urzędów i tam oddać głosy. Wiem, że już takie głosowanie się odbywa, że sporo osób oddaje te głosy. No i jutro kulminacyjny punkt, w niedzielę rano zapewne poznamy wyniki tego, czy Islandia w ogóle będzie chciała, czy obywatele chcą sprawdzić, co Unia Europejska może im zaoferować.
0: Benjamin, jakie są przewidywania komentatorów? Czy w ogóle da się jakoś odczytać, przewidzie się rezultat tego głosowania?
2: Patrząc na sondaże, wydaje się, że tutaj sprawa będzie tak naprawdę, jak to się mówi, na ostrzu noża, czy tak jak mówiliśmy w przypadku wyborów prezydenckich w Polsce, wręcz na żyletki, bo różnica między poparciem zwolenników a przeciwników to jest niecałe 2%, więc tutaj tak naprawdę wszystko jeszcze może się zdarzyć. Tych problemów, czy też takich kontrowersyjnych tematów związanych z Islandią i jej ewentualnym przystąpieniem do Unii Europejskiej jest sporo. Głównie chodzi o 4 takie aspekty, czyli rybołówstwo, rolnictwo, politykę pieniężną oraz bezpieczeństwo, zwłaszcza to rybołówstwo spędza sen z powiek niektórych Islandczyków. Tutaj warto zaznaczyć, że Islandia jest tym z krajów nielicznych, który dopuszcza polowania na wieloryby. Jeżeli weszłaby do Unii Europejskiej, stałaby się największym producentem ryb we wspólnocie, a co ciekawe, te 13 lat temu, kiedy mówiło się jeszcze na Islandii o dołączeniu do Unii Europejskiej, to wówczas ten wyspiarski kraj w jeden dzień zamknął 11 z 33 takich kamieni milowych, które wymagane są do spełnienia, by móc przystąpić do Unii Europejskiej, więc jeżeli teraz Islandczycy zagłosują w większości za wznowieniem tych rozmów, prawdopodobnie Islandia z miejsca stanie się liderem w wyścigu o dołączenie do wspólnoty krajów europejskich.
0: Ważny dzień, jeśli chodzi o głosowanie na Islandii. Przygląda się temu nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Bardzo ci dziękuję, Benjamin, za
2: spotkanie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową, a dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatów.

0: rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach, z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Mocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Po reklamie.
3: Już za chwilę Bogdan Zalewski w Radiu RMF 24. Piotr Calak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Anna Wachowska, Tomasz Stańszewski zapraszają na fakty. Jest 10:00.
4: A szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego znów w prokuraturze, zatem mamy dogrywkę.
5: Dziś ciąg dalszy przesłuchania Radosława P. w związku z aferą w sprawie zonda krypto.
4: Premier zapowiada tymczasem kolejne podejście do ustawy o rynku kryptoaktywów.
5: Zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie prezydenckiego weta.
4: W cyklu Twoje zdanie w informacyjnym radiu RMF 24 zapytamy dziś o bezpieczeństwo pieszych.
5: Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P.
4: Prokuratura Krajowa poinformowała, że wczorajsze czynności z udziałem szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto, zostały przerwane ze względu na późną porę.
5: Radosław P. usłyszał dwa zarzuty. Dotyczą między innymi płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
4: A kilkadziesiąt minut temu premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu o głosowanie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów.
5: Według niego da to szansę politykom opozycji na przyłączenie się, tu cytat, do naprawiania patologii, jakie ujawnia afera zonda krypto.
4: W studiu Tomasz Skory. Tomku, kogo premier
6: Dzień dobry, witam.
4: Miał na myśli?
6: Premier mówił o opozycji. Donald Tusk wprost wymienił Mateusza Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego oraz poprzedniego prezydenta Dudę i obecnego Karola Nawrockiego. Tego, który już kilkakrotnie blokował przepisy pozwalające na kontrolowanie rynku kryptowalut. Nie wyobrażam sobie, żeby opozycja odrzuciła możliwość naprawienia sytuacji i swoich błędów, mówił premier.
7: Zwracam się z takim oczywistym chyba dla każdego Polaka oczekiwaniem, żebyście pokazali, że przynajmniej dla lepszej przyszłości jesteście w stanie zerwać więzi z tym brudnym biznesem, zerwać ten łańcuch, który coraz wyraźniej widać wiązał was przez te lata.
6: Może jestem naiwny, ale cała Polska już widzi, jakie szkody zostały wyrządzone, mówił do przeciwników politycznych premier. Pokażcie, że potraficie pomóc w naprawieniu tej sytuacji.
5: Czy sąd zdecyduje dziś o możliwym umorzeniu śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego?
4: Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. W specjalnej sali w Sądzie Rejonowym przy ulicy Kocjana w Warszawie rozpoczyna się właśnie rozprawa.
5: W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj,
8: Michale.
5: Dzień dobry. Kiedy możemy poznać decyzję sądu?
8: Prawdopodobnie za kilka godzin, tak przewiduje tu w rozmowie ze mną adwokat Mieszka R. W tej specjalnej sali są dzisiaj wszyscy biegli, którzy wydali opinię o tym, że Mieszko R. w momencie, gdy zaatakował siekierą, był niepoczytalny i z tego wynika wniosek o umorzenie śledztwa, tak by Mieszko R. docelowo nie trafił do więzienia, tylko by został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.
4: Jak wygląda ta sala, w której odbywa się rozprawa?
8: To jest sala dla najgroźniejszych przestępców w oddzielnym, ogrodzonym budynku. Ten budynek jest jeszcze dokładniej pilnowany niż inne sądy i inne sale w pozostałych sądach. Dokładnie tam zeznają też osoby, których bezpieczeństwo jest specjalnie chronione, na przykład świadkowie koronni. W tej sali, przypomnę, toczył się długi, głośny proces w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, byłego komendanta głównego policji.
5: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
4: Zapowiedź protestu w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Chodzi o przeprowadzenie procesu likwidacji zakładu i ewentualne odwołanie jednego z dyrektorów.
5: Reporter RMF FM Marcin Buczek przynosi te informacje.
9: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ile osób ma protestować?
9: To kilkanaście osób, które zadeklarowały, że po zakończeniu porannej zmiany nie wyjadą dzisiaj na powierzchnię i mogą się też do nich dołączyć, bo są już takie zapowiedzi również inni pracownicy.
4: Czego konkretnie domagają się górnicy?
9: Kopalnia jest teraz likwidowana i zdaniem przedstawicieli protestujących, jeden z dyrektorów, który zajmuje się właśnie tą likwidacją, ma robić to w sposób właściwy, ale pojawiła się informacja o jego odwołaniu. Górnicy na to się nie zgadzają. Argumentują między innymi, że jego decyzje przynoszą oszczędności. Kolejny wątek to sprawa przeprowadzenia likwidacji zakładu, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, z wykorzystaniem głównie pracowników kopalni, a nie firm zewnętrznych.
5: Polska Grupa Górnicza, do której należy ta kopalnia, zapowiada zajęcie stanowiska w tej sprawie.
10: Dla nas liczy się wasze zdanie.
4: Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni?
5: O to pytamy dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pytamy niespełna tydzień po tragedii w Krakowie. Przypominamy, na ulicy Solnej auto wypadło z drogi na chodnik. W wypadku zginęło małżeństwo, a 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala.
4: Wypadek wstrząsnął Polską. Wyłączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Michale,
10: dzień dobry.
4: Z kim dziś będziesz rozmawiał o bezpieczeństwie pieszych?
10: Zapytam eksperta do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego o to, co jest największym zagrożeniem dla pieszych. Naszym gościem będzie także dyrektor warszawskiej szkoły. Porozmawiam z nim o bezpieczeństwie dzieci w okolicy jego placówki, ale przede wszystkim chcemy dziś rozmawiać z mieszkańcami Warszawy i naszymi słuchaczami. Nasz wóz zaparkował przy placu Wilsona. Czekamy na wasze opinie i doświadczenia. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać SMS-y pod numer 3322.
5: Czekamy zatem na wasze głosy.
4: I zapraszamy na Fakty o 11.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Przed południem nad Wrocławiem zobaczycie i trochę chmur, i trochę słońca. Termometry wskażą nawet 25. kreskę, a padać nie powinno. Ciśnienie atmosferyczne będzie podwyższone. Po południu wciąż przeważać będą chmury, ale zrobi się naprawdę gorąco, bo temperatura dojdzie do maksymalnie 30 stopni. Odrobinę ochłody przyniesie wiatr, w porywach dość silny.
13: Radio RMF 24.
14: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że włączyliście Radio RMF 24, że uznaliście je za swoją stację. Mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj. A że dzisiaj jest piątek, to jak już mogliście usłyszeć w faktach RMF FM, to zapraszamy was do jeszcze żywszego udziału w naszym programie w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Odpowiedzcie proszę na pytanie, czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni. Już możecie do nas pisać i dzwonić. SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni? Jak to oceniacie? Zbieram wasze opinie, a w samo południe, jak już słyszeliście, z kopyta ruszymy z tym tematem, a godzinę wcześniej, tuż po 11, moim gościem będzie, uwaga, uwaga, czytelniczki i czytelnicy, Szczepan Twardoch, który osobiście zaprezentuje swoją nową powieść. Premiera 14 października, a u nas o tej książce już dziś, za godzinę, w mojej rozmowie z wybitnym polskim pisarzem. A już za kilka chwil o teście, który czeka nas już w ten weekend, takim sprawdzianie bezpieczeństwa, w wywiadzie z wiceminister spraw wewnętrznych administracji panią Magdaleną Roguską. Zapraszam was serdecznie, także do uważnego słuchania.

0: 13 minut po godzinie 10, tu Radio RMF24. Ja zawsze podkreślam, że to jest wasza stacja, bo bardzo liczymy na to, że będziecie współtworzyli nasz program, pisząc na przykład SMS-y, SMS 3322, albo maile radio@rmf24.pl, albo do mnie bezpośrednio bogdan.zarewski@rmf.fm. Proszę o to, bo uwaga, uwaga, będzie ważna rozmowa na temat testu dotyczącego spraw bezpieczeństwa. Już w ten weekend, słuchajcie, mieszkańcy całej Polski będą mieli okazję sprawdzić swoją gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w 1400 miejscowościach w kraju odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i alerty ostrzegawcze organizowany przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Koniec komunikatu, a teraz wyjaśnienie, rozwinięcie tego tematu razem z panią wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, panią Magdaleną Roguską. Witam panią bardzo serdecznie, pani minister.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Proszę tak w skrócie, w punktach powiedzieć, na czym ten trening będzie polegał.
1: Chcemy stworzyć takie warunki, w których każdy, kto przyjdzie do wskazanego punktu, miejsca swojego zamieszkania, bo tych punktów w skali kraju mamy ponad 1400, by mógł przećwiczyć prosty schemat. Co zrobić w sytuacji, w której usłyszymy syrenę alarmową, jak się zachować, jak rozpoznać ten sygnał i jak wiedzieć, co on oznacza. Więc w tych kilku punktach chcemy przeprowadzić trening, który da wszystkim, którzy będą chcieli z niego skorzystać, praktyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i przygotowanie na sytuację kryzysową.
0: O której te ćwiczenia się rozpoczną?
1: W każdym punkcie podane są godziny, w których ten trening będzie się odbywał, więc już od najwcześniejszych godzin porannych do późno popołudniowych. Ja gorąco zachęcam, by sprawdzić te punkty najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Na stronach urzędów wojewódzkich wszystkie punkty są podane ze wskazanymi adresami, z godzinami, w których trening będzie trwał. Zapraszamy, to jest tylko chwila, to jest możliwość spotkania z ekspertami, rozmowy, usłyszenia tego sygnału i sprawdzenia informacji, co zrobić po tym, jak sygnał usłyszymy, bo sygnał to jest pierwszy moment. Sygnał to jest zawiadomienie o tym, że coś się dzieje. Potem powinniśmy wiedzieć, by sprawdzić w sprawdzonych, zweryfikowanych źródłach, czego ten sygnał dotyczy i co tak naprawdę powinniśmy zrobić. To jest drugi krok. I trzeci krok to zastosowanie się do tego, co zobaczymy w komunikacie, który sprawdzimy. Czyli jeśli w komunikacie będzie informacja, wyjdź z domu i udaj się do miejsca schronienia, to sprawdźmy, gdzie to miejsce schronienia, gdzie to miejsce ukrycia się znajduje. Do tego służy specjalna aplikacja, gdzie się ukryć. O tym wszystkim będziemy mówić krok po kroku podczas tego treningu.
0: Czyli jeszcze raz powtórzmy, na stronach urzędów wojewódzkich można znaleźć komplet informacji, jak, gdzie i kiedy się zgłosić, prawda? Tak, 1400 miejscowości.
1: Dokładnie tak.
0: 1400 miejscowości mamy tutaj na podorędziu. A w jaki sposób zostały one wybrane? Jakie były kryteria tego doboru?
1: Tutaj daliśmy taką otwartość, byliśmy bardzo otwarci, jeśli chodzi o te miejsca, bo chodzi o to, by było ich na tyle dużo, by każdy miał blisko do punktu treningowego, by to miejsce było na tyle blisko miejscowości, w której mieszkam, przebywam, jeszcze być może spędzam urlop, bo ten czas wakacyjny także wykorzystujemy do tego, by mówić o bezpieczeństwie i by się szkolić. Więc tutaj to województwa zgłaszały miejsca, w których będą się odbywały te treningi. Włączyły się w to samorządy, włączyły się ochotnicze straże pożarne, włączyły się instytucje kultury, biblioteki, domy kultury, więc tutaj mamy absolutnie wszystkich na pokładzie, wszystkich, którzy wiedzą, jak istotne jest to, byśmy byli przygotowani, gotowi, by ta wiedza o bezpieczeństwie i o bezpiecznych zachowaniach dotarła jak najszerzej.
0: Pani minister, na pokładzie jest od samego początku radio RMF FM i RMF 24, no bo myśmy już...
1: Ogromna rola mediów.
0: No właśnie, myśmy już właśnie niedawno sygnalizowali tutaj problemy z uruchamianiem syren. MSWiA, pani resort, obiecał nam właśnie takie intensywne prace nad centralizacją tych kompetencji, no bo jest tym problem. To ma być przekazane stopniowo do Państwowej Straży Pożarnej. Na jakim etapie są te prace?
1: Ten proces trwa, ten proces przekazywania syren, na przykład syren samorządowych, tych, które są w samorządach, do Państwowej Straży Pożarnej i do takiego zarządzania centralnego jest w toku. To jest proces, bo ja tylko chciałam przypomnieć państwu, że dostaliśmy ten system kompletnie nieprzygotowany. Pracujemy nad budową systemu, całego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym systemu alarmowania od końca 2023 roku. I to jest praca, która jeszcze na pewno będzie trwała.
0: No skoro to jest taki ogromny problem, to kiedy państwo skończą jakby... uporają się z tym kłopotem.
1: Szanowni Państwo, to jest tak, że obecnie Państwowa Służba Pożarna, która prowadzi też postępowanie przetargowe do tego, by kupić kolejne syreny, a także by syreny, które istnieją, włączyć w system centralny, jest w tym procesie.
0: No to wiadomo, jak proces przetargów trwa, prawda? To nie jest taka prosta sprawa.
1: To nie jest prosta sprawa, oczywiście, że tak. To są duże zamówienia, to jest specjalistyczny sprzęt, ale tutaj jesteśmy już na końcu. Więc w najbliższych tygodniach będziemy już po tym przetargu i deklaracji, które mamy, w ciągu najbliższych miesięcy ten system będzie centralizowany w poszczególnych województwach, w jednych pewnie nieco szybciej, bo są bardziej zaawansowane, w innych będzie trzeba poczekać nieco dłużej, ale tutaj nikt nie odkłada pracy na później, jesteśmy w tym procesie.
0: Pani minister, tak na koniec jeszcze, bo mamy taki świeży, bardzo konkretny przykład błędu. 23 sierpnia w Lubelskiem podczas testu zamiast cichego uruchomienia systemu przypadkowo włączono głośny sygnał odwołania alarmu. Jak poradzić sobie z takimi kłopotami poważnymi dla mieszkańców, no bo oni czują się zdezorientowani często.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że każde takie działanie testowe, sprawdzające, uruchamiające syreny po to, by sprawdzić, co działa, co nie działa, nawet jeśli pokazuje nam pewne luki systemu, to pokazuje nam je po to, byśmy wiedzieli, co jest do uzupełnienia. I ja rozumiem, że chcielibyśmy dzisiaj, wszyscy byśmy bardzo chcieli, by cały ten system funkcjonował już bardzo dobrze, bez błędów, bez luk i bez takiego błędu i czynnika ludzkiego, ale to jeszcze jest niemożliwe. W każdej takiej sytuacji wyciągamy wnioski i naprawiamy to, co jeszcze nie funkcjonuje.
0: A przetestujemy sobie tak na koniec jeszcze wiedzę o tych alarmach. 3 minuty dźwięk modulowany to?
1: No to ogłoszenie alarmu oczywiście.
0: Tak jest.
1: Wtedy sprawdzamy informacje, co w zweryfikowanym źródle, w komunikacie RCB, na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na stronach służb, na stronach urzędów wojewódzkich, na stronie MSWiA.
0: No jest pełno tych źródeł. 3 minuty dźwięk ciągły?
1: 3 minuty dźwięk ciągły to odwołanie alarmu i o tym także będziemy mówić. To także komunikat, który przyjdzie z informacją o tym, że alarm został odwołany.
0: Jeszcze na koniec, 1 minuta dźwięk ciągły?
1: Była pełna, szanowni państwo. Halo?
0: I jeszcze ostatnie pytanie. 1 minuta dźwięk ciągły.
1: Przepraszam.
0: Mamy jakiś problem z komunikacją? Czy mogę jeszcze prosić o odpowiedź na ostatnie pytanie? Co znaczy 1 minuta dźwięku ciągłego?
1: Nie słyszę państwa.
0: A właśnie. I to jest ten problem z komunikacją także. Co się stanie, jeżeli będą źle działały telefony na przykład? No, oby tak się nie działo. Bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy serdecznie wiceminister spraw wewnętrznych administracji. Magdalena Rogowska była gościem Radia RMF24.

0: Eurorama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie. Za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenie dla wszystkich dzieci.
11: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
10: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Po reklamie.
18: Tu Radio RMF 24.
19: Na zegarach 10.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Trwa naprawa awarii torowiska na krzyżówce ulic Świdnickiej i Piłsudskiego. Tamczesnym porankiem wykoleił się tramwaj, a obecnie z powodu prac kilka linii jeździ objazdami. Dwójka w kierunku Biskupina kursuje objazdem przez Powstańców Śląskich, Halera, FAT, Grabiszyńską, Plac Legionów, Arkady oraz Dworzec Główny. Z kolei tramwaje linii 17 w stronę 8 Maja skierowano na trasę przez Arkady, Renault, Operę, Ulicę Teatralną i Galerię Dominikańską.
18: Wysoka temperatura w Faktach RMF 24 Wrocław.
19: Dzisiaj rtęć na wrocławskich termometrach może dobić do 30 kreski, więc będzie upalnie, a my zgodnie z deklaracją sprzed godziny odwiedzamy wrocławskie zoo. Paweł Kurzydło, pracownik ogrodu, przyznaje, że tak wysokie temperatury zupełnie nie robią wrażenia na mieszkańcach pawilonu Sahary, na przykład oryksach, fenkach czy wielbłądach, ale niektórym zwierzętom trzeba pomagać przetrwać upał.
20: No, na
0: najgorzej będzie na pewno dla reniferów, dla jakichś ptaków z północy, to wtedy musimy tam już zabezpieczyć odpowiednio te wybiegi i one mają podawane albo kostki lodu dodatkowe, które mogą spożywać albo się na nich kłaść, albo też są specjalne ekrany takie wodne wykładane lub prysznice. Ciekawostką jest też to, że w te upalne dni zaobserwowaliśmy, że niektóre zwierzęta, antylopy, które wydawać by się mogło, one powinny w upale sobie świetnie radzić, to te się kładły w cieniu i miały dość, a renifery sobie hasały po wybiegu jakby nigdy nic. Więc nie wiem, czy to tam jakiś jest mikroklimat od Odry, czy po prostu one już zmieniły swoje poglądy i ciepło im nie straszne.
19: A kto miałby ochotę pod koniec wakacji odwiedzić wrocławskie zoo, to ogród w weekend czynny jest od 9 do 19.
18: Koncert w Faktach RMF 24 Wrocław.
19: Justyna Steczkowska i Budka Suflera będą gwiazdami koncertu Tu zaczyna się Wrocław, który dziś o 20 rozpocznie się na rynku. Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia, wyjaśnia, że odbywające się zawsze pod koniec sierpnia wydarzenia kulturalne przypominają o powstaniu wrocławskiej Solidarności.
6: W roku 1980, gdy na terenie Centrum Historii Zajezdnia, które wtedy było zajezdnią autobusową, odbywał się strajk. Dla tych strajkujących zagrali muzycy z opery wrocławskiej. To było niesamowite przeżycie. My teraz chcemy kontynuować tę piękną tradycję i zawsze pod koniec sierpnia organizujemy koncert, który pozwala nam radośnie świętować rocznicę powstania Solidarności.
19: Dodajmy, że wstęp na koncert jest bezpłatny. A już za godzinę w Faktach RMF 24 Wrocław sobotnie ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania.
20: Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pytamy, czy piesi są bezpieczni na polskich chodnikach i drogach. Jest SMS na 3322. Tak, o ile nie spotkają nieudacznika za kierownicą auta, roweru, hulajnogi. Pan Wojtek użył dosadniejszego słowa niż nieudacznik.

0: Czy to zenit gróźb? No, stawiamy takie pytanie, bo napięcie na linii Londyn-Moskwa osiągnęła najwyższy poziom od lat, a eskalacja ma charakter zarówno militarny, jak i dyplomatyczny. Z ust rosyjskich oficjeli co i rusz padają groźby i ostrzeżenia. Rząd Wielkiej Brytanii zachowuje zimną krew, a wszystkiemu przysługują się zwykli Brytyjczycy, bo to o ich bezpieczeństwo przecież chodzi. Na łączu nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witamy serdecznie, stolicę Wielkiej Brytanii.
1: Dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, zacznijmy od tego, dlaczego Moskwa tak atakuje Londyn. Dodajmy słownie oczywiście, to jest istotne.
1: Słownie, no powodami są drony i licencje na broń. Głównym źródłem gniewu Kremla jest brytyjskie wsparcie militarne dla Ukrainy, które zdaniem strony rosyjskiej przekroczyło kolejne granice. A czynnikiem zapalnym stało się użycie brytyjskich dronów do uderzeń w cele w głębi terytorium Rosji. Sytuację dodatkowo zaostrzyła decyzja Wielkiej Brytanii o przekazaniu Kijowowi utajnionych technologii.
0: Storm Shadow,
1: dokładnie, które to technologie umożliwią Ukraińcom budowanie, konstruowanie pocisków manewrujących właśnie o tej nazwie Storm Shadow u siebie, czyli w fabrykach na terenie Ukrainy. W związku z tym Moskwa oskarża Londyn o to, że stał się bezpośrednim uczestnikiem konfliktu, zasilając obrońców no, najnowocześniejszym uzbrojeniem, stąd też groźby pod adresem samych Brytyjczyków.
0: Czyżby Moskwa chciała włączyć Londyn do wojny?
1: No, sytuacja jest nieciekawa, dlatego że na przykład doprowadziła już do paraliżu relacji dyplomatycznych. Rosja wycofała swojego ambasadora z Wielkiej Brytanii i nie wyznaczyła jego następcy, no, celowo obniżając rangę stosunków dyplomatycznych, no i zamrażając dotychczasowe kanały komunikacji. Jednocześnie rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, Maria Zacharowa, podczas konferencji w Moskwie wydała ostrzeżenie pod adresem Londynu, oświadczyła, że Wielka Brytania znajduje się o krok od stania się stroną konfliktu. No tutaj to odpowiedź na twoje pytanie. I zagroziła, że rosyjska armia może uderzyć w brytyjskie cele wojskowe, zarówno na terytorium Ukrainy, jak i poza jego granicami. To bardzo ważne określenie.
0: No jest eskalacja, prawda? Mowa jest o katastrofalnych konsekwencjach, tak się wyraziła Maria Zacharowa.
1: Tak jest. I przestrzegła również przed nieuchronnymi, katastrofalnymi konsekwencjami samych Brytyjczyków, zwracając się do nich bezpośrednio.
0: Mhm. No właśnie, a w tle tych gróźb jest ta jeszcze niespodziewana niedawna wizyta szefa CIA w Moskwie, prawda? Jak ona jest komentowana na Wyspach?
1: No faktycznie doszło do nagłej, wielogodzinnej wizyty dyrektora CIA w stolicy Rosji. Szef amerykańskiego wywiadu spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych i wizyta ta no, budzi liczne spekulacje tutaj na Wyspach. Według źródeł analitycznych i medialnych Amerykanie mogli przekazać Kremlowi bezpośrednie ostrzeżenie dotyczące planów kolejnej mobilizacji wojskowej lub próbowali nakreślić wyraźne czerwone linie. No, często słyszymy o tych czerwonych liniach w odniesieniu do ewentualnego odwetu Rosji na państwach NATO w odpowiedzi właśnie na brytyjskie, no, ale też i europejskie wsparcie dla...
0: Radcliffe miał właśnie taką czerwoną linię nakreślić w Moskwie.
1: Tak, mowa o tych liniach bardzo często. Komentatorzy tutaj generalnie no, zaskoczeni są formą i czasem tego spotkania, podkreślając, że CIA no, nieczęsto spotyka się ze swoim odpowiednikiem w Moskwie. Sytuacja zatem, można przypuszczać, jest bardzo poważna.
0: Tobie się, Bogdanie, układają w logiczną całość te wszystkie puzzle?
1: To jest łamigłówka, której wolałbym, drogi Bogdanie, tak, nie rozwiązywać. No niestety mamy z nią do czynienia i można tutaj zaobserwować zarówno eskalację, jak i pewną chronologię zdarzeń. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No na razie te groźby są jedynie słowne, to już w swoim wstępie zaznaczyłeś, ale w tle są groźby interwencji militarnej. Prawdopodobnie nie mówimy tutaj o bezpośrednim uderzeniu w Wyspy Brytyjskie, ale jak wiadomo, Wielka Brytania ma bazy wojskowe rozrzucone na terenie całego świata.
0: Jak to
1: ale
0: jest,
1: działania mogą być różne.
0: Mówione semimilitarne takie, prawda?
1: Semimilitarne, tak, hybrydowe, tak, czy chociażby nawet sabotażowe, bo takie groźby również padły kilka dni temu w odniesieniu do fabryk produkujących drony dla Ukrainy tutaj w Wielkiej Brytanii. No, działania sabotażowe, no można sobie wyobrazić, jakie mogą one być, zarówno w stosunku do tych fabryk tutaj, na miejscu, jak i do całej pajęczyny logistycznej, która jest konieczna, zanim drony z Wielkiej Brytanii, prawda, trafią do Ukraińców, obrońców Ukrainy, tu już w ich własnym kraju.
0: Bogdanie, lepiej sobie tego nie wyobrażać. Na razie składamy te elementy, próbujemy. Dzięki Bogdanowi Frimorganowi, naszemu korespondentowi w Londynie, poskładać w całość te drobinki informacyjne, które bez przerwy do nas nadchodzą. Bardzo ci, Bogdanie, dziękujemy.
1: Kłaniam się.
2: Tu Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
11: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
12: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
13: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
17: Pora na wakacje?
16: Pora na hybrydę z rabatem.
18: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ukraina dziękuję Polsce i trzem innym krajom Unii Europejskiej. Chodzi o inicjatywę ponownego otwarcia debaty na temat wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, podjętą ostatnio także przez Holandię, Hiszpanię i Szwecję. Sprawiedliwe i logiczne jest wykorzystanie rosyjskich aktywów, a nie tylko pieniędzy europejskich podatników, do pokrycia dodatkowych kosztów obrony Ukrainy i reszty Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Czytam w serwisie X, na tym portalu, w ten sposób wypowiedział się szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Przypomnę wam, że wczoraj ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali, by Unia Europejska zajęła się wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskich. Ocenili, że udzielona Kijowowi unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy. To jest taki ukraiński wątek informacyjny, taki wojenno-polityczno-finansowy, a tuż po 11, za 10 minut będzie 11, pojawi się u nas autor głośnej powieści Nul, który w literacki sposób w ostrych barwach odmalował wojnę w Ukrainie. Tuż po 11 moim gościem będzie Szczepan Twardoch, ale uwaga, uwaga, z nową powieścią, zapowiadaną przez wydawnictwo Marginesy na październik, a u nas anons już dziś.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Jeżeli macie jakieś pytania do Szczepana Twardocha, chcielibyście o coś zapytać znanego, głośnego pisarza, to zapraszam do dyskusji. Słuchajcie mojego wywiadu, ale także wcześniej możecie napisać jakieś pytania. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm, bo to przecież wasze radio, RMF 24.

0: stara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września.

0: Ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Szybko zbliża się godzina 11, więc przed nami fakty RMF FM oraz fakty kulturalne. Zaprezentuje je Tomasz Staniszewski. Witamy serdecznie. 11.
2: Radosław P. ponownie doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Mówimy o prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wieczorem usłyszał zarzuty, w tym płatnej protekcji. Co z PKOL-em? O tym w faktach o 11. Będzie także referendalna Islandia. W faktach kulturalnych nowy Ridley Scott. Gwiazdozbiór psa wchodzi do kin. Radosław P., prezes PKOL-u, kilkanaście minut temu ponownie doprowadzony do prokuratury w Katowicach. W tle, przypominam, sprawa Zonda Krypto, byłego sponsora generalnego komitetu. Co zatem z przyszłością Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Od tego pytania zaczynamy fakt o 11. Do tej pory mówiło się o zorganizowaniu spotkania prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taki był plan sportowych działaczy na najbliższe dni. Nieoficjalne rozmowy trwają. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, zatem co dzieje się w sportowym środowisku po zatrzymaniu Radosława? Co usłyszałeś?
3: No oczywiście, tarcia wewnątrz Polskiego Ruchu Olimpijskiego trwają od dawna, to nie jest tajemnica, ale dotychczas mieliśmy, jak usłyszałem, przepychanki. Teraz sprawa zaszła za daleko. To spotkanie 18-osobowego prezydium być może w przyszłym tygodniu, ale też, jak już się dowiedziałem, część członków tego gremium nie jest zainteresowana rozmową w takim gronie. Między innymi dlatego, że prezydium nie może potem podjąć żadnych decyzji. Tylko spotkanie całego zarządu może przynieść jakieś ewentualne zmiany, ale zarząd zwołać może jedynie prezes Radosław P. Zatem nawet teraz, gdy postawiono mu zarzuty, no o ewentualne odwołanie go z funkcji nie będzie proste. Trzeba czekać, czy będzie nałożony areszt, czy też prezes w poniedziałek po prostu stawi się w pracy. To inny głos z zarządu PKOL. Zmiany są konieczne, mówił z kolei na antenie naszego radia RMF24 Robert Korzeniowski.
4: Myślenie o tym, że on byłby w stanie jakkolwiek sprawować funkcję, nawet broniąc się z wolnej stopy, to jest myślenie wysoce szkodliwe dla całego ruchu olimpijskiego i koniec.
3: Jak usłyszałem w kuluarach, zaczyna się już też sądowanie, kto mógłby zastąpić Radosława P.
2: Na Islandii jutro kulminacyjny punkt referendum w sprawie wznowienia rozmów dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej. Sondaże pokazują wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania. A to starcie z bliska w Reykjaviku obserwuje nasz specjalny wysłannik na Islandię, Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Rząd Islandii zostawia obywatelom otwartą furtkę i to oni mają zdecydować, czy chcą wrócić do przerwanych kilkanaście lat temu rozmów z Unią Europejską. Sondaże pokazują nieznaczną, niespełna 2% przewagę zwolenników, a to oznacza, że wszystko może się jeszcze zmienić. Islandia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale w relacjach z Unią jest wyłączona w kwestii polityki pieniężnej, bezpieczeństwa, rolnictwa i rybołówstwa. To te cztery aspekty są bardzo ważne dla mieszkańców Arktyki i to one mogą rozstrzygnąć w sprawie referendum. Islandia jako jeden z nielicznych krajów dopuszcza polowania na wieloryby. W przypadku wejścia do Unii Europejskiej stałaby się największym producentem ryb we wspólnocie. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Nocna wyprawa na Świnicę w Tatrach Wysokich. Znalazło się tam dwóch turystów, którzy potem schodząc pobłądzili.
6: Około godziny 22 otrzymaliśmy zgłoszenie na centralę o dwóch osobach, które wezwały pomoc, myląc i gubiąc szlak. Dotarliśmy na miejsce około godziny 23.15 i z wykorzystaniem technik linowych po zjeździe około 40-metrowym do poszkodowanych udało się ich najpierw ewakuować, wydostać na szlak, a potem też, o czym warto wspomnieć, dzięki uprzejmości Polskich Kolei Linowych zostaliśmy właściwie w środku nocy zwiezieni z poszkodowanymi do Kuźnic. No oni się niestety wpisują do coraz szerszego grona turystów, z którymi mamy do czynienia, czyli kompletne nieprzygotowanie, 100% zawierzanie, że właściwie poza dostarczeniem tlenu do organizmu podstawą to jest posiadanie telefonu komórkowego i to było jedyne narzędzie, które posiadali do celów zarówno oświetleniowych, jakby orientacji w topografii w terenie.
2: Podkreśla uczestniczący w akcji ratunkowej Rafał Kubacki z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Radiu RMF 24 po faktach rozmowa ze Szczepanem Twardochem. 14 października ukaże się jego nowa powieść Waldkaus. Rok 1920, Górny Śląsk, ziemia drży, mrok wychodzi z ludzi, nadchodzi czas człowieczy. To zapowiedź. Co za chwilę zdanie autor? Zapraszam do naszego informacyjnego radia w sieci, a teraz w RMF FM.
0: Pora na fakty kulturalne.
2: Zaczynamy je od jednej z najbardziej wyczekiwanych premier kinowych, o Gwiazdozbiorze psa, Katarzyna Podraza.
7: Najnowszy film Ridleya Scotta opowiada o świecie zniszczonym przez pandemię i grupie ludzi, którzy wyruszają w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu odrodzonego życia.
8: Moje filmowe wcielenie poszukuje na ekranie człowieczeństwa, choć wydaje mi się, że usiłuje cofnąć czas i wrócić tam, skąd przybył, czego człowiek oczywiście nie jest w stanie zrobić, ale to jego motywacja, z tym, że ukrywa ją przed widzem, usiłując uciekać do przodu.
7: Mówi występujący w roli głównej Jacob Elordi. Miłośnicy sztuki nowoczesnej z niecierpliwością oczekują na paryską wystawę rysunków Andy'ego Warhola.
9: W Muzeum Luksemburskim w Paryżu przygotowywana jest nietypowa wystawa, którą będzie można zwiedzać już od 16 września. Zaprezentowanych na niej zostanie ponad 150 rysunków mistrza pop-artu, między innymi portretów, karykatur i scen życia codziennego. Organizatorzy zapowiadają, że wreszcie będzie można docenić talent Warhola rysownika.
7: O czym z Paryża donosił nasz korespondent Marek Gładek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.
1: Bogdan Zarewski nisko się kłania i od razu zaprasza. Zachęcam was do słuchania. Już za chwilę moim gościem będzie Szczepan Twarduch ze swoją nową powieścią, która w październiku pojawi się na półkach księgarskich, a wy o tej nowej książce dowiecie się już od samego autora. Warto słuchać uważnie.

0: Panie i panowie, Szczepan Twardoch wraca na Śląsk z nową powieścią, ale tym razem zabiera ze sobą różne fantastyczne stworzenia. Waldkauz, którego premiera zapowiedziana jest na 14 października, premiera tej powieści w wydawnictwie Marginesy, no zaczyna się jak kryminał. W roku 1920 prywatny detektyw, zaginione dziecko, sensacja, tajemnicza kobieta. Potem jednak do tej kryminalnej historii wchodzi cały świat fantastyczny. Złamany jest ten gatunek. Szczepan Twardoch jest naszym gościem w Radiu RMF24. Witam serdecznie, panie Szczepanie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: Czy Waldkauz to jeszcze ten stary, dobry Twardoch, czy Twardoch po przekroczeniu jakiejś granicy?
1: No, ja mam nadzieję, że każdą z moich powieści jakąś granicę przekraczam, prawda? Literatura dla mnie jest drogą, w którą się poruszam, czasem może zawracając, czasem skręcając, wracając z tych zakrętów, ale wydaje mi się, chociaż wie pan, pisarz jest ostatnią osobą, która powinna dokonywać namysłu nad własną literacką drogą, od tego są prawdopodobnie krytycy literaccy.
0: Ale książka będzie miała premierę dopiero 14 października, więc chcemy od pana wydobyć jak najwięcej informacji na ten temat, oczywiście nie spoilerując, nie burząc tej zabawy czytelniczej. Proszę pana, mówi pan o tej drodze, czy ta droga zawróciła pana do morfiny na przykład, do dracha?
1: Nie, tak bym nie powiedział, że mnie zawróciła. Może poniekąd pod względem formy i objętości, ponieważ dwie moje poprzednie powieści były dość krótsze niż wszystkie te, które pisałem wcześniej, to znaczy Nul i powiedzmy, że Piątek, a Waldkauz jest powieścią no, bardzo obszerną, taką w takim moim stylu, że tak powiem, starym, czyli jak właśnie jak Hołod, jak Pokora. Więc w tym sensie może tak. Natomiast skoro pan pyta o morfinę, no ja morfinę napisałem mając lat 30 parę. Dzisiaj mam 46 lat, więc
0: cała dekada minęła.
1: No, nawet więcej, tak. Piszę więc z innego miejsca, prawda? Z innej sytuacji życiowej. A ja zawsze piszę sobą i swoim życiem, nawet kiedy piszę powieści jakoś tam w jakimś wymiarze historycznym. Więc na pewno wszystko to już wygląda inaczej. No i świat przedstawiony też ma trochę inny charakter, bo jak pan słusznie powiedział, pojawiają się tam, no, on powiedział, fantastyczne stwory. Ja bym powiedział trochę, że sięgam w tej powieści do pewnego nieco już zapomnianego imaginarium, które jednak 100 lat temu niekoniecznie miał fantastyczny charakter. To znaczy to imaginarium ludowe, które sięgało jakoś za zasłonę rzeczywistości dla tych, którzy w nie wierzyli, albo nawet nie tyle wierzyli, co po prostu uważali je za prawdziwe, miało charakter najzupełniej realny. Ja jeszcze znałem takich ludzi i chyba do tego właśnie nieco zapomnianego świata próbuję w tej powieści, otwierającej zresztą cykl.
0: No właśnie, bo ta gruba powieść będzie miała kolejne części, jak pan zapowiada, już się na to cieszymy. Pan mówił o imaginarium, o imaginacji, o wyobraźni. No mnie jeszcze do tej pory prześladuje właśnie ta okładka morfiny z tymi podwójnymi oczyma, prawda? Bohater Konstanty Wileman był taką rozdwojoną postacią, ale można powiedzieć, że to było takie rozdwojenie psychologiczne. Tutaj pan chyba sięga głębiej, prawda, niż psychologia, bo sięga pan właśnie do tego świata mitów, wyobrażeń. Mnie się to troszkę kojarzy z tą słynną grupą Janowską, z Teofilem Ociepką, z tym innym Śląskiem, niż tylko federowanie, prawda? Jeśli federowanie, to w głąb ludzkiej psychiki.
1: To jest bardzo dobry trop, co pan mówi. Dla mnie to malarstwo Ociepki albo dla mnie chyba nawet bardziej świętej pamięci niedawno zmarłego Erwina Sówki jest bardzo ważne. To malarstwo jest częścią z kolei mojego imaginarium, mojego obrazu Śląska jako takiego I chociaż no, nie ma w tej powieści bezpośredniego nawiązania do tego.
0: Ale atmosfera i styl jest podobny, prawda?
1: No, jak najbardziej.
0: Jakoś mi się to od razu skojarzyło z filmem Lecha Majewskiego Angelus, właśnie z tą atmosferą, a także ze śląską grupą Oneiron, prawda? Andrzeja Urbańczyka ze słynną śnialnią w Katowicach. Pan sięga do takich no, bardzo głębokich jednak treści w ludzkiej psychice.
1: Górny Śląsk i jego kultura są dla mnie źródłem niewyczerpanym, bardzo głębokim, ale też ciemnym. I ja lubię tę ciemność. Ja lubię sięgać w tą nieprzejrzystą, ciemną wodę po omacku poniekąd, nie wiedząc, co w niej znajdę. I tak, no wszystko to, co pan wymienia, to gdzieś podglebiu tej powieści, bo też we mnie po prostu się znajduje.
0: Bardzo się cieszę, że pana morfina powiodła pana do takiego właśnie świata wyobraźni, tej oniryczności. Bardzo się cieszę. Czy komisarz Pisula, tak? Dobrze zapamiętałem? To jest taka ciemna postać rzeczywiście?
1: Wilhelm Pisula i on jest byłym Kriminalwachmeister, czyli byłym kryminalnym wachmistrzem gliwickiej policji. I tu może przy tej okazji mogę wspomnieć o takim źródle krystalizacji, z którego ta powieść, wokół którego ta powieść się jakoś ułożyła. No, cała wzięła się z jednej reklamy, którą dawno temu znalazłem w bodajże w Oberschlesisches Wanderer, czyli takiej gazecie codziennej, która się przez 150 lat prawie ukazywała w Gliwicach.
0: Górnośląskiej, tak?
1: Tak. Niemieckojęzycznej oczywiście. W której znalazłem reklamę biura detektywistycznego mieszczącego się w Bytomiu przy ulicy Bahnhofstrasse, czyli przy ulicy Dworcowej. I to biuro nazywało się Detektiv Lux. I reklamowało się tym, że właśnie w tym biurze pracuje metodą Pinkertona były wachmistrz kryminalny gliwickiej policji, więc biuro detektywistyczne, w którym pracuje Wilhelm Pisula, mój główny bohater, jest prawdziwe, jest oparte na faktach. No, a cała reszta, która z tego się wykrystalizowała, to już zostawiam państwu.
0: No właśnie, niech to będzie taki sznureczek, który jest wpuszczony do tego roztworu nasyconego, żeby te kryształki też narodziły się w głowach naszych czytelników. Ja jeszcze pana zapytam o rok 1920, bo to jest początek tej historii, prawda?
1: Mm-hmm. Sierpień.
0: No dlaczego sierpień 20?
1: To jest bardzo związane z autentycznymi wydarzeniami, które się wtedy dzieją na Górnym Śląsku. Wtedy trwają walki w polskiej historiografii nazywane drugim powstaniem śląskim i które są tłem. Powieść nie jest o powstaniu, ale one są dość ważnym tłem do tego, co się dzieje, ale jest tam szereg innych historycznych, prawdziwych wydarzeń, które już są w tej powieści bardzo ważne, ale których, jak to się mówi, nie będę spoilerował właśnie w tej chwili. Stąd ten moment konkretny.
0: Mm-hmm. Troszkę kojarzy mi się z Kajś Rokity, bo on też opisuje ten czas. Może warto te dwie książki jednocześnie czytać. Proszę pana, ja jeszcze chciałbym nawiązać do wcześniejszej książki, wydanej także w wydawnictwie Marginesy, mianowicie ze słynną, głośną pana powieścią Nul o Ukrainie. Mm-hmm. No, ja właśnie niedawno ją przeczytałem. Pod ogromnym wrażeniem jestem tej książki, zwłaszcza tej warstwy językowej, powiem panu szczerze, bo pan stworzył jakiś taki wolapik ukraińsko-polski. Jak pan to uczynił w ogóle? Do jakiego źródła pan sięgnął, że pan stworzył no, jakąś nową literacką polszczyznę?
1: To jest dość typowe dla mojej metody literackiej. Tak naprawdę każda z moich powieści ma swój osobny idiom, który no, nie jest tą zwykłą polszczyzną, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Język powieści Nul wynika wprost z mojego własnego doświadczenia dostarczania no, pomocy żołnierzom na froncie i obcowania z nimi. Ja jednak poświęciłem jakoś tej wojnie 2 lata ze swojego życia. Znaczy nie w tym sensie, żebym tam siedział 2 lata, ale przez 2 lata bardzo intensywnie pracowałem na rzecz no, fundraisingu i całej logistyki i jeździłem tam i z powrotem.
0: I pan tam się pan nasłuchał tego idiomu frontowego, tak?
1: Po pierwsze tak, ale po drugie też, no, ja się musiałem jakoś komunikować, prawda? I ja nie mówię po ukraińsku, ale rozumiem ukraiński, więc a im dłużej tam, im więcej spędzałem czasu, tym rozumiałem ten język lepiej i coś mi się tam udawało wydukać, no ale ponieważ polski i ukraiński są językami tak naprawdę dość bliskimi sobie, to więc ta komunikacja była możliwa właśnie na tej zasadzie, ja mówiłem po polsku, starając się mówić prosto i zrozumiale, a inni mówili do mnie po ukraińsku. I tak naprawdę język tej powieści był językiem, w którym ja jakoś obcowałem z tą wojną. Był językiem, w którym ja tę wojnę poznawałem. I tak naprawdę nie mógłbym napisać tej powieści w żadnym innym języku.
0: No właśnie, takie słowa się pojawiają jak FPV-szka, PIDAR. No niektóre są bardzo wulgarne, bo język jest ostry, jak to mówią, frontowy, wojskowy. Ja bym chciał, bo zafascynowała mnie ta strona językowa, dlatego że pamiętam też takie dyskusje wokół książek Mariusza Wilka, prawda? Czyli o niego na przykład. I tam były takie zastrzeżenia, że to jest polszczyzna, która już została zaatakowana przez język rosyjski. Że to właściwie jest polszczyzna, która wybiega poza te granice jakby. No tutaj nul to jest ta granica zero, prawda, frontowa. Czy pan też nie obawia się takiego zarzutu, że pan tak ponaginał tę polszczyznę, że to już właściwie nie jest język polski?
1: Dla mnie to nie jest zarzut. Dla mnie to byłby najlepszy komplement, ponieważ dla mnie język jest najważniejszym tworzywem, prawda, jako dla pisarza, ale mnie interesuje język na jego obrzeżach. Tam, gdzie on zaczyna semantycznie migotać, gdzie zaczyna się rozmywać, gdzie interesują mnie formy przejściowe między językami, ale nie dla samej sztuki. Znaczy, prawda, język jest trochę granicami naszego świata, że tak powtórzę, znany banał, ale eksplorując język, eksplorując to, jak zmienia się w językach spokrewnionych znaczenie słowa, które w obu tych językach pochodzi od wspólnego pnia, ale jednak zaczyna znaczyć coś trochę innego, jest dla mnie fascynujące, bo pozwala jakby nadać językowi dodatkowy wymiar.
0: No właśnie, sięga pan bardzo, bardzo głęboko, można powiedzieć, że także w sposób taki mitologiczny w nulu, także do takiej warstwy, no, archeo, można powiedzieć, tego scytyjskiego jakiegoś charakteru naszej tutaj kultury środkowoeuropejskiej i wschodnioeuropejskiej. No dotarł pan do jakiejś takiej granicy nul rzeczywiście w polszczyźnie. Gratuluję panu tego i rzeczywiście jest to bardzo ryzykowne, ale bardzo intrygujące. Serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę, zapraszając jednocześnie czytelników do lektury nowej książki zapowiedzianej przez nas Waldkauz, pisze się przez Z, czyta się przez C, bo to z niemiecka, Puszczyk, wydanie wydawnictwa Marginesy już w październiku, a u nas teraz rozmowa ze Szczepanem Twarduchem. Serdecznie panu dziękujemy i czekamy na kolejne pana książki z tego cyklu.
1: Dziękuję
0: także.
1: Bardzo, na pewno będą.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w CH Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
4: To pewne!

0: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF24.
3: 11.30 w RMF24 Wrocław, czas na ostatnie fakty przed południem. Rafał Jędraszek, zapraszam i zaczynamy od ważnej informacji dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Jutro odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Z tej okazji przy pomniku Fredry na wrocławskim rynku będzie można dowiedzieć się, jak przygotować się na wypadek zagrożenia i co dokładnie zrobić, gdy zawyją syreny alarmowe. O szczegółach tych ćwiczeń rozmawia z naszą reporterką Pauliną Niedźwiedzińską, zastępca Dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Kaliński.
4: Będziemy mówili o tym, jak rozróżnić sytuację związaną z ogłoszeniem alarmu przez system ostrzegania i alarmowania, jak i również będziemy uczyli, jak się przygotować na to, że trzeba będzie szybko opuścić swoje miejsce zamieszkania i udać się w właściwe miejsce, żeby schronić się przed zagrożeniem.
5: To będą głównie wykłady, czy jednak też ćwiczenia w praktyce?
4: Jednak ćwiczenia, pokaz sprzętu, demonstracja tych plecaków, o których się cały czas mówi, po to, żeby skonfigurować. Też będziemy mówili o tym, że plecak plecakowi nierówny. Inaczej się konfiguruje plecak dla osoby dorosłej, inaczej dla osoby małoletniej, inaczej dla osoby w podeszłym wieku.
3: Podobne ćwiczenia odbędą się w ponad 100 punktach na terenie całego województwa.
2: Fala upałów w faktach RMF 24 Wrocław.
3: A wracające wysokie temperatury pod koniec sierpnia może długo nie potrwają, ale dziś we Wrocławiu nawet 30 na plusie, dlatego przypominamy, by dbać o siebie, ale i o swoich czworonożnych pupili. Naszym rozmówcą jest dr Wojciech Hildebrandt, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który podkreśla, żeby pod żadnym pozorem w gorące dni nie używać tak zwanych kagańców weterynaryjnych.
6: Jeżeli on tego pyska nie może otworzyć, no to nie może się wychłodzić. A jeżeli jest to jeszcze jakaś rasa brachycefaliczna, czyli ta z tym krótkim nosem, zamkniemy mu pysk, to on czasami nos ma bardzo mocno ograniczoną drożność i on przez ten nos nie może oddychać. On po prostu się udusi. Także absolutnie...
3: Do tego pamiętajmy, na spacery wychodzimy tylko wcześnie rano i późnym wieczorem.
2: Piłka nożna w faktach RMF24. Wrocław.
3: Karol Linetty jest o krok od powrotu do PKO Ekstraklasy. Według doniesień Gazety Wrocławskiej 47-krotny reprezentant Polski ma wzmocnić piłkarski Śląsk, gdzie zastąpi kontuzjowanego Michała Mokrzyckiego. Klub i zawodnik mają być już po wstępnych ustaleniach, a finalizacja transferu zależy od wyników testów medycznych i wydolnościowych. Linetty ostatni sezon spędził w Turcji, gdzie rozegrał 28 spotkań i zanotował 3 asysty. Wcześniej przez 9 lat występował we Włoszech. A dziś o 20.30 Śląsk-Wrocław w ramach rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy zmierzy się w Warszawie z Legią.

0: No, widzę, że zbierają się czarne chmury. No nie mam na myśli naszego nieba, bo w Krakowie piękna pogoda, niebo bez skazy, lazurowe. Ja mam na myśli taką przenośnię, metaforę o tych czarnych chmurach, bo czytam właśnie kolejne doniesienia, które no, budzą niepokój. Czy Putin będzie chciał przetestować sojuszniczą lojalność Zachodu? Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na ostrzeżenia wywiadu USA, prognozuje, że w niedalekiej przyszłości Rosja może dokonać aktu agresji przeciwko jednemu z państw NATO. Celem dyktatora na Kremlu miałby być paraliż decyzyjny sojuszu i próba podważenia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przypomnę wam, to jest ta zasada muszkieterów, trzech muszkieterów. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Artykuł tak dosłownie mówi, przypomnę, że zbrojny atak na jedno państwo członkowskie NATO w Europie lub Ameryce Północnej jest atakiem na wszystkie kraje sojuszu. Według analityków tego amerykańskiego think tanku, ewentualna rosyjska agresja nie będzie miała charakteru pełnoskalowej inwazji konwencjonalnej na wzór tej na Ukrainie. Moskwa może jednak zdecydować się na punktowe uderzenia rakietowe, atak dronowy lub wtargnięcie sił lądowych na ograniczoną skalę, wymierzone szczególnie w Estonię, Łotwę lub Litwę. Oby taki scenariusz już nigdy się nie zrealizował. My w Radiu RMF 24 wracamy za kilka chwil do spraw krajowych. Tuż po 12:00. Twoje zdanie w Radiu RMF 24, przypomnę wam, dzisiaj odpowiadacie na pytanie, czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni. Czekamy na wasz głos. SMS 3322, telefon 12 2 0 0 0 0 12, mail radio@rmf24.pl. Słucham, czytam i cytuję. Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych.

0: po 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 razy 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.

0: teraz uwaga, chwyćcie się za portfele. Nie, spokojnie, spokojnie. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Poinformował o tym minister finansów Andrzej Domański. Co nas czeka w świecie wielkich pieniędzy według rządowych założeń? Otóż prognozowane dochody państwa wyniosą w przyszłym roku około 695 miliardów złotych. Prognoza wzrostu PKB to 3%. Co jeszcze?
1: Prognozujemy, iż inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku wyniesie zgodnie z naszymi prognozami 6,4%. W ujęciu realnym oznacza to wzrost o 3,3%. Z kolei w roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9%, a realnie o 3%.
0: Zakłada, no i chwali się przy okazji minister Andrzej Domański. Ambicje rządu, jak słyszymy, duże, no ale wciąż problemem jest i gigantyczny deficyt, i rosnący dług. Czy te ambicje rządu są realne? Czy to jest realny budżet? Na pewno będziemy pytać o to na naszej antenie. Bądźcie z nami. Tu RMF 24. Wasze radio.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 4.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Warszawie i zapytamy was, czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedaż

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych Brukbet. Trwałe, solidne, odporne na czas. Lakostka, autoryzowany partner Brukbet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mokrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś Cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Po reklamie.
6: Jeszcze sekundy, wybije południe. 12, więc czas na fakty.

0: RMF FM, przed mikrofonem Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo, witamy serdecznie.
1: Witam i zapraszam. Międzynarodowy Komitet Olimpijski komentuje sprawę szefa PKO Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Średnioroczna inflacja wyniesie 2,8%. W faktach dopytujemy w resorcie cyfryzacji, kiedy w końcu będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Powiemy też o odkryciu, że mózg oznacza wspomnienia do utrwalenia podczas snu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wczoraj usłyszał zarzuty, jest teraz ponownie przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach. Z MKOL-em skontaktował się Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
2: Jestem.
1: Patryku, jak jest stanowisko tej organizacji?
2: No, na razie MKOL ogranicza się do dość ogólnych sformułowań. Pozostaje w kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, by uzyskać więcej informacji na temat bieżącej sytuacji. Zapowiada też uważne monitorowanie kolejnych kroków, jakie będą podjęte w sprawie Radosława P. MKOL przypomina, że jego rolą jest ochrona Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako instytucji oraz zabezpieczenie interesów ruchu olimpijskiego w naszym kraju. A zatem MKOL na razie wstrzemięźliwy, podobnie jak choćby członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak usłyszałem, kluczowe dla najbliższych decyzji będzie to, czy Radosław P. ostatecznie trafi do aresztu.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. PKB wzrośnie o 3%, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,8%. Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Cyfryzacji wciąż nie można sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. W poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał naszego dziennikarza, że prace są na ostatnim etapie. Przypominamy tę wypowiedź.
3: Uważam, że ten tydzień jest perspektywą, która jest realna. To jest kwestia zapewne kilkudziesięciu godzin.
1: Minęły ponad 4 doby. Przypomnijmy, chodzi o gigantyczny wyciek danych medycznych, który może dotyczyć 19 milionów osób. W resorcie cyfryzacji o tę sprawę dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Michale, kiedy w końcu te dane będą udostępnione?
4: Odpowiedź resortu od kilku dni brzmi dokładnie tak samo, bez zmian, cytuję, w najbliższym czasie. I wciąż musimy czekać. Na rządowej stronie bezpieczne dane, przed chwilą sprawdziłem, od ponad tygodnia też bez zmian jest dokładnie ten sam komunikat. Resort cyfryzacji tłumaczy się, że zakres tych danych jest duży i po prostu nie ma szans na dzisiaj dokładną deklarację, kiedy baza w końcu będzie gotowa.
1: Co mają zrobić teraz osoby, które chcą sprawdzić, czy ich dane mogły trafić do przestępców?
4: Jedyna podpowiedź od resortu cyfryzacji też nie zmienia się od kilkunastu dni. Warto po prostu zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel albo w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce. A kolejne instrukcje resort cyfryzacji ma podać, gdy baza będzie gotowa. Na to wciąż czekamy.
5: Tę książkę warto przeczytać.
1: 14 października ukaże się nowa powieść Szczepana Twardocha Waldkauz. Akcja rozgrywa się w sierpniu w 1920 roku na Górnym Śląsku. Pisarz o swojej książce, historii pełnej tajemnic, opowiadał w radiu RMF24.
6: Sięgam w tej powieści do pewnego nieco już zapomnianego imaginarium, które jednak 100 lat temu niekoniecznie miało fantastyczny charakter. To znaczy to imaginarium ludowe, które sięgało jakoś za zasłonę rzeczywistości dla tych, którzy w nie wierzyli, albo nawet nie tyle wierzyli, co po prostu uważali je za prawdziwe, miało charakter najzupełniej realny.
1: Całą bardzo ciekawą rozmowę naszego dziennikarza Bogdana Zalewskiego ze Szczepanem Twardochem znajdziecie na rmfon.pl. Jeśli chcemy, by podczas nauki wiedza utrwaliła nam się w głowie, musimy się wyspać. To przekonanie zyskuje teraz nie tylko naukowe potwierdzenie, ale i wytłumaczenie.
7: Naukowcy z Uniwersytetu w Yorku odkryli, że podczas nauki nasz mózg oznacza wybrane doświadczenia, które potem w czasie snu mają większą szansę zostać utrwalone.
1: W studiu witamy Grzegorza Jasińskiego.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Jak to oznaczenie, oznaczanie tak wygląda?
7: Eksperyment z udziałem 31 osób, których aktywność mózgu monitorowano podczas nauki i podczas snu pokazał, że najlepiej zapamiętywali zestawy słów i obiektów, którym towarzyszyły w ich mózgu najsilniejsze oscylacje teta, rytmiczne fale mózgowe o częstotliwości 3 do 8 Hz. Tak oznaczane wspomnienia były potem powiązane z charakterystycznymi wzorcami aktywności mózgu podczas snu, sprzyjającymi konsolidacji pamięci. Wygląda na to, że właśnie w taki sposób mózg decyduje, które z przeżyć zasługują na przechowanie.
1: A możemy tę wiedzę jakoś wykorzystać?
7: Na razie naukowcy nie obiecują zakładanych na głowę czepków wspierających uczenie się, ale sugerują, że mechanizm może uda się osłabiać, by wyrzucać z pamięci negatywne wspomnienia.
1: Mam nadzieję, że porę kolejnych faktów wszyscy dobrze pamiętają. Zapraszam na 13.
8: Radio, muzyka, fakty.
5: RMF FM.
1: We Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a do tego dość mocno powieje. Będzie jednak gorąco, bo temperatura osiągnie nawet 30 stopni Celsjusza. Słońce zniknie za horyzontem 13 minut przed godziną 20. Wieczorem niebo będzie niemal całkowicie zachmurzone. Będzie jednak przyjemnie, bo termometry wskażą okolice 20 kreski.
8: Radio RMF 24.
0: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Proszę o skupienie. Czy polskie miasta są przyjazne pieszym? A może na ulicach wciąż trzeba mieć oczy dookoła głowy? Czekamy na twoje zdanie w RMF 24. SMS 3322. Radio małpa rmf24.pl. Telefon 12 2 miliony 12. Intensywnie czekamy na twój głos.

0: No, bywa, że kierowcy mówią jedno, a przechodnie często drugie. A wy? No, czekamy na twoje zdanie w radiu RMF24. Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni? Czekamy. SMS 3322, radio@rmf24.pl i telefon 12 2 miliony 12. Oto opinia numer 1. Piesi będą bezpieczni, kiedy poznają przepisy ruchu drogowego, a nie wchodzenie z telefonem ze słuchawkami albo wbieganie na pasy. Auto jadące z prędkością 30 km na godzinę nie stanie w miejscu. Opinia numer 2. Według mnie piesi w Polsce są bardzo bezpieczni, mają pierwszeństwo na przejściach. Wystarczy korzystać z tego prawa z głową i upewnić się, że nadjeżdżający samochód na pewno się zatrzyma. W Holandii nie ma takiego prawa, a jednak wypadków na przejściach mniej. No, czekamy na twoje zdanie. SMS, powtórzę, 3322, radio@rmf24.pl, telefon 12 2 miliony 12. To sprawdźmy, czy najmłodsi w Warszawie mogą się czuć komfortowo pod tym kątem w drodze do szkoły. Łączymy się z wozem satelitarnym, który zaparkował przy placu Wilsona. Jest tam reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale, serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wiem, że rozmawiałeś z dyrektorem jednej z warszawskich szkół. Dzieci w drodze do szkoły rzeczywiście są tam bezpieczne?
1: No, zespół szkół numer 31 w stolicy otoczony jest z każdej strony ulicami i przejściami dla pieszych, a zdecydowana większość z nich sygnalizacji świetlnej po prostu nie ma. W ciągu dnia ruch nie jest tu szczególnie duży, ale rano i po południu samochodów jest znacznie więcej. No a to szczególnie niebezpieczne, bo właśnie wtedy najmłodsi dzieci kończą zajęcia i wychodzą ze szkoły. Dyrektor szkoły, Leszek Olszewski, mówił mi, że do niebezpiecznych sytuacji dochodzi tu często, nawet w trakcie wakacji, kiedy uczniów w szkole nie ma, a ten ruch jest mniejszy, i przejścia dla pieszych nie są szczególnie oblegane.
2: Ja muszę przyznać, że akurat nie chodzi o młodzież, ale w zeszłym tygodniu miałem taką sytuację dokładnie na tym przejściu, że samochód skręcający w prawo ulicę Felińskiego nie zauważył po prostu pani z psem, nie wiem, w martwym punkcie. I myślę, że takie sytuacje w mieście, szczególnie takim jak duża aglomeracja warszawska, no, zdarzają się dość często. I rzeczywiście jest tak, że to była akurat osoba dorosła, no i wykazała się takim zdrowym rozsądkiem, po prostu poczekała.
1: Jak podkreśla pan dyrektor, problemem przede wszystkim jest nieuwaga kierowców, ale nie tylko. Niektóre niebezpieczne sytuacje prowokowane są również przez samych uczniów, na przykład korzystających z telefonów na przejściach dla pieszych.
0: No to jest plaga.
1: Nie spojrzą w prawo, nie spojrzą w lewo, na przejście wejdą. No i w tym momencie już do nieszczęścia niedaleko, na szczęście przy szkole numer 31 tutaj w Warszawie, do takich sytuacji groźnych jeszcze nie doszło, no ale to zagrożenie cały czas jest. Jak podkreśla dyrektor Leszek Olszewski, kluczowa jest edukacja.
2: My tak naprawdę na pierwszych godzinach zaczynamy mówić o tym, co się dzieje. No to nie tylko tak jakby telefony, chociaż nie ukrywam, że tak jakby z naszego postrzegania, no największym takim zagrożeniem jest nieuwaga. Ale też hulajnogi, słuchać było przed chwilą, to jest kolejny czynnik i tu młodzi ludzie bardzo często jeżdżą. Już pomijam kask, nie kask, ale też zachowanie takich zdrowych, rozsądkowych zasad ruchu drogowego. Edukujemy, cały czas wracamy do tego, powtarzamy, tak żeby młodzi mieli troszkę marginesu, trochę dystansu, trochę zdrowego rozsądku.
1: No ale i ten zdrowy rozsądek czasami nie pomaga. Przy szkole jest takie jedno szczególnie niebezpieczne przejście dla pieszych, przysłonięte skarpą. Szkoła zgłaszała ten problem wielokrotnie do Urzędu Miasta. Urząd Miasta faktycznie zareagował, nieco złagodził tę skarpę, no ale już uwarunkowania techniczne są takie, że więcej z tym po prostu zrobić się nie da. Czekamy na sygnalizację świetlną. No a co 1 września, kiedy uczniowie pojawią się znowu w szkołach?
0: No właśnie.
1: Odpowiedź jest bardzo prosta. Pojawi się tutaj Straż Miejska i w tych newralgicznych godzinach będzie kontrolować to, co się tutaj dzieje i w razie potrzeby reagować.
0: Tak, usłyszałem o tych hulajnogach. Można powiedzieć, hulajnoga piekła nie ma. Tak niestety się zdarza. Bardzo dziękujemy. Będziemy się łączyć z Warszawą i z Michałem Krasoniem jeszcze w naszym programie. A przypomnę wam na zasady naszego programu. Pieszy ma pierwszeństwo, ale czy ma też poczucie bezpieczeństwa? O to dzisiaj pytamy. Twoje zdanie w radiu RMF24. SMS 3322 radio@rmf24.pl 12 2 miliony 12. Dzwoncie, ale nie w czasie przechodzenia przez ulicę.

0: 19 minut po godzinie 12. Dziś nasz cykl, twoje zdanie w Radiu RMF 24. Czy pieszy w polskim mieście może czuć się pewnie? Czy nadal musi uważać na każdy samochód? Czekamy na wasze głosy. SMS 3322 radio@rmf24.pl 12 2 miliony 12. Czekamy na wasze opinie. A w Radiu RMF 24 oczywiście także mamy jeszcze więcej informacji, bo cały czas zbieramy informacje, doniesienia, także ważne wypowiedzi. Wracamy do konferencji prasowej z udziałem m.in. ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W części poświęconej pytaniom od dziennikarzy szef resortu został zapytany o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedział bardzo krótko.
1: Nie otrzymaliśmy dokumentu, nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK, zatem nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
0: Dla lepszego obrazu przypomnę wam kontekst, tło tej wypowiedzi. Przypomnę, że wokół Trybunału Konstytucyjnego toczy się taki spór polityczno-prawny. Koalicja Obywatelska kwestionuje legalność statusu niektórych sędziów oraz prawidłowość wyboru władz Trybunału. O przyczynę braku finansowania dopytywał na konferencji prasowej nasz dziennikarz Igor Skrzypek. O to, co odpowiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. Odpowiedź znów była krótka.
2: Jeżeli chodzi o Trybunał, do ministra finansów i gospodarki przekazana została informacja niespełniająca wymogów wynikających z przepisów o pracach przed Trybunałem, które wyraźnie stanowią, że plan dochodów i wydatków to jest plan przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów.
0: Wróćmy jeszcze tak ogólnie do finansów państwa, no i stanu tych finansów. Andrzej Domański został zapytany również o to, czy w przyszłym roku lub w kolejnych latach polski dług publiczny może przekroczyć próg 55% PKB.
1: W 2027 roku nie prognozujemy przekroczenia progów ostrożnościowych. Jeżeli chodzi o lata kolejne, no to tutaj jest oczywiście trochę pytanie o dalsze zachowanie prezydenta. Czy prezydent nadal będzie destabilizował finanse, próbował destabilizować finanse publiczne, czy będzie nam przeszkadzał w ich wzmacnianiu.
0: Zrzucę odpowiedzialność szef resortu finansów na Karola Nawrockiego, ale minister Domański usłyszał również pytanie o przyszłoroczny deficyt budżetu państwa.
1: Planowany on jest na poziomie 282,6 miliarda złotych. Dochody budżetu państwa, powtórzę, 695 miliardów złotych. Wydatki budżetu państwa 977,6 miliarda złotych. Wzrost PKB w tym roku szacujemy na 3,6%. Inflacja w tym roku 3%.
0: Prognozuje minister finansów Andrzej Domański. A o przyszłorocznym budżecie państwa piszemy także w naszym portalu. Polecamy rmf24.pl. No i słuchajcie też naszego radia. Mamy jeszcze więcej informacji jak co dzień.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
18: Radio RMF 24.
19: Jest 12.30, Rafał Jędraszek, fakty w RMF 24, Wrocław, czas zacząć. Dziś w nocy rozpocznie się remont ulicy Dębowskiego na odcinku od Alei Wielkiej Wyspy do Baciarellego. Prace obejmą wymianę zniszczonej nawierzchni, zarówno na jezdni, jak i na biegnącym wzdłuż niej ciągu pieszo-rowerowym. W pierwszej kolejności ekipy zajmą się regulacją odwodnienia oraz wymianą nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym, co wiąże się z minimalnymi utrudnieniami w ruchu kołowym. W przyszłym tygodniu kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni w rejonie posesji numery 112 i 124, gdzie prowadzone będą prace przy studniach kanalizacyjnych. Następnie roboty przeniosą się na ciąg pieszo-rowerowy, Tam ruch pieszych i rowerzystów zostanie utrzymany, a w razie potrzeby pojawią się tymczasowe przejścia. Prace na samej jezdni rozpoczną się w późniejszym terminie. Koszt inwestycji wyniesie około 6 200 000 zł.
18: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
19: Wracamy do tematu utrzymania ruchu jednokierunkowego na ulicach Koreańskiej, Ziemniaczanej i Boiskowej we Wrocławiu. I ten temat rozgrzewa emocje okolicznych mieszkańców, ale nie tylko. Jedni są zadowoleni, ale dla kierowców sąsiednich ulic oraz podwrocławskich Iwin i Zacharzyc oznacza to nawet kilkukrotne wydłużenie codziennych dojazdów. Do sprawy włączył się burmistrz gminy Siechnice Łukasz Kropski, z którym rozmawiała Paulina Niedźwiedzińska.
5: Pan wiedział wcześniej, że te ulice zostaną jednokierunkowe na stałe?
12: Nie, i tutaj trochę jestem zawiedziony tą decyzją, bo umawialiśmy się podczas dyskusji dotyczącej pierwszego etapu, że te zmiany organizacji ruchu, nawet tymczasowego dla drugiego etapu, zostaną z nami skonsultowane. Nie tyle uzgodnione, co skonsultowane, też informacyjnie odpowiednio przygotowane. Ja też skierowałem pismo do prezydenta Sutryka w tym zakresie, żeby chociaż przemyśleć możliwość poruszania się ulicą Koreańską czy Ziemniaczaną dla mieszkańców Iwin, Zacharzyc, ale również w drugą stronę dla mieszkańców Bienkowic i Brochowa.
19: Na 3 września wrocławski magistrat zapowiedział w tej sprawie otwarte spotkanie z mieszkańcami.
18: Koncert w Faktach RMF 24 Wrocław.
19: Dziś o 20 na rynku rozpocznie się koncert Tu zaczyna się Wrocław. To wydarzenie, które co roku pod koniec sierpnia organizuje Centrum Historii Zajezdnia dla uczczenia powstania wrocławskiej Solidarności. Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Zajezdni, przypomina, że wszystko zaczęło się rano 26 sierpnia 1980 roku w zajezdni autobusowej numer 7 przy Grabiszyńskiej.
20: Gromadzili się delegaci z różnych wrocławskich zakładów pracy, ale ta niepewność i strach ciągle im towarzyszył. I to wsparcie chociażby od muzyków opery było niesamowicie dla nich ważne.
19: Obchody powstania wrocławskiej Solidarności potrwają do najbliższej niedzieli.

0: Powiedzcie szczerze, powiedzcie bez ogródek. Kiedy ostatnio tak naprawdę baliście się przejść przez ulicę? Czy takie sytuacje zdarzają się często? Wasze historie są dla nas bardzo ważne. To twoje zdanie w Radiu RMF24, SMS 3322, radio@rmf24.pl i telefon 12 2 miliony 12. Bogdanie, przez ponad rok poruszałam się o kulach i rzeczywiście kierowcy zatrzymywali się przed pasami. Sądzę, że zwracają uwagę na niepełnosprawnych. A wcześniej, gdy poruszałam się bez kul, niejednokrotnie po przejściu połowy jezdni nagle przed nogami przejeżdżał samochód. Bardzo nieufna jestem w stosunku do kierowców. Pozdrawiam, Marzena z Tarnowskich Gór. Kłaniamy się nisko, Marzenie. Zdrowia życzymy. Dziękujemy za wiadomość. I oto kolejny głos, inny SMS. Jestem osobą bardzo słabo widzącą. Codziennie przemieszczam się pieszo do pracy w Poznaniu. Bardzo się czuję zagrożona, gdy mijają mnie jadący na hulajnogach, którzy nie zawsze zauważają białą laskę. Kochani, miejmy na uwadze bliźnich. Pieszy kontra samochód. Starcie, w którym przewaga fizyczna jest oczywista. Czy polskie ulice wystarczająco chronią słabszych? Takie pytanie zadajemy. Dzisiaj jesteśmy na ulicach Warszawy. Przy placu Wilsona zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Kolejny raz łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem.
1: Kłaniam się ponownie.
0: Kłaniam się, Michale. Wiem, że rozmawiałeś już z mieszkańcami stolicy. Jak oni oceniają swoje bezpieczeństwo na chodnikach i przejściach dla pieszych?
2: Większość ze spotkanych dziś osób bez wahania odpowiada, że na ulicach czuje się bezpiecznie, no choć są takie sytuacje, kilka takich sytuacji, w których o wypadek nie trudno. Najczęściej wskazywana jest nieuwaga zarówno kierowców, no i przyznajemy się do tego, nie możemy ukrywać, że nas samych pieszych także. Sporo jest głosów, że na bezpieczeństwo pieszych w ostatnich latach wpływa rosnąca liczba wspomnianych już przez ciebie liczba hulajnóg elektrycznych czy rowerów elektrycznych.
3: Zdarzają się różne rzeczy. Sama o tym wiem najlepiej, ale to jest nie do uniknięcia, ale nie uważam, żeby to było tak, że z traktu wyjść, nie.
4: Kierowcy wjeżdżają, chociaż nie powinni, na zielonym świetle dla pieszych.
5: I rowerzyści jeżdżą jak szaleni, albo ktoś nie umie wysiadać poprawnie z metra albo z tramwaju. To wtedy. To na razie jest okej.
6: Ja uważam, że za dużo praw dostały hulajnogi i rowerzyści. Tak jak tutaj droga rowerowa się kończy, oni wpadają tu na chodnik rozpędzeni i na nas w ogóle nie zwracają uwagi.
7: Miałem ostatnio taką sytuację też, że właśnie z jednej strony mnie przepuścił kierowca, a Uber przemknął mi właśnie przed nosem, nie?
2: I z tymi hulajnogami elektrycznymi właśnie problemów jest sporo. Stoimy tutaj przy placu Wilsona już od nieco ponad godziny i dwie takie sytuacje widzieliśmy. Osoba poruszająca się na hulajnodze jechała równolegle z samochodem. Samochód nagle chciał skręcić w prawo, no ale tu przy lusterku pojawiła się hulajnoga. Na szczęście skończyło się bez draśnięcia nawet. No i przed chwilą dosłownie pani szła po ulicy. Hulajnoga z prędkością 25-30 km na godzinę przemknęła dosłownie parę centymetrów od niej. Pani w lekkim szoku, ale również nic jej się nie stało. To tylko tutaj w okolicach placu Wilsona, ile takich sytuacji w całej Warszawie i w całej Polsce jest, no to już pewnie trudno by było się doliczyć. Jak mówiłem, nasz wóz zaparkowany przy placu Wilsona, czekamy na wasze opinie. No i polecamy również numer 3322 i SMS-y do nas pisać tam można.
0: No właśnie, czy kierowcy, także ci jadący na hulajnogach, respektują prawa pieszych, a może piesi sami czasem proszą się o kłopoty? Piszcie do nas i dzwońcie.
8: RMF24.
9: Reklama.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczerze.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
17: taniej masz. Po reklamie.
18: Tu Radio RMF 24.

nasilające się zagrożenie ze strony Rosji to jest, słuchajcie, taki refren, taki leitmotiv ostatnich doniesień. Mamy kolejną taką cegiełkę do tego naszego obrazu. To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Pozwólcie, że zacytuję ministra spraw wewnętrznych Niemiec. Aleksander Dobrindt ostrzegł dzisiaj, że należy spodziewać się nasilenia ataków hybrydowych. Zacytuję wam jego słowa. To jest nasza codzienność, szczególnie mocno dotykająca nas w regionie Morza Bałtyckiego. Tak powiedział dziennikarzom zgromadzonym na szczycie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego organizowanym we Flensburgu na północy Niemiec. Minister spraw wewnętrznych Niemiec ostrzegł, że w najbliższej przyszłości musimy liczyć się z dalszym wzrostem liczby ataków hybrydowych. Będą nasilały się zarówno pod względem częstotliwości, jak i jakości. Będą stawiały przed nami coraz wyższe wymagania, podkreślił Dobrindt. Dlatego sytuacja wymaga wspólnych odpowiedzi. Polityk zaapelował przy tym o utworzenie specjalnej grupy szybkiego reagowania zajmującej się Morzem Bałtyckim. Jeżeli zakładamy, że będziemy doświadczać dalszego nasilenia zagrożeń, potrzebujemy możliwości szybkiego reagowania. Takie możliwości należy stworzyć, zaznaczył niemiecki polityk. Jak widzimy, te liczne bodźce, które nadchodzą tutaj ze wschodu, powodują takie reakcje. A reakcją na to ma być centralizacja decyzji. Bardzo to jest ciekawe, interesujące, intrygujące. Będziemy się temu przyglądać.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningu. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową, a dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżać.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Czy wasza miejscowość jest bezpieczna dla pieszych? SMS 3322, radio@rmf24.pl, telefon 12 2 miliony 12. Czekamy na wasz głos. A teraz fakty RMF FM, 13, Ewa Kwaśny.
8: Deficyt wyższy niż w tym roku, brak finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Nasz dziennikarz przeanalizował przyjęty przez rząd budżet na przyszły rok. Prezydent podpisał 4 ustawy, 3 zawetował, wśród nich dotyczącą państwowego e-dziennika dla szkół. Groźny wypadek na Zakopiance, 2 osoby zostały ranne. W cyklu Radia RMF 24 Twoje zdanie pytamy, czy piesi czują się bezpiecznie na polskich ulicach. I właśnie te duże liczby, ponad 282 miliardy złotych. Tyle ma wynieść deficyt państwa w przyszłym roku.

0: Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. Deficyt pójdzie w górę o 11 miliardów złotych. Przed kancelarią premiera jest dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Witamy.
0: Igorze, czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
1: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku. Czyli na poziomie nieco powyżej 7% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
2: One wynikają w miażdżącej większości sytuacji na rynku ropy, sytuacji na rynku paliw, z tym podwyższonym poziomem niepewności, który notowaliśmy przez kilka miesięcy.
1: Tłumaczy minister finansów Andrzej Domański. Budżet uwzględnia też wydatki poszczególnych instytucji państwa poza Trybunałem Konstytucyjnym. Rząd nie przewidział żadnych pieniędzy na Trybunał, bo plan finansowania nie został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów.
0: Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 ustawy, ale zawetował kolejne 3. Wśród zawetowanych przepisów znalazły się właśnie te wprowadzające państwowy e-dziennik dla szkół. Jako powód Karol Nawrocki podał brak wystarczających zabezpieczeń danych wrażliwych zebranych w centralnej bazie danych. Według prezydenta skutki podobnych błędów widzimy na przykładzie wycieku danych 19 milionów pacjentów z systemu MyDoctor.
3: Dane polskich pacjentów, informacje o ich chorobach, receptach, wizytach trafiły w niepowołane ręce. Brak zabezpieczeń w ustawie o e-dzienniku zagraża tym samym polskim uczniom, którzy będą narażeni na dostęp do ich wrażliwych danych osób niepożądanych.
0: Uzasadniając weto, Karol Nawrocki stwierdził: nie mówię państwowemu e-dziennikowi nie, ale mówię: przygotujcie się dobrze, przygotujcie się lepiej. Uwaga, zmotoryzowani. 2 osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. W Gaju auto osobowe zderzyło się z motocyklem. W obie strony tworzą się duże korki. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na autostradzie A4 na węźle Polkowice Północ. W województwie dolnośląskim zablokowany jest lewy pas w kierunku Zielonej Góry. Czy piesi czują się bezpiecznie na polskich ulicach? Pytamy Was dziś o to w naszym cotygodniowym cyklu Radia RMF 24. Twoje zdanie. Łączymy się z Warszawą i reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
4: Dzień dobry.
0: Michale, rozmawiałeś z mieszkańcami stolicy. Co usłyszałeś?
4: Większość osób podkreśla, że na polskich ulicach pieszy może generalnie czuć się bezpiecznie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przez brak uwagi czy brawurę do tragedii niewiele brakuje.
5: Zdarzają się różne rzeczy, ale to jest nie do uniknięcia.
6: Rowerzyści jeżdżą jak szaleni, albo ktoś nie umie wysiadać poprawnie z metra albo z tramwaju.
7: Z jednej strony mnie przepuścił kierowca, a Uber przemknął mi właśnie przed nosem.
4: 100% gwarancji bezpieczeństwa na drogach oczywiście nie ma, ale w wielu sytuacjach może pomóc jedna prosta rada.
8: Ufam tylko sobie. Natomiast do tanka trzeba dwojga. Tutaj bardzo duże znaczenie ma także zachowanie kierujących pojazdami.
4: Mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Czekamy na Wasze opinie. Wóz satelitarny zaparkowaliśmy na placu Wilsona w Warszawie. Możecie też wysyłać SMS-y na 3322.
9: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
0: Lech i Jagiellonia poznają niebawem rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba nasze kluby trafiły do trzeciego koszyka. Patryk Serwański w tej chwili na linii z redakcji sportowej. Patryku, na jakich rywali mogą trafić nasze drużyny?
10: No to będą po 2 zespoły z każdego z 4 koszyków. Lech i Jagiellonia rozegrają w fazie ligowej po 8 meczów. 4 u siebie, 4 na wyjeździe. W tym najmocniejszym koszyku czekają na przykład Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus czy Milan. Mecz w Mediolanie to jest marzenie, takie rodzinne trenera Jagiellonii.
11: Chciałbym tam ich zabrać, na pewno jako mąż, jako ojciec, ale też jako trener Jagiellonii, więc życzę sobie Milanu na wyjeździe. A drugie, takie trenerskie, to jest zespół z Premier League też na wyjeździe.
10: Tak mówił Adrian Siemieniec. Crystal Palace, Bournemouth i Sunderland to angielskie drużyny w rozgrywkach.
0: Śledzimy oczywiście to losowanie. Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
13: Czerwone, zielone, pasy i ruszamy. Tylko czy zawsze możemy być pewni, że samochód się zatrzyma? Dajcie znać. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Telefon 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24.

0: Zebra u was to bezpieczne przejście czy rosyjska ruletka? Jak wyglądają pasy w waszej okolicy? Twoje zdanie w RMF24, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Henryk do nas napisał: dzień dobry, mnie w szkole podstawowej, jestem rocznikiem 1981, uczono, że najpierw trzeba spojrzeć w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo, zanim wejdzie się na przejście. Obecne prawa pieszych znieczuliły ich uwagę na nadjeżdżające samochody, a praw fizyki nie da się negocjować. Stwierdził Henryk, bardzo dziękujemy za tego SMS-a. Właściwie maila, to był mail. Co jest największym zagrożeniem dla pieszych? Jak możemy sami wpływać na swoje bezpieczeństwo? Dzisiaj w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 pytamy, czy piesi na naszych ulicach są bezpieczni. Łączymy się ponownie z naszym wozem satelitarnym, który, przypomnę, zaparkował przy placu Wilsona w Warszawie. Jest tam nasz reporter Michał Krasoń. Witamy Cię ponownie.
1: Kłaniam się, dzień dobry ponownie.
0: Wiem, że teraz rozmawiałeś z ekspertem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: Tak jest.
0: Czy jego zdaniem piesi mogą czuć się bezpieczni?
1: Zdecydowanie tak. Polska, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych na ulicach, plasuje się w czołówce stawki europejskiej. To z pełnym przekonaniem podkreśla Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Jak usłyszałem, kiedy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, najczęściej odpowiadają za to dwie rzeczy: nieuwaga i nadmierna prędkość.
2: Problem polega na tym, że jeździmy szybko. Zdecydowanie za szybko. I problem polega na tym, że współczesne, nowe samochody, drogie samochody są bardzo komfortowe, są wyciszone, nie czujemy potęgi prędkości. Jak jedziesz z prędkością 60-70 km na godzinę, nie czujesz w ogóle pracy silnika, a jeżeli trafisz na hybrydę albo samochód elektryczny, to po prostu jest totalna cisza. A więc nie odczuwasz tej potęgi prędkości, ale praw fizyki oszukać nie da. Zebra nie zapewnia nam pełnego bezpieczeństwa, choć gdy jestem na wyznaczonym przejściu, mam pierwszeństwo przed pojazdem, ale stosujmy się do przepisów prawa, myślmy, przewidujmy, miejmy uszy i oczy szeroko otwarte i wtedy będzie okej.
1: No, ostrożność pieszych to oczywiście podstawa, ale do tego drogowego, bezpiecznego tanga trzeba oczywiście dwojga.
0: Bardzo ciekawy wątek się pojawił w wypowiedzi pana Konkolewskiego, bo właściwie powtórzył to, na co zwrócił uwagę nasz słuchacz, prawda, że praw fizyki nie da się negocjować.
1: Tak jest, no to są rzeczy, z którymi dyskutować nie możemy i one bardzo często doprowadzają do tragedii. To pokazała chociażby ostatnia tragiczna sytuacja w Krakowie, gdzie dwie osoby zginęły, a dziecko trafiło do szpitala.
0: Tak, na ulicy Solnej.
1: 70 na godzinę ten kierowca jechał. Warunki były nieodpowiednie i to doprowadziło do tej tragedii. 70 na godzinę wydawałoby się niewiele, no a jednak doprowadziło to do tragedii i to ogromnej. Dlatego oprócz ograniczeń prędkości trzeba kierowców też skutecznie zmuszać do zdjęcia nogi z gazu, mówił Marek Konkolewski.
2: Progi zwalniające mają sens i proszę uważać, że jeżeli ktoś ma bardzo mocne, usportowione, bajeranckie auto, nisko zawieszone, to jeżeli pojedziesz z taką prędkością lancerską kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, rozwalisz sobie swoje mega drogie cacko. A więc takie progi zwalniające, zwane potocznie śpiącym policjantem, zmuszają kierującego samochodem, zwłaszcza tych takich szybkich, nisko osadzonych samochodów, do jazdy często poniżej 30 km na godzinę, bo można sobie to cacko po prostu uszkodzić, a więc ten ruch na pewno będzie uspokojony.
1: No ale żeby tak się działo, potrzebna jest mobilizacja lokalnych społeczności. To one przecież wiedzą najlepiej, gdzie w ich okolicach dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji. Co robić? Udać się do lokalnych władz i wiercić dziurę w brzuchu. Ta presja naprawdę w wielu sytuacjach pomaga i w wielu sytuacjach może uratować nie jedno, a wiele żyć.
0: Bardzo dziękujemy, Michale. Michał Krasoń z placu Wilsona w Warszawie. Dzisiaj, jak słyszycie, oddajemy głos pieszym i kierowcom. Czy na polskich ulicach umiemy się jeszcze nawzajem szanować? Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.

0: Czy piesi na ulicach polskich miast są bezpieczni? To pytanie, które zadajemy wam, kochani, w akcji Twoje zdanie w Radiu RMF 24. To jest nasz cykl. Zadzwonił do nas pan Artur, który jest kierowcą zawodowym i ma na koncie 38 lat za kierownicą. A powiedział nam tak.
1: Poruszam się po Europie i na tą chwilę w Polsce naprawdę piesi powinni się czuć bardzo bezpiecznie. Po tych wszystkich zaostrzonych przepisach, które nastąpiły w Polsce, kierowcy naprawdę uważają na piesi. Bardziej piesi wykorzystują to na swoją korzyść i w ogóle nie zwracają uwagi na to, że nadjeżdżają samochody nawet przy przejściach dla pieszych. Ale zauważyłem, że kierowcy są bardzo, bardzo czujni. Tutaj chciałbym powiedzieć też, że może bardziej edukować też pieszych. Ja o tym właśnie mówię. Nie mówię o tym, co się wydarzyło w Krakowie i w innych miastach, bo to są naprawdę bardzo sporadyczne przypadki i nie chcę tutaj bronić tych kierowców w ogóle, ale myślę, że większość kierowców w Polsce na tą chwilę bardzo bezpiecznie jeździ. I z prędkościami, i w mieście uważają na przejścia dla pieszych i w ogóle. To jest takie moje zdanie na ten temat.
0: Ocenia pan Artur, przypomnę, kierowca zawodowy od lat. No właśnie, kierowcy narzekają na pieszych, piesi na kierowców. Kto ma rację? A może obie strony mają coś na sumieniu? Czekamy na twoje zdanie w Radiu RMF 24, SMS 3322, radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: 21 minut po godzinie 13, jeśli ktoś pyta o czas.

0: reklama.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Ten tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Radio RMF24.
4: O 13.30 w Radiu RMF24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Poranne prognozy o zwiększonym natężeniu ruchu na czwórce się potwierdzają. Powroty z wakacji stają się faktem. Autostrada w kierunku Wrocławia miejscami już zaczyna się blokować. Tak jest przed węzłem Kostomłoty. Następnie ruch lekko przyspiesza, by zaraz spowalniać przed kątami wrocławskimi. Dalej noga z gazu, zbliżając się do odcinka między węzłami Pietrzyckimi Krzykowice, a Wrocław w południe.
5: To się wydarzy w Twojej okolicy.
4: Jak reagować, gdy zawyją syreny alarmowe? Co zrobić w sytuacjach kryzysowych i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego będzie można dowiedzieć się już jutro, między innymi przy pomniku Fredry na wrocławskim rynku. Jak przypomina wojewoda dolnośląska Anna Żabska, ćwiczenia organizowane będą z okazji krajowego treningu reagowania.
6: Ja bardzo chciałabym zachęcić wszystkie dolnoślązaczki, wszystkich dolnoślązaków do aktywnego uczestnictwa w tym treningu, bo to ważne, patrząc też również na wydarzenia z ostatniej nocy, czy z ostatnich tygodni, kiedy wciąż bardzo wielu Polek i Polaków nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, ale przede wszystkim też nie wie, jak zachować się, gdy usłyszy taki alarm. I temu będzie służył ten krajowy trening. To także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna, inaczej cała rodzina z dziećmi. Takie podstawowe informacje Państwo otrzymacie właśnie podczas tego treningu.
4: Udział w ćwiczeniach jest bezpłatny. Podobne punkty edukacyjne jak ten na wrocławskim rynku powstaną w całym regionie, łącznie w ponad 100 lokalizacjach Dolnego Śląska. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę wyjątkowe pożegnanie wakacji we Wrocławiu. Miłośnicy miejskiej komunikacji będą mogli przejechać się zabytkowym taborem, a wszystko, jak zapewnia Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, odbywać się będzie po nietypowych trasach.
7: To jest nawiązanie do likwidacji linii tramwajów nocnych, które nastąpiły 23 lata temu, kiedy to zastąpiły je autobusy. A jednocześnie jest okazja, żeby właśnie przypomnieć sobie, jak podawniej się podróżowało komunikacją miejską. Do wyboru będzie 6 składów tramwajowych, którymi będzie można jeździć. No będziemy mieli chociażby tramwaj 1949 roku, który pierw jeździł w Warszawie, a później trafił do Wrocławia. Będziemy mieli też tramwaje typu N w wersji oryginalnej, to znaczy dwukierunkowej.
4: Przejazdy są całkowicie darmowe. Pierwsza część wydarzenia rozpocznie się około godziny 19.30 na placu przed halami dawnej zajezdni Popowice.

0: Takie samo pytanie. Zadam tylko troszkę może inaczej. Czy polski pieszy jest dziś traktowany jak uczestnik ruchu, czy jak przeszkoda na drodze? Mocne pytanie. Czekamy na mocne odpowiedzi. SMS 3322, radio małpa rmf24.pl i telefon 12 2 miliony 12. SMS numer 1, słuchajcie, zacytuję wam. Taki bandyta, jak zabije kogoś na drodze, powinien być skazany na dożywocie, jak za zabójstwo, a nie do 8 lat. Przekraczając prędkość albo wsiadając pijany za kierownicę, zdaje sobie sprawę, że może doprowadzić do wypadku i w tym wypadku może ktoś zginąć. I taki bandyta na to świadomy się godzi. SMS numer 2. Trzeba przestać wmawiać ludziom, że skoro mają pierwszeństwo, to mogą wchodzić bez patrzenia i to nawet starsi. Przepisy są dobre, ale najlepsze przepisy nie zastąpią myślenia. SMS numer 3. Moim zdaniem piesi i rowerzyści nie powinni mieć pierwszeństwa. Wchodzą na przejście nagle, nie rozglądają się i tak samo robią rowerzyści. Kierowcy panikują, jak tylko widzą pierwszego i nawet jak nie ma potrzeby, to się zatrzymują. Przez to tworzą się także korki, co jest widoczne w każdym mieście. I może jeszcze SMS numer 4. Ja jako ojciec i pieszy nie czuję się bezpiecznie na chodniku, a powodem są hulajnogi elektryczne prowadzone przez nieletnich i ich zachowanie niestety jest chamskie i myślą, że im wszystko wolno. Cytuję, bez cenzury. Czujemy się bezpiecznie, ale w niektórych sytuacjach o tragedię nie trudno. Tak mówią na dzisiaj piesi na warszawskich ulicach. Ponownie łączymy się dzisiaj z wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Michałem Krasoniem, nadal na placu Wilsona.
1: Tak jest, nadal na placu Wilsona, pięknym, słonecznym placu Wilsona.
0: No, u nas podobnie, bardzo ładna pogoda w Krakowie. Wiem, Michale, że rozmawiałeś z mieszkańcami stolicy, ale także z ekspertami do spraw ruchu drogowego. Jakieś kolejne SMS-y nadchodzą, zaraz je zacytuję. Jak można podsumować twoje dzisiejsze rozmowy?
1: To, na co piesi wskazują najczęściej, to brawura i nieuwaga. Dotyczy to oczywiście kierowców, zwłaszcza na przejściach dla pieszych. Ale rozmawiając z mieszkańcami Warszawy, usłyszałem też o innym, ich zdaniem, poważnym problemie. Hulajnogach elektrycznych wspomnianych przez ciebie.
2: Hulajnogi i te wszystkie takie szybkie motorki, to jest tragedia. Ja po prostu się boję przechodzić. Pędzą na hulajnogach podwójnie chłopak z dziewczyną. Niesamowita prędkość, nie zwracają uwagi na piesi, także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
3: No i tutaj na Żoliborzu, gdzie mieszkam, raczej nie czuję jakichś takich dużych...
4: Nie tak dawno widziałam tatusia z taką, no nie wiem, 12-latką, bez kasków i zasuwał co Mickiewicza po chodniku. Na hulajnodze, oczywiście. Jakie tu komentarze więc?
1: Brawura, nie uwaga, co jest największym zagrożeniem?
4: Głupota. Po prostu.
1: No, tak daleko w swoich ocenach nie idzie już Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Również wskazuje na brawurę i nieuwagę, ale także na zwykłą chęć pokazania się na przykład przed znajomymi.
5: Tu nie było 150-200 km na godzinę. Wstępnie mówi się o prędkości rzędu 70 km na godzinę. Więc reasumując, 20-30 km na godzinę, samochód w ciągu jednej sekundy pokonuje odległość, myślę, że 8 metrów. Całkowita droga zatrzymania waha się od 12 do 18 metrów. Masz pełen luz, pełen komfort. Zapewniasz sobie, pasażerom, innym uczestnikom totalne bezpieczeństwo na drodze. Tylko trzeba chcieć.
1: Na początku oczywiście była mowa o tragicznym wypadku w Krakowie, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Troszkę więcej, nieodpowiednie warunki spowodowały tragedię. No, a żeby do wypadków nie dochodziło, albo żeby dochodziło do nich jak najrzadziej, potrzebna jest przede wszystkim edukacja, zwłaszcza w miejscach, gdzie o niebezpieczną sytuację nie trudno. Tak mówił mi o tym Leszek Olszewski, dyrektor zespołu szkół nr 31 w Warszawie, którego placówka otoczona jest ulicami i przejściami dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
6: Nieustannie edukujemy i powiem szczerze, ma to tak jakby oddźwięk, bo ja takich sytuacji, jeżeli chodzi o moich uczniów, tutaj nie miałem.
1: To, co zgodnie podkreślają eksperci, dyrektorzy szkół i ludzie, z którymi tu dzisiaj rozmawiam na ulicach, to jest kluczowa sprawa. Rozwaga, uważność, telefony komórkowe, które bardzo często w naszych dłoniach na przejściach dla pieszych się znajdują. Powinniśmy w tych momentach schować do kieszeni, no i zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo i nie ufać innym uczestnikom ruchu. To chyba brutalna, ale podstawowa zasada, której trzymać się powinniśmy.
0: Kluczowa rzecz. Michał Krasoń z placu Wilsona. No właśnie, ile razy zdarzyło wam się odskoczyć przed samochodem, który przecież miał się zatrzymać? Opowiedzcie nam. SMS 3322, radio małpa rmf24.pl, telefon 12 2 12.
7: Radio RMF 24.
8: Reklama.
9: Pani
7: Celinka wie, co jest super.
8: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Pamięć?
14: Jest.
13: Refleks?
14: Jest.
13: Wyprawka?
14: Jeszcze nie?
13: To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w centrum handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową, a dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
17: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
18: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Ring

0: Weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.

0: Świetnie, że wyrażasz swoje zdanie w Radiu RMF24. Dzisiaj temat bezpieczeństwo na drodze, w miastach i wsiach. Kierowcy boją się przejść dla pieszych, bo każdy kierowca jest pieszym i wie, jak się zachować jako pieszy. Ale nie każdy pieszy jest kierowcą i dlatego dochodzi do wypadków. Do takiego wniosku doszedł Rafał. Pozdrawia cały RMF24 i RMF FM ze Słonecznych, Wilka z koło Giżycka. Bardzo dziękujemy za ten głos kolejny. No to byli piesi i kierowcy, a teraz panowie, którzy biegają po murawie. Sport w Radiu RMF24, proszę państwa. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok znają już rywali w fazie ligowej Ligi Europy. No i właśnie, pytanie, kim oni są? Odpowiedź na to pytanie zna nasz dziennikarz z redakcji sportowej, Patryk Serwański. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry. No też będziemy mówić w jakimś sensie o podróżowaniu.
0: No właśnie. Powiedz, na kogo trafili nasi?
1: Zacznijmy od Lecha Poznań i kto przyjedzie do Poznania. To będzie Bayer Leverkusen, Ferencvaros Budapeszt, czyli drużyna, z którą niedawno w eliminacjach mierzył się Górnik Zabrze. Będzie też angielski Sunderland i drużyna Torenze. To jest sensacyjny zdobywca Pucharu Portugalii, ale drużyna grająca w drugiej lidze portugalskiej. Do tego wyjazdy Lecha Poznań to Benfica, więc wyjazd do Lizbony. Będzie też, też Union Saint-Gilloise, to jest belgijska drużyna, Crystal Palace, Londyn i OFI Kreta. Także no ciekawie, można powiedzieć, że rozrzucone te miasta po niemal całym kontynencie. Podobnie jest w przypadku Jagiellonii Białystok.
0: Jaga na kogo trafiła?
1: Do Białegostoku przyjedzie Olympique Lyon, czyli jedna z najlepszych drużyn francuskich, Anderlecht Bruksela, Crystal Palace już wspomniany i Ararat Armenia. Wyjazdy. Olympiakos Pireus, Victoria Pilsno, Sunderland, czyli te angielskie drużyny nam się powtarzają w przypadku Lecha i Jagiellonii. Może warto jakoś, żeby sztaby trenerskie obu klubów tutaj jakoś się wsparły może w tym rozpracowaniu rywali.
0: Właśnie, brytyjski futbol.
1: Tak, Lewski Sofia. Tak to wygląda. Na razie znamy tylko taki ramowy harmonogram. Wiemy, kto gdzie przyjedzie, kto gdzie musi pojechać, ale nie wiemy, jak to będzie dokładnie wyglądało w konkretnych dniach, kiedy te mecze się odbędą i ten konkretny terminarz poznamy dopiero za kilka dni.
0: No, łatwo nie będzie, ale będzie bardzo pięknie na pewno. W obu polskich grupach nie brakuje angielskiego akcentu. Bardzo dziękujemy serdecznie. No, trzeba się nastawić na ten brytyjski futbol. Kłaniamy się nisko. Patryk Serwański z najnowszymi futbolowymi informacjami.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
18: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Serdecznie wam dziękuję. Tak dużo SMS-ów pojawiło się w naszej skrzynce, że nie wszystkie mogłem zacytować, wybaczcie, ale każdą wiadomość z uwagą przeczytałem. Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Za chwilę przywita się z wami Krzysztof Urbaniak. Już jest w studiu. Teraz 14, czas na fakty. RMF FM prezentuje je Ewa Kwaśny. Bardzo prosimy.
20: Szef PKOL Radosław P. zeznaje w sprawie afery kryptowalutowej w katowickiej prokuraturze. Przesłuchanie trwa już 3 godziny. Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami po wypadkach na drodze numer 59 w Warmińsko-Mazurskim i Krajowej 25 w Wielkopolsce. Czy Islandia wejdzie na drogę do Unii Europejskiej? Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Reykjaviku. Znamy przeciwników Lecha i Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Europy i o tym też w faktach. Około 3 godzin trwa dzisiejsze przesłuchanie w prokuraturze w Katowicach Radosława P. To drugi dzień zeznań szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wczoraj został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym kryptowalut. Postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest na miejscu. Marcinie, co wiadomo na temat dzisiejszego przesłuchania?
21: Poza tym, że przesłuchanie jest kontynuowane, prokuratura jak dotąd nie informuje o jego przebiegu. Wiadomo jedynie, że to kontynuacja rozpoczętego wczoraj przesłuchania, które w nocy przerwano tu ze względu na późną porę. Za wspomniane zarzuty podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia, ale na razie nie ma również informacji, czy prokuratura będzie przygotowywać ewentualny wniosek o tymczasowy areszt.

0: podejrzanego tu do siedziby prokuratury, tak jak wczoraj przywieźli dzisiaj policjanci, wprowadzono go w kajdankach głównym wejściem. Czasu ewentualnego zakończenia dzisiejszego przesłuchania na razie nie sposób określić.
1: I ważne informacje z polskich dróg. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 59 w pobliżu Bachorzy w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Giżycko-Ryn. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wypadek również na drodze krajowej numer 25 w Teodorowie w Wielkopolsce. Między Koninem a Skulskiem zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba ucierpiała. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę. Głównymi celami były magazyny dużych firm, w tym giganta dostaw kurierskich Nowa Poczta oraz centra handlowe. Do ataków doszło w Kijowie i okolicach, w obwodzie sumskim, w Zaporożu, w obwodach charkowskim i chersońskim. Z kolei ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską bazę lotniczą Engels w obwodzie saratowskim. W wyniku ataku drona uszkodzony został też supermarket na południe od Moskwy.
2: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Co wznowienie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską może dać Islandii? Do jutra na Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji z Brukselą. Z bliska przygląda się temu nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku, Benjamin Kubiak-Piłat. O jakich korzyściach mówią zwolennicy wejścia do Unii?
3: Chodzi przede wszystkim o kwestie ekonomiczne, wspólną walutę, niższe kredyty i lepszy dostęp do produktów spożywczych, wyjaśnia Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii.
4: Islandia posiada własną walutę, islandzką koronę. Mamy bardzo wysoką inflację oraz bardzo wysokie stopy procentowe, z kredytami 8-9%, w strefie euro jednak jest to 3-4%. Również możemy mówić o wysokich cenach żywności, które są tu droższe niż w takich krajach Dania czy Szwecja, które są w Unii Europejskiej i są w wspólnej strefie celnej.
3: Z kolei przeciwnicy wznowienia rozmów obawiają się, że wstąpienie do Unii pogorszy gospodarkę i całkowicie zmieni przepisy dotyczące na przykład rybołówstwa, z którego głównej mierze utrzymują się mieszkańcy. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: A teraz doniesienia ze świata sportu. Lech Poznań i Jagiellonia znają już rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Patryk Serwański z redakcji sportowej ponownie w faktach RMF FM.
5: Jestem.
1: Patryku, przed godziną o swoich marzeniach mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
5: Tak.
1: Któreś się spełni?
5: Tak, jedno się spełni, to dotyczące klubów angielskich. Jagiellonia bowiem zagra na wyjeździe z Sunderlandem i u siebie z Crystal Palace. Najmocniejsi przeciwnicy Jagi to francuski Olympique Lyon i Olympiakos Pireus, do tego Victoria Pilsno, Anderlecht, Ararat Armenia i Lewski Sofia.
1: A na kogo trafił Lech Poznań?
5: No tutaj są punkty styczne z Jagiellonią, to są te wspomniane angielskie drużyny, czyli Crystal Palace i Sunderland, do tego Bayer Leverkusen, Benfica Lisbona, Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, OFI Kreta oraz portugalski drugoligowiec Torenze, sensacyjny zdobywca krajowego pucharu. A dokładny terminarz zostanie opublikowany za kilka dni.
1: Patryk Serwański, dziękujemy za te informacje. Fakty RMF FM wracają za godzinę. Wszystkie informacje na bieżąco, także na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w radiu RMF24. Już za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, który oceni przyjęty przez rząd budżet na przyszły rok. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Bardzo jestem ciekaw, jak pan Mariusz Zielonka oceni budżet przyjęty przez rząd, tak jak mówiła Ewa Kwaśny w faktach RMF FM, ta rozmowa już za chwilę. Powiemy również o ograniczeniach w płatnościach blikiem. Będzie też sport. Dziś mecz na siatkarskim Euro. Polska-Turcja. Oczywiście będziemy kibicować i trzymać kciuki. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Jak już informowaliśmy, dzisiaj rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. Jak wskazywał podczas konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, Rada Ministrów miała trzy priorytety na przyszły rok. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności transformacja energetyczna. I o tym teraz porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zapytam najpierw ogólnie, jak pan ocenia budżet na 2027 rok? Czy coś pana zaskoczyło?
1: Nie zaskoczyło mnie nic w zasadzie, ponieważ ten budżet od dobrych 2 lat jest stworzony na tak zwane żyletki, czyli nie mamy tam żadnej poduszki bezpieczeństwa, która by pozwalała na nieprzewidziane wydatki, tak jak na przykład te, które mieliśmy w tym roku. Ten budżet i te założenia, które są pokazane przez Ministerstwo Finansów, to jest w zasadzie utrzymanie tego, co widzieliśmy w poprzednich latach, czyli mówimy nadal o stosunkowo wysokim deficycie, który w mojej ocenie nie jest w tej chwili dużym zagrożeniem dla polskiej gospodarki.
0: A czy taką poduszkę, jak pan powiedział, poduszkę bezpieczeństwa, czy w obecnej sytuacji moglibyśmy mieć w tym budżecie? Czy jest tak na żyletki, że nie ma szans?
1: Moglibyśmy mieć, tylko minister finansów musiałby pokazać jeszcze wyższy deficyt budżetowy, a trzeba o tym pamiętać, po pierwsze, że mamy za chwilę rok wyborczy, więc będzie się minister finansów musiał tłumaczyć z tego deficytu i zadłużenia, a druga rzecz, mamy Komisję Europejską na głowie, która wymaga od nas, abyśmy redukowali ten deficyt do poziomu, no w tej chwili już absurdalnego z punktu widzenia tego, co wiemy na 2027 rok, czyli Komisja Europejska wymaga od nas deficytu w 2028 roku poniżej 3% PKB. Ta ścieżka dojścia jest w tej chwili całkowicie wykoiła się.
0: A jaki w 2027 roku ma być ten stan polskiego zadłużenia? I czy to jest bezpieczne dla naszej ekonomii?
1: Trzeba powiedzieć sobie wprost, że deficyt po stronie państwa to jest więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli i więcej pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców. W tej chwili niebezpieczne by było, gdybyśmy mieli dwa rodzaje deficytu. Ten fiskalny, o którym w tej chwili rozmawiamy, i ten deficyt, który wynika z wymiany handlowej. Ten deficyt z wymiany handlowej jest stosunkowo niski. On nie przekracza 1,5% PKB. Przy tej sytuacji, którą mamy, czyli rozwoju gospodarczego, niskiego bezrobocia, stosunkowo niskiego bezrobocia i inflacji, którą trzymamy w ryzach, ten deficyt pomaga i napędza naszą gospodarkę. To dzięki niemu tak naprawdę minister finansów za rok będzie mógł wyjść i powiedzieć, proszę państwa, mamy jeden z wyższych, jeśli nie najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej.
0: A jak pan ocenia wydatki na ochronę zdrowia, ale i na bezpieczeństwo?
1: No mamy tutaj rzeczywiście te dwa filary budżetu, które ciągną się już od jakiegoś czasu i są tą narracją, tą osią narracyjną, jeśli chodzi o budżet i o zwiększanie deficytu. Tak naprawdę, to gdyby spojrzeć głębiej do tego budżetu, 80% wydatków jest sztywne, czyli ciężko z nich zejść, nie dotykając jakiejś grupy społecznej. Ten wzrost nakładów na ochronę zdrowia no jest spektakularny, bo trzeba pokazać, czy powiedzieć, że to jest ponad 17% tego naszego deficytu, o którym rozmawiamy. Więc widać, że ochrony zdrowia czeka głęboka reforma, bo tak dalej to nie może iść, że z roku na rok dosypujemy ponad kilkanaście miliardów. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć odnośnie tego budżetu, bo mało kto pewnie zwraca na to uwagę, jeśli chodzi o stronę przychodową, że prawdopodobnie minister finansów w tym budżecie i w tym deficycie, który przekazał, uwzględnił już te wszystkie zmiany podatkowe dla obywateli i podwyższające podatki CIT i zmieniające system ryczałtowy w Polsce. A biorąc pod uwagę tego, jakie sygnały dostajemy z kancelarii prezydenta, no to założenie jest dosyć bardzo mocno optymistyczne, więc tak. Już na tym momencie możemy mówić, że ten deficyt 7,1 to jest też bardzo optymistycznym deficytem.
0: Przypomnę, prawie 7 miliardów złotych w 3 lata ma przynieść budżetowi podwyżkę na podatku CIT dla największych firm paliwowych i energetycznych. Poinformował o tym resort finansów. A czy to w ogóle jest realne?
1: Realne wprowadzenie tego podatku?
0: Taka kwota.
1: Tak, no to jest realne, ale też gdy przyrównamy to do deficytu, który mamy, to są po prostu grosze tak naprawdę. Ja wiem, że 8 miliardów to brzmi bardzo, bardzo wyraźnie i wręcz dumnie, można powiedzieć, ale gdy sobie uświadomimy, że z tego deficytu, który będziemy mieli w tym roku, gdybyśmy chcieli tylko zejść do jakiejś takiej rozsądnej granicy 5%, no to potrzebujemy 60 miliardów. Skądś wziąć i te działania, które robi minister finansów, podwyższając podatki, bo to nie pierwsze uderzenie też przedsiębiorców, od tego zacznijmy, które albo zmienia akcyzę, albo zmienia podatek CIT i tak dalej, podatek od banku został wprowadzony. To są po prostu drobne w stosunku do tego, co my potrzebujemy. I minister finansów, w moim odczuciu, de facto trochę symuluje to, że próbuje walczyć z tym deficytem, jednocześnie mając moim zdaniem świadomość, że to właśnie ten deficyt jednak pozwala napędzić naszą gospodarkę, co też widać bardzo mocno w twardych danych, chociażby ta pożyczka z SAFE ruszyła nasz przemysł zbrojeniowy i cały przemysł dookoła na tyle mocno, że możemy powiedzieć, że nasz polski przemysł w tej chwili będzie głównym motorem napędowym naszej gospodarki w 2026 roku.
0: No właśnie, wpływ na finanse SAFE, ale też KPO, jak pan myśli? Jak to wygląda?
1: No tak, to jest końcówka KPO. W ogóle w tej chwili też wystrzeliły nam inwestycje. No te inwestycje, które są realizowane, po pierwsze są realizowane ze środków publicznych, czyli nadal mamy ten problem, że mamy dużo mniej środków prywatnie zaangażowanych w inwestycje, no ale nasze inwestycje będą rosły w wstępie dwucyfrowym, no a te inwestycje są realizowane z czego? No dokładnie z tego deficytu, który dzisiaj większość mediów i ekonomistów straszy.
0: A co może się zmienić w projekcie budżetu na 27 rok, zanim wejdzie on w życie? Co, nie wiem, co nas może zaskoczyć?
1: Myślę, że znaczy w tym projekcie budżetu są takie smaczki, o których mówił minister Domański, czyli na przykład 0 zł dla Trybunału Konstytucyjnego, co można odbierać po prostu jako taki przytyczek w nos pokazujący stosunek rządu do Trybunału, ale wydaje mi się, że na etapie parlamentarnym będzie sporo zmian, na przykład też wydaje mi się, że jednak będą wyższe nakłady na naukę. Będzie się toczyła dyskusja o tym, jak uzdrowić system zdrowia, tak żeby nie wymagał corocznie dosypywania dotacji z budżetu państwa, a opierał się tylko i wyłącznie na składkach.
0: Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Żeby się opierał na składkach? No, pewnie tak, tylko trzeba byłoby zreformować ten system od początku, czyli de facto zresetować go, co nie jest w moim odczuciu możliwe. Nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości przy większości, którą miał w Sejmie i miał poparcie prezydenta, nie był w stanie przeprowadzić tej reformy Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu zdrowia, więc wydaje mi się, że ten rząd tym bardziej nie jest w stanie tego zrobić. I nie zostaje mu nic innego, jak łatać właśnie ten budżet zdrowia coraz wyższymi dotacjami z budżetu centralnego, licząc na to, że pozwoli w jakiś sposób uszczelnić ten system dodatkowymi, mniejszymi ustawami, na przykład tą wynagrodzeniową, jeśli chodzi o lekarzy.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu.
1: Dziękuję bardzo również.
0: Kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
5: i Klemens prawy.
4: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
6: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
6: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych Brookbet. Trwałe, solidne, odporne na czas. La Kostka, autoryzowany partner Brookbet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy Twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. Po reklamie.
1: Tu Radio RMF24.
2: Na zegarach 14.30, Rafał Jędraszek, czas na fakty RMF24 Wrocław. Po weekendzie ruszy remont Karmelkowej. To już 9. ulica objęta tegoroczną edycją programu Wrocław na dobrej drodze. Prace obejmą odcinek o długości 1200 metrów od Kupieckiej do Solskiego. Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu zaplanowano na wtorek 1 września. Prace będą realizowane etapami. W pierwszej fazie do końca września ekipy zajmą się regulacją odwodnienia i krawężników. W tym okresie kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi zwężeniami jezdni do jednego pasa. Ruch kierowany będzie ręcznie. Frezowanie nawierzchni rozpocznie się dopiero w październiku, a zakończenie całej inwestycji przewidziano na połowę listopada. Koszt remontu wyniesie około 2,5 miliona złotych.
1: Tym żyje Wrocław.
2: Niezwykłym koncertem Tu zaczyna się Wrocław. Rozpoczną się dziś o 20:00. Obchody związane z powstaniem wrocławskiej Solidarności. Udział w tym wydarzeniu organizowanym przez Centrum Historii Zajezdnia jest bezpłatny. Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Zajezdni, dodaje, że obchody związane ze strajkiem, który rozpoczął się 26 sierpnia 1980 roku w Zajezdni Autobusowej przy Grabiszyńskiej, kontynuowane będą w najbliższą niedzielę.
3: Przy tablicy poświęconej bohaterom Solidarności przy ulicy Grabiszyńskiej 184 złożymy kwiaty, aby upamiętnić tych, którzy o naszą wolność walczyli, ale również, i tu zachęcam do tego, do przybycia wszystkich wrocławian, będzie możliwość spotkania się z uczestnikami strajku i będzie można porozmawiać z nimi, usłyszeć te ich emocje, po prostu poznać historię od świadków wydarzeń. Niedziela, godzina 13.30, ulica Grabiszyńska 184.
2: Przypomnijmy, że to właśnie w tym miejscu narodziła się wrocławska Solidarność. A także w niedzielę wrocławskie schronisko dla zwierząt zaprasza na bieg charytatywny połączony z rodzinnym piknikiem. Pakiety startowe na zawody zostały już wyprzedane, ale od 9 do 15 na terenie przy ulicy Ślazowej czeka na Was mnóstwo atrakcji. Jak przekonuje organizator wydarzenia Patryk Szlęk, to świetna okazja, by wesprzeć bezdomne zwierzęta.
4: Biblioteka z książkami o psach i kotach. Będzie również kiermasz schroniskowy, na którym będzie można nabyć rzeczy sygnowane schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Warto wspomnieć o tym, że jeśli sport, no to konsultacje fizjoterapeutyczne oraz trenera biegowego. A także warto wspomnieć o tym, że będzie z nami zaprzyjaźniona psawa Tacha Wilków, czyli będą z nami psy rasy północnej. Zapraszamy wszystkich, to jest inicjatywa charytatywna, łącząca i nas, ludzi, ale przede wszystkim także zbliżająca do zwierząt, do podopiecznych schroniska we Wrocławiu.
2: Sam bieg Forever Run wystartuje o 10.30 w lesie Osobowickim.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to nasz popołudniowy program. A w nim nasi dziennikarze najbliżej ważnych wydarzeń. W Faktach RMF FM mówiliśmy o tym, że sąd zdecyduje dziś o możliwym umorzeniu śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnę, chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Rozprawa rozpoczęła się o 10:00 i mamy sygnał od naszego dziennikarza, że jest już blisko finału. Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest na terenie Sądu Rejonowego przy ulicy Kocjana w Warszawie. Witamy, Michale.
1: Potwierdzam ten sygnał. Dzień dobry.
0: Michale, kiedy poznamy decyzję sądu i co może wydarzyć się dalej?
1: Prawdopodobnie ta decyzja zapadnie w ciągu najbliższych kilku minut. Ta rozprawa nie jest jawna. Mam kontakt z osobami, które tam są w tej pilnie strzeżonej sali w tej chwili, sali dla niebezpiecznych przestępców i w ciągu kilku minut, jeszcze przed godziną 15:00 ta decyzja, to postanowienie sądu powinno być ogłoszone. Przypomnę, że to umorzenie jest bardzo prawdopodobne w związku z tym, że biegli tak orzekli, że Mieszko R. w momencie popełnienia tego czynu, ataku siekierą na portierkę, a także na jednego ze strażników Uniwersytetu Warszawskiego, był niepoczytalny. Tam stwierdzono, biegli lekarze, psychiatrzy stwierdzili prawdopodobieństwo psychozy, mówiąc wprost, taka była opinia biegłych i w związku z tym pojawił się ten wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa, tak aby docelowo Mieszko R. nie trafił do więzienia, tylko do zakładu zamkniętego, po prostu do szpitala psychiatrycznego. Czy tak się wydarzy? Są duże szanse, takie mam sygnały od adwokatów, że dzisiaj ta sprawa zostanie zamknięta i dzisiaj to ostateczne postanowienie sądu się pojawi. Dookoła mnie przyjeżdżają teraz samochody służby więziennej, są funkcjonariusze policji i myślę, że ich obecność też zapowiada i potwierdza to, że finał i to postanowienie sądu jest blisko i pewnie w ciągu kilku minut będzie już ogłoszone.
0: Michale, wrócę jeszcze do miejsca, w którym teraz jesteś. Ono też jest nieprzypadkowe, bo to jest sąd przy ulicy Kocjana w Warszawie, który dysponuje taką specjalną salą dla najgroźniejszych przestępców. Jak wygląda to miejsce?
1: To jest jedyna taka sala w Warszawie. Rzeczywiście, ja teraz tutaj stoję na chodniku, ale czuję się nie jakbym był obok sądu, ale na terenie aresztu śledczego. Drut kolczasty dookoła. Ta sala jest specjalnie oddzielona specjalną bramą. Jest pilnie strzeżona. Są dodatkowe kamery. Tam nie można wejść. Są dodatkowi policjanci. Też może trochę zabawna, choć może to nie jest najlepsze słowo. Historia wydarzyła się kilkadziesiąt minut temu, gdy szukałem miejsca do parkowania. To nie było łatwe w okolicy. Wyobrażacie sobie na pewno, że zainteresowanie nie tylko mediów tą sprawą jest duże. Po prostu tych miejsc do parkowania nie było i wjechałem za jedną z bram, nie wiedząc, co jest dalej w tym miejscu. Jestem tutaj po raz pierwszy. To jest rzeczywiście sąd dla wyjątkowych sytuacji, wyjątkowych historii i ta brama się zamknęła. I potem okazało się, że nie da się wyjechać. Krążyłem, pytałem ochroniarzy. Ochroniarze mówili, że tylko wybrane osoby mogą te bramy otworzyć, tylko wybrani sędziowie. I wtedy sobie uświadomiłem, że to nie jest zwykły sąd. To jest faktycznie wyjątkowe miejsce, bardzo pilnie strzeżone, gdzie trzeba mieć specjalną zgodę, aby tutaj trafić, a żeby dostać do tej specjalnej sali, też trzeba mieć specjalne zezwolenia. Tam teraz są adwokaci, tam teraz są biegli, którzy wydali tę opinię o niepoczytalności Mieszka R. Tam też jest sąd, który niebawem powinien wydać to ostateczne postanowienie. Oczywiście będę to sprawdzał i będę informował, gdy zostanie zaprezentowana ta decyzja właśnie Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie właśnie sprawcy tego bestialskiego morderstwa z maja ubiegłego roku z kampusu Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Michał Dobrołowicz jest na miejscu. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Czy sąd zdecyduje dziś o umorzeniu śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego? Trwają, jak słyszeliśmy, mowy końcowe. Decyzja powinna być ogłoszona już niebawem.
2: RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę ważne wiadomości dla tych, którzy korzystają z Blika. Warto posłuchać. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF 24, było już o budżecie, teraz o płatnościach. Jeżeli korzystacie z Blika, to posłuchajcie, bo od września, czyli już za kilka dni w życie wchodzą ograniczenia w tym systemie. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry Igorze, witamy. Na czym mają polegać ograniczenia?
1: No, miejmy nadzieję, że nie będą dotyczyć aż tak dużej grupy, bo chodzi tutaj o nielegalny hazard. To znaczy, od września nie będzie można dokonywać płatności blikiem na rzecz nielegalnego hazardu, na przykład poprzez strony internetowe. To znaczy, jeżeli chcemy dokonać przelewu na rzecz strony, która jest wskazana przez Ministerstwo Finansów jako, no właśnie, prowadząca nielegalną działalność hazardową, to system Blik automatycznie taką transakcję po prostu nam zablokuje i żadne pieniądze nie zostaną przekazane na rzecz takiej strony.
0: Michale, czy to jest bardzo duża zmiana, czy nielegalny hazard w Polsce stanowi jakkolwiek znaczącą część rynku?
1: Niestety tak. Tak wynika ze statystyk. Według analiz firmy EY 40% rynku hazardu w Polsce to jest szara strefa i każdego roku na rzecz właśnie tej szarej strefy nielegalnego hazardu trafiają miliardy nawet złotych. Jeśli spojrzymy na listę nielegalnych stron, którą prowadzi Ministerstwo Finansów, no to trudno byłoby się przez nią przekopać. Tam jest ponad 55 tysięcy adresów. Są to adresy, które jeśli spojrzymy na taką listę, no brzmią czasami egzotycznie, to znaczy tam są domeny, te końcówki stron, które wskazują na kraje azjatyckie, na kraje z Ameryki Południowej i wyrastają one jak grzyby po deszczu. Ta lista jest często aktualizowana, więc widać, że ta szara strefa niestety ma się dobrze, choć na przestrzeni ostatnich lat nieco się kurczy, no i być może te ograniczenia w Bliku również pomogą w tym, żeby ta szara strefa jeszcze bardziej się skurczyła. Przypomnijmy też, jak to wygląda od strony przepisów. Kiedy hazard jest legalny w świetle prawa, a kiedy nie jest. Podmiot musi odprowadzać podatki w Polsce, to jest pierwsza sprawa, a po drugie musi mieć krajową licencję, zezwolenie. I mówimy tutaj o tak zwanych zakładach wzajemnych. Więc tu jest też pewne ograniczenie. Hazard nie może być prowadzony, jak sobie przedsiębiorca to wymarzy, wymyśli. A jeśli chodzi o tak zwane kasyna online, a tych też jest dużo, tych nielegalnych, no to tutaj w ogóle jest bardzo restrykcyjnie, jeśli chodzi o tę kwestię, bo w Polsce de facto monopol na kasyno online ma totalizator sportowy, czyli spółka Skarbu Państwa prowadzi jedyne właściwie legalne kasyno online, więc stąd też być może ten nielegalny hazard, ta szara strefa jest tak duża, no ale być może ograniczenie płatności blikiem sprawi, że ta szara strefa będzie się nieco kurczyć, choć pewnie jeśli komuś będzie bardzo zależało, no to po prostu będzie wpłacać pieniądze w jakiś inny sposób i te nielegalne strony z nielegalnym hazardem będą szukać sposobów, jakie płatności inne, alternatywne można wprowadzić, by klienta nie stracić.
0: Te informacje zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wydanie Faktów RMF FM o 15:00. W nich oceny ekonomistów rządowego projektu budżetu na przyszły rok. Te fakty już za 12 minut.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
12: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Wypadek autokaru pod Olsztynkiem, warmińsko-mazurskim. 3 osoby są ranne. 2 osoby ucierpiały po zderzeniu 2 samochodów na drodze numer 52 w Małopolsce. Koniec przesłuchania w katowickiej prokuraturze szefa PKO Radosława P. Co wiadomo na ten temat w tym momencie? O tym w relacji naszego reportera. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami niemal w całej zachodniej Polsce. Osoby ucierpiały w wypadku autokaru w gminie Olsztynek, warmińsko-mazurskim. Na linii reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
6: Magdo, co wiemy o tym wypadku? Co ustaliłaś?
7: Do wypadku doszło na drodze technicznej starej krajówce siódemce. Autokarem podróżowało 25 osób i kierowca. Z nieustalonych na razie przyczyn pojazd przewrócił się na bok. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autokar. 3 osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu nadal działają służby ratunkowe.
6: 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 52 w Małopolsce. W Barwałdzie Dolnym, to na trasie Wadowice-Kraków, czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Koniec przesłuchania Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilkadziesiąt minut temu podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto został wyprowadzony z siedziby katowickiej prokuratury w asyście funkcjonariuszy. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest na miejscu. Marcinie, jak to wyprowadzenie wyglądało i co dalej, co teraz?
8: Podejrzanego wyprowadzono jednym z bocznych wejść. Wszyscy wsiedli do samochodu, który tam podjechał i szybko odjechali. Na razie nie ma informacji, czy prokuratura będzie składać wniosek o jego tymczasowy areszt. Takie decyzje mają zapaść niebawem. Jeśli tak się stanie, jeszcze dzisiaj wniosek może trafić do katowickiego sądu. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
6: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

0: Które rozpocznie się w przyszłą środę, odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut, ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: Sugerował, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, marszałek Sejmu. Rząd argumentuje, że ustawa o rynku kryptowalut ureguluje rynek. Prezydent twierdzi, że proponowane zmiany realnie nie rozwiążą problemu. Zawetowana w czerwcu przez Karola Nawrockiego ustawa od poprzednich 2 wersji różniła się 1 poprawką kancelarii prezydenta. Propozycja zakładała, że Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całej zachodniej Polsce. Dodatkowo na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim wieczorem i w nocy może pojawić się deszcz, a na południu Małopolski i Podkarpacia silny wiatr. Strażacy apelują o ostrożność.
2: Przeparkujmy samochody spod drzew wysokich, które wiadomo mają po kilkadziesiąt lat. Mogą być uszkodzone z poprzedniego wiatru. Jeszcze te gałęzie tam gdzieś wiszą nad naszymi głowami. Jeżeli nie całe drzewo, to nawet spadająca gałąź, która waży kilkadziesiąt albo kilkaset kilogramów, no niestety zniszczy nasze auto.
0: Podpowiada Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Dziś rusza 6. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na otwarcie o 18:00 mecz Wisły Płock z Koroną Kielce. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Jestem, dzień dobry.
0: Witamy. Wojtku, co czeka nas jeszcze w tej serii spotkań?
4: No, jeszcze dziś w Warszawie na stadionie przy Łazienkowskiej wyjątkowy mecz dla Legii, która podczas starcia ze Śląskiem Wrocław pożegna Artura Jędrzejczyka, który w stołecznym klubie rozegrał aż 419 spotkań.
5: Taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu.
4: Mówi już szkoleniowiec Legii Marek Papszun, a w sobotę derby Krakowa, może te trochę mniejsze, bo pomiędzy Wieczystą a Wisłą. W niedzielę zaś śląskie derby w Zabrzu. Górnik podejmie GKS Katowice. W niedzielę ciekawie zapowiada się też starcie Rakowa, który w lidze jeszcze jest bez punktów, z Jagiellonią, która zagra w fazie ligowej Ligi Europy.
0: Wojciech Marczyk, dziękujemy, a z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 17:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Wieczorem we Wrocławiu spodziewajcie się dużego zachmurzenia i przyjemnej temperatury na poziomie 24 stopni Celsjusza. Nocą i nad ranem może zagrzmieć i błysnąć, więc przed pójściem spać warto pamiętać o zamknięciu okien. O poranku będzie pochmurno, może trochę pokropić, a temperatura wyniesie 18 stopni.
7: RMF 24.
8: W tej godzinie wrócimy do śledztwa w sprawie brutalnego zabójstwa na terenie kampusu UW. Nowe fakty w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz. Będziemy przypominać, że jutro Islandia zdecyduje, czy chce wstąpić do Unii Europejskiej. A za chwilę były premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej o aferze zonda krypto. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, dzień dobry, a w Radiu RMF 24 oczywiście mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 garść nowych politycznych informacji. Zacznijmy od byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który przed chwilą na konferencji prasowej mówił o sprawie kryptowalut. Jak stwierdził polityk, cytuję, ja zawsze zwracałem uwagę na ryzyka związane z tego typu giełdami jak Zonda Krypto.
1: I także dzisiaj mogę z całą mocą podkreślić, jako Rozwój Plus przestrzegaliśmy od samego początku przed ryzykami z tym związanymi. Także niedawno, pół roku temu, rok temu, półtora roku temu, kiedy z mojego byłego obozu politycznego politycy fascynowali się tym, jak się okazało, schematem Ponziego, tą odwróconą piramidą finansową. Przestrzegałem wielokrotnie, bardzo ostro mówiłem i kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości wówczas o ryzykach się z tym wiążących. Ale wiemy już dzisiaj również, że także Donald Tusk poprzez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego został ostrzeżony 11 września 2025 roku. Drodzy Państwo, to jest prawie równo rok temu. Został ostrzeżony, że za Zonda Krypto, za tą pseudogiełdą mogą się kryć po prostu oszukańcze zamiary, oszukańczy proceder.
0: Mówił były premier Mateusz Morawiecki. W temacie polityki dodam jeszcze dwie ważne informacje. Pierwsza również dotyczy kryptowalut. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. O tym poinformował dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że Sejm zagłosuje też nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Druga informacja to jest komentarz Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku finansowania dla Trybunału z budżetu to państwa na 27 rok. Jak przekazał Trybunał Konstytucyjny w komunikacie, cytuję, brak włączenia skutecznie przekazanego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 27 jest jaskrawym naruszeniem prawa przez ministra Andrzeja Domańskiego. Jak podkreślono, prezes Trybunału przekazał 30 lipca bieżącego roku przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów i wydatków na 27 rok, a przekazanie projektu budżetu w tym trybie jest zgodne z 30-letnią praktyką Trybunału. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 16:15.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. W naszym programie teraz najnowsze informacje o decyzji warszawskiego sądu w sprawie sprawcy brutalnej zbrodni na terenie kampusu uniwersyteckiego w Warszawie. Jest ważna decyzja sądu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest na terenie sądu rejonowego przy ulicy Kocjana w Warszawie. Witamy ponownie, Michale. Prosimy o szczegóły.
1: Jest decyzja sądu, bardzo ważna decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie Mieszka R. Tutaj chodzi o tę głośną zbrodnię z maja ubiegłego roku. Mieszko R., wówczas 22-letni, zabił siekierą i zaatakował siekierą portierkę i strażnika Uniwersytetu Warszawskiego. Kobieta zmarła na miejscu. Pojawił się też zarzut sprofanowania jej zwłok. To jest głośna historia i to jest o tyle ważna, kluczowa decyzja warszawskiego sądu, że w jej konsekwencji Mieszko R., już wiemy, nie trafi do więzienia. Postępowanie zostało umorzone. Mieszko R. trafi do zakładu zamkniętego, a dokładnie, jak przed chwilą tutaj dowiedziałem się od jego obrońców, adwokatów, do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. W ciągu kilku tygodni ten szpital będzie wyznaczony i trafi tam bezterminowo, co w praktyce oznacza, że może być tam po prostu dożywotnio.
0: Michale, czy ta decyzja dzisiejsza jest ostateczna, czy coś jeszcze może się zmienić?
1: Oczywiście formalnie mogą pojawić się odwołania, ale nic na razie tych odwołań nie zapowiada, bo takiej decyzji oczekiwali obrońcy Mieszka R., takiej decyzji oczekiwał także prokurator. Był taki wniosek, bo właśnie opinia biegłych powołanych przez prokuratura wskazywała na tę niepoczytalność. Tutaj dzisiaj przyjechali do sądu biegli lekarze psychiatrzy, którzy właśnie wydali takie orzeczenie, taką opinię, że Mieszko R. w momencie popełnienia zbrodni, ataku siekierą, był niepoczytalny, że był w stanie psychozy. Dokładnie takie słowo, taka diagnoza, taka opinia pojawiła się właśnie we fragmencie tych dokumentów. Też to widziałem te opinie. Być może i były pewne uwagi ze strony rodziny osoby pokrzywdzonej, zamordowanej kobiety, właśnie dotyczące tej opinii. Natomiast pytanie, czy teraz pojawią się odwołania. Jeżeli się pojawią, to oczywiście to wszystko będzie jeszcze rozpatrywane przez sąd, ale w tej chwili wydaje się, że wszystko będzie zmierzało w takim kierunku, aby to postępowanie ostatecznie zostało umorzone i w konsekwencji, aby Mieszko R. trafił właśnie do zamkniętego zakładu, do szpitala psychiatrycznego. I to może na tym etapie właśnie tę sprawę zamknąć. Tutaj przed momentem rozmawiałem z adwokatami Mieszka R., między innymi z mecenasem Maciejem Zaborowskim. Będę prezentował fragmenty tej naszej rozmowy w Faktach RMF FM o 17, bo pytałem tam między innymi o to, jak główny, bardzo negatywny bohater tej historii, Mieszko R., zareagował. On tutaj był na miejscu, został przed chwilą wywieziony w specjalnym policyjnym konwoju za taką ciężką, stalową bramą, z której wyjechał właśnie ten samochód. Usłyszałem tylko, że zareagował w ciszy i w spokoju właśnie na te decyzje. Będę dalej także z mecenasami, obrońcami Mieszka R. jeszcze dzisiaj rozmawiał.
0: Michał Dobrołowicz z tymi informacjami. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Przypomnę, prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Mieszka R., sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawca brutalnej zbrodni na kampusie uczelni, Mieszko R., nie trafi do więzienia, tylko do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Temat powróci w Faktach RMF FM o 17.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio RMF 20.

0: W dzień gorącego lata przenieśmy się teraz w Radiu RMF24 do Islandii. Tam już jutro odbędzie się referendum w sprawie tego, czy ten kraj powinien kontynuować negocjacje z Unią na temat członkostwa. W Islandii zwolennicy integracji liczą na niższe koszty życia, a przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami ryb. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Pawłem Bartoszkiem z Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii. Posłuchajmy.
1: Islandia posiada własną walutę, islandzką koronę. Mamy bardzo wysoką inflację oraz bardzo wysokie stopy procentowe, z procentami 8, nawet 9%. W strefie euro jednak jest to 3,4%. Również możemy mówić o wysokich cenach żywności, które są tu, no wiadomo, zawsze będą droższe, bo jest to bogaty kraj, ale są na pewno nawet droższe niż w takich krajach jak Dania czy Szwecja, które są w Unii Europejskiej i są w wspólnej strefie celnej. Z drugiej strony można też mówić o powodach politycznych. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę jest zmiana w islandzkiej społeczeństwie, jeżeli chodzi na przykład o postawę do NATO. O wiele więcej osób popiera członkostwo w NATO i o wiele osób jest zainteresowanych członkostwem w Unii Europejskiej, dlatego że no, zdajemy sobie sprawę, że w tych czasach jest lepiej mieć więcej przyjaciół i sprzymierzeńców niż mniej. Czyli powiem, że to są takie dwa główne powody, dlaczego teraz Islandia debatuje na temat wznowienia rozmów akcesyjnych.
0: Mówił Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii. Kampania trwa w najlepsze, liczy się każdy głos i przekonują się o tym również Polacy mieszkający na wyspie, mówi Anna Tabaszewska.
2: W internecie na pewno dyskusje są ostrzejsze niż twarzą w twarz. Na pewno widzę, ja jako osoba, która głosowała na tak, ja widzę w internecie bardzo dużo dyskusji i głosów na nie, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo rozmawiając z moją koleżanką z pracy, która planuje głosować na nie, ona mówiła, że ona widzi tylko głosy na tak, więc jakoś te media społecznościowe na pewno i algorytmy mediów społecznościowych dziwnie działają. Natomiast widziałam też na przykład, co było ciekawe i zaskakujące, że wielu Islandczyków nagle potrafi napisać na przykład post po polsku, żeby dotrzeć do Polonii, żeby zachęcić ich do głosowania w określony sposób, więc to też jest ciekawa obserwacja. Nawet dzisiaj też dostałam telefon z jednej z organizacji, gdzie pan po polsku się mnie pytał, czy zamierzam głosować i jak zamierzam głosować i chciał mnie zachęcić do głosowania na nie, ale chwilę sobie porozmawialiśmy. Było to bardzo, nie wiem, cywilizowana rozmowa, ale zdecydowanie widać, że próbują, no podejrzewam, że z obu stron tak jest, po prostu zachęcić ludzi do głosowania i przekonać ich jakoś na swoją stronę, bo faktycznie wynik jest bardzo, według sondaży, bardzo wyrównany.
0: Wyjaśniała Anna Tabaszewska, Polka mieszkająca od kilku lat na Islandii. Rozmawiał z nią nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę wolontariusze na tatrzańskich szlakach.
3: Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Kto efekt profesjonalizmu? Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 m2. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych. Wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
12: Tu Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Po raz 15 wolontariusze wyjdą na tatrzańskie szlaki, żeby znieść z nich śmieci pozostawione przez turystów. W Zakopanem zaczyna się kolejna edycja akcji Czyste Tatry, choć w tym roku to już nie będą tysiące, a tysiąc i nie będą znosić kilogramów śmieci, bo ich już tak wiele wcale nie ma. Posłuchajmy.
1: Największą radość zorganizowania 15 edycji Czystych Tatr jako Małopolska mamy dlatego, że nie musimy już się skupiać tak bardzo na sprzątaniu szlaków i możemy powiedzieć, że tak jak się akcja nazywa, Tatry są czyste. Oczywiście zweryfikujemy to podczas sobotniego sprzątania z naszymi wolontariuszami, których na szlaki wyjdzie dokładnie 1000 i dokładnie tyle, ile 15 lat temu, właśnie po to, żeby powiedzieć sprawdzam. Jak było, jak jest po 15 latach.
2: To jest z jednej strony przepiękne, że przez te lata już ponad 50 tysięcy wolontariuszy, nieładnie mówiąc, przewinęło się przez te tatrzańskie szlaki, ale to chodzi o to, żeby każdego, kto bierze w tym udział albo kto o tym słyszy, zachęcić do po prostu takiego głębszego myślenia na co dzień o swoim działaniu, o tym, czy musimy tych śmieci produkować aż tyle, o tym, czy faktycznie odnosić butelki, puszki do automatów.
3: Ogólnie sprzątamy po kimś, tak, ale chodzi też o sam fakt, że jednak ta ziemia nasza jest wspólna, a jeśli my o nią nie zadbamy, to kto to inny zrobi?
4: To daje jakąś taką satysfakcję?
3: Oj, dużą, bardzo. Zdecydowanie, jestem już trzeci rok i polecam każdemu.
5: Jesteśmy wyposażone w piękne, kolorowe koszulki z tego roku. Co za tym idzie, jeszcze mamy do tego rękawiczki, mamy jeszcze worek na śmieci, rękawiczki, żeby było również ekologicznie dla nas bezpośrednio. No i co? No i wyruszymy o świcie, zobaczymy. 7:15, podobno są otwarte tamte punkty, więc warto wstać rano, żeby być o świcie.
6: A dbając o te najpiękniejsze miejsca, czyli góry, dla mnie jako snowboardzisty góry są najpiękniejszym elementem naszej planety. A w Polsce jeszcze mamy to niesamowite, że mamy piękne Tatry, piękne Beskidy. Dzisiaj jesteśmy właśnie w Zakopanem. No i akcja Czyste Tatry. No więc tutaj po prostu trzeba być, żeby lata wcześniej posprzątać te Tatry, a teraz już tak naprawdę po 15 latach uczyć kolejne pokolenia, jak to się stało, że te Tatry są takie czyste i jak to się miałoby zadziać, żeby one pozostały takie czyste.
0: No by tak właśnie było, a wszystkim mówili organizator akcji Maciej Marculanis, wolontariusz i ambasadorowie akcji Jasiek Mela i Mateusz Ligocki. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę w faktach powiemy o poważnym zatruciu w zachodniopomorskim. Kilkanaście osób trafiło do szpitali. Te fakty o 17:00.
7: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: sama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
0: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają

0: salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka?
3: Jeszcze nie? To ruszaj do Korony!
4: 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za minimum 200 zł, wpadnij na stoisko Back to School i podejmij wyzwanie. Zapamiętaj, dopasuj, wygraj. Odbierz nagrodę natychmiastową. A dla najlepszych PlayStation 5, laptop, tablet lub czytnik e-booków. Polowanie na wyprawkę w cechach Korona już 29 i 30 sierpnia. Więcej na www.centrum-korona.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
9: Po reklamie.
10: To już 17, czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Posłuchajmy razem.
11: Do szpitala psychiatrycznego, tak zdecydował warszawski sąd. W Krakowie rozpoczyna się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wieczorem nasi siatkarze zagrają ze Słoweńcami. 12 nastolatków Uniwersytetu Warszawskiego trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował warszawski sąd. W Krakowie rozpoczyna się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wieczorem nasi siatkarze zagrają ze Słoweńcami. 12 nastolatków trafiło do szpitali w Zachodniopomorskim. To prawdopodobnie efekt zatrucia w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji nastolatkom podano środek do dezynfekcji.
12: Cztery karetki. Jak przekazała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dzieci z zatruciem trafiły do szpitali w Świnoujściu i Szczecinie na obserwację.
11: Karambol na drodze numer 16 w Warmińsko-Mazurskim. Trzy osoby zostały ranne na odcinku Olsztyn-Ostróda w pobliżu miejscowości Lubajny. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Sprawca brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, Mieszko R., trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie w sprawie morderstwa, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Wtedy 22-letni Mieszko R. zabił siekierą pracownicę uniwersytetu. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed sądem rejonowym w Warszawie. Michale, jak sąd uzasadnił tę decyzję?
13: Główny argument sądu był taki, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny. To potwierdziła opinia biegłych psychiatrów, którzy dzisiaj tutaj zostali przesłuchani. O taką decyzję wnioskowali też obrońcy Mieszka R. To potwierdził mi przed chwilą tu jego adwokat Jacek Potulski.
14: Nie mieliśmy chyba większych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną. Jakby wziąć podręcznik od psychiatrii sądowej, to praktycznie każde z przejawów psychozy były, tam się znajdowały.
15: A jak zareagował panów klient na tę decyzję dzisiaj?
16: Przyjął z szacunkiem i ze zrozumieniem, w spokoju i ciszy.
13: Dodaje adwokat Maciej Zaborowski. Mieszko R. w konwoju więziennym został już wywieziony z terenu sądu. Ta dzisiejsza rozprawa odbywała się w specjalnej sali dla najgroźniejszych przestępców. Dookoła budynku jest drut kolczasty. Obok jest też potężna, zasuwana brama i to miejsce cały czas jest dokładnie pilnowane przez strażników.
9: Aktualny obraz faktów.
11: W Krakowie rozpoczyna się dzisiaj 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze zagrają wieczorem ze Słoweńcami. To spotkanie w Tauron

0: arenie obejrzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Memoriał ma tradycyjnie mocną obsadę.
1: Dzień dobry, to prawda. Wieczorem gramy ze Słowenią, która długo uchodziła za zespół mający na nas sposób, ale też do czasu. Ostatnio w półfinale Ligi Narodów wygraliśmy z ekipą Kozamiernika i Urnauta 3-0. To oczywiście turniej towarzyski, trenerzy będą więc testować sposoby gry, ale co do składów możemy się spodziewać, że raczej Słoweńcy i Francuzi przyjadą na galowo, bo Mistrzostwa Europy, do których wszyscy się tutaj szykują, zaczynają się już 8 września.
2: Słyszałem o paru absencjach, m.in. w składzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych, także to dopiero się okaże. Natomiast każdy mecz będziemy chcieli wykorzystać do maksimum, aby przetestować te rzeczy, które trenowaliśmy w Zakopanem.
1: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka. Ze Słowenią gramy o 20:30, a Francuzi rozpoczynają mecz z Amerykanami już o 17:30.
0: Relacje z Memoriału Wagnera w wieczornych faktach i faktach sportowych RMF FM. Lekarze przekonują, że warzywa i owoce powinny być jednym z kluczowych składników naszej diety. Okazuje się jednak, że liczy się przy tym nie tylko ilość, ale też różnorodność. Te doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
0: Grzegorzu, co za tym hasłem różnorodności stoi?
3: Okazuje się, że większe urozmaicenie roślinnych składników w codziennym jadłospisie może wiązać się z lepszą kondycją układu pokarmowego i korzystniejszymi parametrami przemiany materii. W analizie uwzględniono przy tym nie tylko warzywa i owoce, ale również orzechy, nasiona, zioła, przyprawy, a nawet produkty takie jak kawa czy gorzka czekolada. Badani średnio spożywali 10 różnych rodzajów roślin dziennie, tygodniowo średnia sięgała 28.
0: I co się okazało?
3: Osoby, które sięgały po najbardziej urozmaicone produkty roślinne, miały przeciętnie niższy wskaźnik masy ciała BMI, wyższy poziom tak zwanego dobrego cholesterolu i lepsze wyniki oceny mikrobiomu jelitowego, czyli korzystniejszą proporcję dobrych do złych bakterii i innych mikroorganizmów. Jeśli chodzi o rośliny w diecie, warto zerwać z monotonią.
0: My w faktach zapewniamy pełną różnorodność informacji. Na kolejne zapraszam o 18:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami, które w nocy i nad ranem mogą występować na Dolnym Śląsku. Jutro rano nad Wrocławiem zobaczycie i trochę chmur, i trochę słońca, a słupki rtęci wskażą okolice 18 kreski. Może też przelotnie popadać. Po południu zrobi się bardziej słonecznie, ale też wietrznie. Temperatura wyniesie 25 stopni.
6: Radio RMF 24.
7: Niebawem w Stambule swój ostatni mecz fazy grupowej Euro rozpoczną polskie siatkarki. Będziemy was o tym informować w Radiu RMF 24. A za chwilę kolejny gość, orientalista Marcin Krzyżanowski, z którym porozmawiam o tym, co aktualnie dzieje się w cieśninie Ormuz. Ale będzie jeszcze więcej informacji, zapewniam. Krzysztof Urbaniak.

0: To jest popołudniowy program radia RMF 24. Szef MSZ Iranu Abbas Araghchi oświadczył dzisiaj, że Teheran po pół roku wojny wciąż jest gotowy do negocjacji z Waszyngtonem, ale nie ugnie się pod presją gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Irański resort dyplomacji wyraził przekonanie, że nowe amerykańskie sankcje wymierzone w Iran są, tu cytat, zbrodnią przeciwko ludzkości. A co z cieśniną Ormus w 6 miesięcy po rozpoczęciu tego konfliktu? Jak przekazała agencja Reutera, ruch żeglugowy przez cieśninę Ormus spadł poniżej 10-dniowej średniej. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest orientalista, pan Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy po pół roku od rozpoczęcia nadal możemy ten konflikt nazywać wojną?
1: Tak, aczkolwiek jest to tym razem, przynajmniej póki co, wojna nieco uśpiona. W tym momencie przysłowiowe armaty milczą, ale w każdej chwili może dojść do wznowienia walki, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Iran staje się coraz bardziej, kolokwialnie mówiąc, przyciśnięty przez morską blokadę Stanów Zjednoczonych.
0: Przyciśnięty i to faktycznie ma jakiś efekt?
1: Ma. Nie oznacza to oczywiście jakiegoś drastycznego pogorszenia się sytuacji w irańskiej gospodarce, która i bez wojny znajdowała się w stanie permanentnego kryzysu, ale amerykańska blokada, w szczególności blokada irańskiego eksportu ropy oraz brak możliwości sprowadzania przez Iran masowych ładunków związanych z produkcją rakiet, daje się Iranowi mocno we znaki. To wciąż za mało, żeby zmiękczyć Teheran, nie mówiąc o rzuceniu go na kolana, ale sytuacja dla Iranu staje się coraz mniej korzystna.
0: A czy w najbliższych dniach albo tygodniach czekają nas jakieś nowe zdarzenia w konflikcie Stanów i Iranu? I jak długo według pana może potrwać ten konflikt pomiędzy Stanami a Iranem?
1: Ten konflikt może trwać jeszcze bardzo długo. Obie strony w tym momencie grają na czas i twierdzą, że czas jest ich sprzymierzeńcem. Z jednej strony Stany Zjednoczone uważają, że ciągła presja ekonomiczna w ciągu najbliższych kilku miesięcy sprawi, że Iran będzie zmuszony ugiąć się przed wolą Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Irańczycy twierdzą, że z pewnym wysiłkiem i problemami, ale jednak są w stanie jeszcze kilka miesięcy wytrzymać, a światowa gospodarka już nie. Teheran cały czas gra na zwiększenie kosztów gospodarczych, kosztów finansowych dla regionu i świata.
0: A jak Irańczycy reagują na to, co dzieje się w tym konflikcie Stanów z Iranem? Co wiemy?
1: To zależy w którą stronę spojrzeć. Irańskie społeczeństwo jest bardzo podzielone pod względem poglądów politycznych. Część irańskiego społeczeństwa paradoksalnie wręcz cieszy się każdym kłopotem irańskiej republiki, gdyż uważa, że kryzys gospodarczy może sprawić, że życie pod rządami republiki stanie się nie do wytrzymania i ludzie obalą reżim. Część koncentruje się na problemach ekonomicznych, na wzrastającym bezrobociu, spadających obrotach handlowych i po prostu po ludzku się martwi. Natomiast część, tutaj mówię o zwolennikach Republiki Islamskiej, uważa, że należy przetrwać tą chwilę próby po to, by osiągnąć ostateczne zwycięstwo i zachować niepodległość, niezależność polityczną Iranu.
0: A czy Iran może zaatakować amerykańskie bazy w Europie? Bo takie informacje kilka dni temu pojawiły się w mediach. A no, przecież w Redzikowie znajduje się taka baza. Ma ona odpierać potencjalne ataki balistyczne właśnie z Bliskiego Wschodu.
1: Teoretycznie rzecz biorąc, irańskie rakiety mają możliwość osiągania celów, zwłaszcza w południowej Europie, w Grecji, Bułgarii, na Cyprze. Natomiast w praktyce jest to bardzo technicznie problematyczne. To po pierwsze. Po drugie, wątpię, żeby Iran zdecydował się jednak na eskalację również w tym kierunku. Sądzę, że jeśli dojdzie do ataku ze strony Iranu, a taki jest jak najbardziej możliwy, to będą to cele położone w obszarze Bliskiego Wschodu.
0: Czy ktoś w tej wojnie wygrywa?
1: Trudno tak naprawdę powiedzieć. Z jednej strony żaden z celów, które Stany Zjednoczone określiły na początku wojny, nie został zrealizowany. Reżim nie został obalony. Irańskie zdolności do rażenia celów w regionie nie zostały zlikwidowane. Irański uran jak spoczywał w irańskiej ziemi, tak wciąż się tam znajduje. Z drugiej strony Iran podkreśla, że nie ugiął się pod presją, że wciąż walczy, ale trzeba jasno podkreślić, że ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela bardzo mocno nadszarpnęły, pogorszyły stan irańskiej gospodarki. Gdybym miał stosować tutaj terminologię sportową, to powiedziałbym, że póki co mamy do czynienia z sytuacją remisu ze wskazaniem, z lekkim wskazaniem jednak na Iran, aczkolwiek jego sytuacja stopniowo się pogarsza i do kresu wojny jeszcze daleko i nie wiadomo, w którą stronę sytuacja będzie się rozwijać. Obydwie strony mają jeszcze po kilka kart w swoich rękach. No i pytaniem otwartym jest, jak postanowią je rozegrać.
0: Jakie to karty?
1: Iran cały czas gra cieśniną Ormus i atakami na infrastrukturę energetyczną, transportową regionu, podkreślając też, że w razie eskalacji ze strony Stanów Zjednoczonych celami Iranu może stać się też infrastruktura krytyczna sojuszniczych dla Stanów Zjednoczonych państw w regionie. Z kolei Stany Zjednoczone mają dwa, a właściwie jeden podstawowy atut w postaci miażdżącej przewagi militarnej, która przejawia się możliwością całkowitego zablokowania irańskich portów, a ściśle mówiąc cieśniny Ormus od strony Morza Arabskiego, oraz przewagą w lotnictwie, która pozwala razić wszelkie dostępne cele w Iranie. Jednakże sama kampania powietrzna, jak pokazuje dotychczasowa historia tego rodzaju broni, to zbyt mało, żeby kolokwialnie mówiąc rzucić się na kolana przeciwnika.
0: A jak ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ta wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem może zmienić albo już zmieniła sytuację w tym rejonie, na Bliskim Wschodzie?
1: Przede wszystkim w stolicach państw arabskich, w szczególności w Katarze, w szczególności w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich padły pytanie o sens utrzymywania dotychczasowego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w tym kształcie. Bazy amerykańskie położone na terytorium tych państw miały chronić je przed atakami, między innymi właśnie irańskimi, a stały się przyczyną tychże ataków. W kręgach politycznych państw arabskich powstał pewien ferment. To, że Izrael jest pierwszorzędnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, było tajemnicą Poliszynela, ale co innego zakładać coś, co innego wiedzieć o czymś, a co innego boleśnie się przekonać o tym, że dla bezpieczeństwa Izraela Stany Zjednoczone bez wahania poświęcą bezpieczeństwo państw arabskich. Nie prowadzi to jak na razie do jakichś znaczących zmian w ich strategii. Tutaj mówić, że wojna z Iranem i niepowodzenia w wojnie z Iranem położą kres potędze Stanów Zjednoczonych czy kres dominującej ich pozycji na Bliskim Wschodzie. To byłoby zdecydowanie za dużo powiedziane, ale na tym gmachu amerykańskiej bliskowschodniej siły pojawiły się bardzo poważne rysy i pęknięcia.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Gościem radia RMF24 był orientalista pan Marcin Krzyżanowski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Prokuratura zawnioskowała o aresztowanie na 3 miesiące szefa PKO Radosława P., poinformował przed chwilą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef PKO, przypomnę, został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. O szczegółach ustaleń prokuratury, zarzutach wobec Radosława P. mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posłuchajmy.
1: W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. w 2025 roku powoływał się na wpływy w Urzędzie Konkurencji, Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo media informują, o wartości ponad 169 tysięcy złotych. Pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut. Natomiast drugi czyn to jest czyn opisany w artykule 302, paragraf 1 kodeksu karnego, nazywa się, określane jest tak potocznie, to przestępstwo zaspokajania wierzycieli z pokrzywdzeniem innych wierzycieli. I w tej sytuacji prokurator uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że pan Radosław P. nakłaniał ustalonego członka zarządu spółki BB Trade Estonia, który w tym czasie ta spółka była operatorem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, do wypłaty z tej giełdy określonych środków i te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.
2: RMF 24.
3: Reklama.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Sport w Radiu RMF 24, dokładnie o 18 w Stambule. Swój ostatni mecz fazy grupowej mistrza z Europy rozpoczną polskie siatkarki. Biało-czerwone w meczu, którego stawką jest pierwsze miejsce w grupie, zmierzą się z broniącymi tytułu współgospodyniami turnieju, Turczynkami. A to spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Witaj, Wojtku.
1: Witam serdecznie.
0: No to atmosfera w hali będzie dziś bardzo gorąca, prawda?
1: No już na tych pierwszych obrazkach, które gdzieś tam możemy oglądać z hali w Stambule, no to naprawdę wypełniona hala do ostatniego miejsca, kiedy na parkiecie w czasie rozgrzewki pojawiała się zdecydowanie największa gwiazda tureckiego zespołu Melisa Vargas, świetna atakująca, no to trybuny wręcz można powiedzieć piszczały i szalały, no bo to na nią najmocniej liczą tureccy kibice. Będzie dzisiaj głośno, tę atmosferę takiego tureckiego grania w tym takim kotle, powiedzmy, świetnie znają też nasze reprezentantki. Raz, że mierzyły się z Turcją już nie raz, ale z drugiej strony też mamy zawodniczki, które przecież grały bądź grają w lidze tureckiej. Między innymi Julia Szczurowska, między innymi Magdalena Stysiak. Dwie nasze atakujące, one świetnie znają tę turecką atmosferę. Nie ma się co dzisiaj spodziewać spokojnego meczu. Tam będzie głośno na trybunach. Można spodziewać się nawet gwizdu w czasie polskiej zagrywki. Wiemy, że to w tej naszej takiej kulturze kibicowskiej nie jest mile widziane, ale w Turcji to raczej normalne w takich meczach o podwyższonym ryzyku. I mimo, że obie drużyny są pewne awansu do kolejnej rundy, to pewne jest jedno, że Turczynki tego meczu nie odpuszczą.
0: Co nas czeka na parkiecie w takim razie?
1: No trudne zadanie, nie ukrywajmy. Turczynki, to jak wspomniałeś, raz współgospodynie, to zawsze wpływa na to nastawienie do spotkania. One po prostu tego meczu nie mogą odpuścić, mimo że są pewne awansu do kolejnej fazy, tak samo jak Polki. No i kolejną rzeczą jest to, że one są mistrzyniami Europy. I tak naprawdę cel dla tej reprezentacji jest tylko jeden, wygranie złota. I wszystko poza mistrzostwem Europy będzie porażką dla tej reprezentacji. Więc one na pewno będą chciały tutaj wyjść, zagrać na maksa i szybko zakończyć to spotkanie. Mówiłem o Melisie Vargas, ona rozgrywa fantastyczny turniej, bardzo dobre statystyki tureckiej atakującej, wysoka skuteczność w ataku, więc no dzisiaj przed Polkami bardzo trudne zadanie. Polki nie są faworytkami, są pewne awansu, więc o tyle możemy być spokojni. W razie porażki Polki zajmą drugie miejsce w grupie, no i mogą ze spokojem patrzeć już tam dalej na tą jedną ósmą finału, ale też na pewno tego spotkania nie odpuszczą, no bo to też takie prestiżowe starcie, zmierzyć się ze współgospodyniami turnieju w tej stambulskiej hali, przy tej gorącej atmosferze, no i tam próbować sobie poradzić z tą bardzo, bardzo mocną reprezentacją.
0: Będziemy bardzo, bardzo mocno trzymać kciuki. Tyle Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy. Wojtek będzie śledził mecz naszych siatkarek. No a teraz przenosimy się już pod Tauron Arenę w Krakowie, gdzie rozpoczął się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Trwa mecz Francji ze Stanami Zjednoczonymi, a o 20.30 zagra reprezentacja Polski i to spotkanie na żywo obejrzy Cezary Dziwiszek, również redakcja sportowa RMF FM. Witamy, Czarku. Czarek jest już na miejscu. Halo, halo, Czarek.
2: Dzień dobry, witam serdecznie już z Krakowa. Oczywiście tak, dzisiaj spotkanie Stanów Zjednoczonych z Francją. My się skupiać będziemy na wieczornym meczu ze Słowenią naszej reprezentacji. To już o 20.30. Skład jest na pewno tradycyjnie bardzo mocny, ta obsada turnieju. Tutaj przyjeżdżają najlepsze drużyny ze świata i Europy. Szczególnie mocne mogą być te z Europy, no bo przygotowują się do Mistrzostw Europy, zatem powinniśmy już zobaczyć naprawdę mocne składy. Selekcjoner Nikola Grbicz ma 15 zawodników, z tych najważniejszych w naszej kadrze brakuje tylko kontuzjowanego Kuby Kochanowskiego. No i to jest ważna gwiazdka. Selekcjoner Grbicz będzie mógł zabrać ostatecznie na Mistrzostwa Europy tylko 14 zawodników, zatem oni też jeszcze walczą o miejsce w składzie i oczywiście też będziemy obserwować różne warianty, będziemy obserwować testowanie. Zobaczymy, czy pojedzie ostatecznie więcej środkowych, czy przyjmujących. Na te wszystkie pytania prawdopodobnie selekcjoner będzie miał już odpowiedzi po trzech spotkaniach memoriału Wagnera, który gramy po raz 23 i Polacy wygrywali 11-krotnie. W ubiegłym roku byliśmy na trzecim miejscu, a triumfowała Argentyna.
0: Dzięki, Czarku. Słuchajcie, RMF FM i RMF 24. Wieczorem w Faktach i Faktach Sportowych kolejne relacje z siatkarskiego memoriału Wagnera. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę Łódź i będziemy się przyglądać, jak wygląda dzień czytania komiksów.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Cała galeria superbohaterów od mutantów po Wiedźmina w roli głównej pojawiła się dziś przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi. Powód? Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Bibliotekarze przekonują, że po komiksy warto sięgać nie tylko od święta. Sprawdziła to nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
1: Zło jest złem, strego Boże. Mniejsze, większe, średnie, to wszystko jedno. Proporcje się negocjuje, granice zacierają. Ale jeśli mam wybierać między jednym złem a drugim, wolałbym w ogóle nie wybierać. To powiedział Geralt z Rivii.
2: I teraz też kwestia Geralta z Rivii, tym razem z opowiadania Wiedźmin o roli polityki w życiu Wiedźmina. Ale mnie nie obchodzi ani polityka, ani sukcesje tronów, ani przewroty pałacowe. Ja jestem tu, aby wykonać pracę.
1: Komiksy to jest wielkie medium, które coraz bardziej się rozbudowuje, no i stanowi już poważny element kultury światowej. Zapraszamy do czytania.
3: Pani przed komiksem, co to dzisiaj wybrane na to popołudnie, takie piękne, słoneczne w Łodzi?
4: Wiedźmin komiksowy tym razem oczywiście był czytany, oglądany, grany, no ale jak już dzisiaj komiksowo, no to pora na komiks.
3: Książki karmią naszą wyobraźnię. W komiksie mamy to narysowane, tam jest mniej tych dialogów. To jak to pogodzić z tym właśnie, że książka oddziałuje na naszą wyobraźnię?
5: Komiksy oddziałują na wyobraźnię, bo mamy już, to prawda, gotowe obrazki, ale jednak w naszej głowie mózg tworzy, żeby to wszystko się ruszało. Więc tutaj powiedziałabym, że oba te źródła działają na wyobraźnię. Chociaż można się nie zgadzać, tu mi się a propos Wiedźmina skojarzyło, że jak wyszła gra, no to okazało się, że Jaskier ma kasztanowe włosy, ponieważ w książkach nie było to powiedziane. Dopiero potem, już po grach, gdy pojawiła się nowa książka Wiedźmina, no to okazało się, że Jaskier ma blond włosy i tutaj fani byli troszkę pobudzeni i powiedzieli nie. Jaskier i jego kasztanowe włosy z gry to jest canon event po prostu.
6: W zbiorach specjalnych mamy wśród tych różnych kolekcji też kolekcję komiksów. Zaczęliśmy ją gromadzić w 1964 roku. Już w tej chwili ma ponad 8 tysięcy komiksów i to są zarówno komiksy dla dorosłych, jak i komiksy dla dzieci i młodzieży. Mamy też mangi. Nasze komiksy to nie tylko komiksy bohaterskie, które znamy, Superman czy inne właśnie takie postacie, ale mamy też komiksy, które są jak gdyby adaptacjami komiksowymi znanych lektur na przykład z dzieciństwa. Bohania z Zielonego Wzgórza w komiksie albo Mały Książę w komiksie. No i oczywiście mamy taką klasykę jak Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz. No i przede wszystkim ten taki pierwszy komiks. Mamy wydanie z 1934 roku i to jest komiks o Koziołku Matołku.
0: Który pewnie wszyscy znamy. Tak było dziś przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi. To wszystko w związku ze Światowym Dniem Publicznego Czytania Komiksów. Lubicie komiksy? Dajcie znać pod 3322. Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty.

0: spoza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes. Less stress.
16: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy!
17: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Nawrot, Wrocław, ulica Wrocławska 33.
18: Po reklamie.
0: Radio RMF 24.

0: To już prawie godzina 18, a skoro tak, to jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny. Zapraszam.
1: Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące dla Radosława P., prezesa PKOL. Potem w faktach nowe informacje dotyczące zatrucia nastolatków w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje jutro krajowy trening reagowania. Posłuchajcie, na czym będzie on polegał. Polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. I o tym też w faktach o 18. Jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak podawaliśmy już w faktach, śledczy w Katowicach zakończyli po południu przesłuchanie prezesa PKOL-u, które prowadzone było także wczoraj. Radosław P. usłyszał 2 zarzuty – płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W faktach łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Byłaś na konferencji prasowej Prokuratury Krajowej. Jak według śledczych podejrzany zareagował na stawiane zarzuty?
2: Nie przyznał się, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator, oceniając materiał zgromadzony w tej sprawie i treść wyjaśnień złożonych przez Radosława P., uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych 2 czynów oraz że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa.
3: Jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka grożącej, realnie grożącej surowej kary.
2: Dodaje prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Wniosek o areszt rozpozna Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Śledczy przeszukali miejsce zamieszkania i siedziby PKOL-u i zabezpieczyli zegarek podejrzanego o wartości prawie 170 tysięcy złotych oraz gotówkę o wartości 34 tysięcy w polskiej i obcej walucie. Sprzed Prokuratury Krajowej w Warszawie Magdalena Greinert.
1: Na terenie ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu pracują policjanci i przedstawiciele sanepidu. To w związku z zatruciem 12 nastolatków podawany im środek do inhalacji prawdopodobnie pomylono ze środkiem do dezynfekcji. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, co jeszcze ustaliłaś?
4: Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy, będą ustalać, dlaczego doszło do tego incydentu i jakie substancje zostały użyte. Takie informacje przekazał mi młodszy aspirant Kamil Zwierzchowski ze Świnoujskiej Policji. Jeden z pracowników ośrodka miał omyłkowo podać dzieciom środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Na miejsce przyjechały 4 karetki. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat przewieziono do szpitali na obserwację. Wszyscy byli przytomni i w stanie stabilnym. Sprawą zajmie się też Świnoujska prokuratura.
1: Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje jutro krajowy trening reagowania. To kolejna edycja rządowej akcji, w trakcie której będzie można bezpłatnie nauczyć się, gdzie szukać najbliższych miejsc schronienia i co robić w sytuacji kryzysowej.
5: Przede wszystkim, jak spakować plecak ewakuacyjny.
6: Będzie ktoś, kto poda instrukcje?
5: Oczywiście, przedstawiciele Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Również jak rozpoznać sygnały alarmowe.
7: Czyli jest to ciągły, można powiedzieć, taki modulowany dźwięk. Powinien trwać co najmniej 3 minuty.
6: I co może oznaczać?
7: Że na danym obszarze, gdzie słyszymy tą syrenę, ten sygnał, może występować zagrożenie.
6: Ten pierwszy modulowany sygnał ma wywołać naszą reakcję?
7: Tak.
5: W sytuacji, kiedy usłyszymy syreny alarmowe, szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych czy poprzez alert RCB.
1: Z Karoliną Gałecką z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Karolem Krociem z Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Krajowe treningi reagowania są zaplanowane w większości miast powiatowych.
8: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.

0: Kibicujemy, bo polskie siatkarki w Stambule rozpoczynają właśnie swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zagrają ze współgospodyniami turnieju, Turczynkami, a stawką meczu jest pierwsze miejsce w grupie. Spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Tak jest, kłaniam się.
0: Witamy cię, Wojtku. To będzie najtrudniejsze spotkanie fazy grupowej dla naszych siatkarek?
1: No, bez wątpienia, bo Turczynki to mistrzynie Europy, a dodatkowo, jak wspomniałaś, współgospodynie turnieju. To sprawia, że atmosfera w hali w Stambule jest tak naprawdę bardzo gorąca. Tureccy kibice zawsze reagują bardzo żywiołowo. Tak samo jest teraz. No, można się spodziewać nawet w czasie zagrywki Polek gwizdów. A tę atmosferę występów z Ligi Tureckiej dobrze znają m.in. Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska. Polki nie są faworytkami tego spotkania. Oba zespoły są pewne awansu do kolejnej fazy turnieju, a zwycięska drużyna zajmie pierwsze miejsce w grupie. Spotkanie już się rozpoczęło. Na początku tego pierwszego seta Polki wyraźnie przegrywają 2-6.
0: Relacje z tego pojedynku usłyszycie na naszej antenie w Wieczornych Faktach. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
4: Za nami najnowsze fakty RMF FM, a teraz w Radiu RMF 24 propozycja nie tylko dla miłośników historii. To kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiemy o najbardziej znanym polskim żołnierzu, Niedźwiedziu Wojtku. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy.

0: Słuchacie radia RMF 24. To kulisy History Hiking.
1: Dzisiaj jedna z najbardziej wzruszających historii, jakie robiliśmy. Historia znana, ale my ją poznaliśmy tak, no, od wewnątrz. Dlatego, że dzisiaj opowiemy wam o kapralu Wojtku, czyli o niedźwiedziu Wojtku, o legendzie polskiego oręża, o niedźwiedziu, wokół którego faktycznie dużo jest legend, o których dzisiaj na pewno powiemy. Dużo jest też mitów, które postaramy się obalić, ale faktem jest to, że niedźwiedź Wojtek już na zawsze zapisał się w naszej historii i udało nam się dotrzeć do człowieka, który był jednym z opiekunów tego niezwykłego zwierzęcia. Świętej pamięci niestety już profesor Wojciech Naremski, jeden z ostatnich żyjących weteranów Monte Cassino,
0: który nazywany był dużym Wojtkiem w odróżnieniu do małego Wojtka, czyli niedźwiedzia, czy na odwrót było, bo już w sumie się pogubiłem.
1: Dużym Wojtkiem był niedźwiedź, małym Wojtkiem był niedźwiedź, pan Wojciech Naremski, okay. Tak jest.
0: Dotarliśmy do niego dzięki naszemu operatorowi kamery, Łukaszowi Herodowi, który również jest, no, wnukiem człowieka, który walczył o Monte Cassino.
1: Mieczysław Herod, tak się nazywał dziadek naszego operatora, który faktycznie walczył pod Monte Cassino i co ciekawe przyjaźnił się z profesorem Wojciechem Naremskim. Zresztą my nagrywaliśmy w Nowej Huci przy czołgu Józef Stalin 2, kolejny nasz odcinek, i tam otrzymaliśmy kolejne
0: zeszyty historyczne,
1: zeszyty historyczne, tak, dotyczące w ogóle dziadka naszego operatora, więc no, jest to postać znana, uznana. Plan jest taki, żeby w ogóle do Monte Cassino pojechać, żeby odwiedzić groby polskich żołnierzy i...
0: Koniecznie, no byłem tam raz w dzieciństwie, ale no wiadomo, że to jest inaczej. Chciałem tam pojechać, zobaczyć, ale zanim się to wydarzyło, postanowiliśmy nagrać właśnie pana profesora Naremskiego, który zrobił nas ogromne wrażenie, mimo że kiedy już go nagrywaliśmy, to już niestety, no, był już przykuty do łóżka, ale bardzo się ucieszył na naszą wizytę. Podobno ta wizyta sprawiła, że się bardzo rozpromienił, bo on bardzo lubił rozmawiać i bardzo lubił opowiadać o historii. Mało tego, pan profesor Naremski doskonale mówił w języku włoskim i nie zapomniał włoskiego, potrafił nawet świetnie śpiewać, zaśpiewał nam, już leżąc na łóżku, zaśpiewał nam operę La Donna Mobile.
1: Niesamowite to było.
0: To było niezwykłe. Widać, że sprawiało mu to radość.
1: Tak, i chciał też tak się troszeczkę popisać przed nami, nie?
0: No
1: że tak śpiewa ładnie. Ależ to było wzruszające, słuchajcie. A w ogóle pokój pana Wojciecha Naremskiego to wyglądał jak muzeum.
0: Tak.
1: Nie wspominając już o tym, że...
0: No, miał tam kapliczkę poświęconą niedźwiedziowi Wojtkowi.
1: Tak, tam było piwo niedźwiedzia Wojtka, figurki niedźwiedzia Wojtka, mnóstwo jakichś akcesoriów, gadżetów. No niesamowite. I to tak naprawdę w ogóle, bo generalnie historia niedźwiedzia Wojtka, ona jest znana. Ona też jest mocno propagandowo wykorzystywana u nas. Natomiast no, my rozmawiając z profesorem Wojciechem Naremskim, świętej pamięci, zdecydowaliśmy, że podczas naszej podróży właśnie do Izraela i po Palestynie, generalnie na Bliski Wschód, że wykorzystując scenografię i będąc fizycznie w Palestynie, a więc no, w jednym z tylko z miejsc, w którym niedźwiedź Wojtek był, no opowiemy tą historię, bo wiecie, ja ten film o niedźwiedziu Wojtku to puszczałem nawet, kiedy zostałem zaproszony do szkoły, żeby właśnie o tym niedźwiedziu Wojtku opowiedzieć i żeby puścić ten film, bo jest to jeden z tych niewielu fragmentów historii II wojny światowej, tej polskiej tragedii, gdzie dzieci mogą zobaczyć troszeczkę koloru, trochę z tej historii coś wyciągnąć inaczej, choć w gruncie rzeczy historia niedźwiedzia Wojtka to historia bardzo smutna, historia bardzo wzruszająca. Niedźwiedź Wojtek był niesamowity z powodów wielu. Ale może najpierw wyjaśnimy sobie, że te mity, żebyśmy w ogóle zaczęli gadać na poważnie o tym zwierzęciu.
0: Ale ja chciałem zapytać, upewnić się na 100%, czy on naprawdę miał stopień wojskowy?
1: Tak, on musiał mieć stopień
0: był żołnierzem.
1: Wojskowy. On naprawdę był żołnierzem,
0: nie jest
1: ale...
0: tak, że to była maskotka i nazwijmy go kapral, żeby było śmiesznie, tylko naprawdę dostał ten stopień.
1: Kiedy zagłębicie się we wspomnienia żołnierzy polskich drugiego korpusu, czy mówiąc bardziej szczegółowo, 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, a więc tych żołnierzy, którzy z Wojtkiem mieli bezpośrednio do czynienia, to te wspomnienia są niesamowite. Żołnierzom pomagał, natomiast no, nie był niedźwiedziem, który strzelał do Niemców, tak? Natomiast są relacje mówiące o jego faktycznej pomocy, zresztą potwierdził nam tą pomoc świętej pamięci profesor Wojciech Naremski, ale musimy w ogóle zrozumieć, że rola niedźwiedzia Wojtka w 22. Kompanii Zaopatrywania Ona znaczy wiele było tych ról, znaczy ról. On nawet podświadomie pomagał. On w czasie walk o Monte Cassino w ogóle był trochę takim zwierzątkiem terapeutycznym. Kiedy zagłębicie się we wspomnienia żołnierzy, weteranów, to faktycznie dodawało im otuchy to, że mieli kontakt z niedźwiedziem silnym, tak, takim groźnym, który już wtedy, w czasie walki o Monte Cassino, on był symbolem polskich żołnierzy. On był symbolem, o którym mówiono. Francuscy, brytyjscy żołnierze mówili o tym, że Polacy, słuchajcie, oni mają niedźwiedzia w swojej ekipie, tak? Co najważniejsze z punktu widzenia propagandowego, o niedźwiedziu mówili Niemcy. To wpływa na postrzeganie armii, z którą się walczy.
0: Za chwilę przyjrzymy się mniej znanym faktom o niedźwiedziu na froncie.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Kulisy History Hiking w Radiu RMF24. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz nadal razem z Wami. Wracamy do historii Niedźwiedzia Wojtka.
1: Oczywiście dużo jest mitów związanych z Niedźwiedziem Wojtkiem. Takim największym mitem, który usłyszycie i od razu traktujcie to jako bzdurę, jest to, że Niedźwiedź Wojtek był na pierwszej linii w czasie walk o Monte Cassino. To jest nieprawda. I nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie dałby 250-kilogramowego niedźwiedzia działał na pierwszej linii. Znaczy działał. On przede wszystkim stworzyłby zagrożenie. Bałby się, tak? Mógłby zrobić rzeczy, które nie byłyby pożądane, a przede wszystkim mógłby zrobić polskim żołnierzom krzywdę ze strachu.
2: Są te relacje, że jednak jak słyszał strzały, to on się
1: bał. On się potwornie bał. No słuchajcie, spójrzcie na swoje zwierzaki czasami podczas nocy sylwestrowej, jak się zachowują, kiedy strzela się petardami. No to wyobraźcie sobie, jak zachowuje się syryjski niedźwiedź, jak może być groźny w momencie i nieprzewidywalny w momencie, w którym te petardy są ogniem artyleryjskim, tak, latają samoloty, trwa ciągły ostrzał wzgórza, jest krew, jest ból, jest cierpienie, jest krzyk, to nie jest rzecz, do której... To nie są warunki dla zwierzęcia, umówmy się, no generalnie to nie tak. Z relacji wynika, że w pewien sposób niedźwiedź Wojtek w czasie walk o Monte Cassino trochę... Może przyzwyczaił się, to za duże słowo, ale trochę jakby oswoił się z tym zewnętrznym otoczeniem, z tym, co się dzieje i na zewnątrz. I faktycznie w pewnym momencie zaczął fizycznie pomagać żołnierzom. Z tym, że jak powiedział nawet jeden z opiekunów Niedźwiedzia Wojtka, profesor Wojciech Narębski, to nie wyglądało w taki sposób, jak często widzimy na bluzach, tak, koszulkach.
2: Z pociskiem, tak?
1: Tak, bo to fajnie wygląda, że on nosi pocisk. No kto normalny dałby pocisk?
2: Też masz dzisiaj bluzę z Niedźwiedziem Wojtkiem.
1: Tak, dlatego, że...
2: Zupełnie przypadkiem.
1: Ja nie wiedzieliśmy, że będziemy... Bo ja uwielbiam tą historię. W sensie uważam, że ona jest... Ona ma bardzo duży wymiar taki... takiego fajnego patriotyzmu, moim zdaniem. A poza tym jest takim świadectwem, że naprawdę człowiek może silnie związać się ze zwierzęciem. Sam jestem czworolubem i też widzę w tym jakąś taką trudną do wytłumaczenia rzecz, bo czuję ogromne przywiązanie do swojego psa i wydaje mi się, że on do mnie też. A w sytuacjach wojennych takiego zagrożenia, wiem, jak wyglądają relacje między żołnierzami, tak? To jest naprawdę braterstwo, tak? Jeden idzie za drugim. Jesteśmy w stanie oddać za kogoś życie. Jesteśmy gotowi do wielkich poświęceń, bo możemy liczyć na froncie tylko na siebie. Tu mamy do czynienia z niedźwiedziem, który też spełnia taką rolę trochę propagandową, bo on daje poczucie siły. To nie jest papuga, kurczę, kotek, tylko to jest niedźwiedź, który faktycznie działa w kompanii zaopatrywania artylerii. I faktycznie są relacje, że więzień pocisków nie nosił, no bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby niedźwiedź taki pocisk upuścił i nagle doszłoby do eksplozji. No nie. Natomiast niedźwiedź faktycznie przenosił skrzynię.
2: Z pociskami. To i wiemy, tak jak lepiej to niż pociski, całą skrzynię.
1: Tak. No oczywiście podejrzewam, że dla niedźwiedzia Wojtka była to jakaś forma zabawy. Czy on fakt wiedział, że pomaga? Nie wiem, nie byłem nigdy w głowie niedźwiedzia, ale faktycznie są relacje, że on podchodził pod ciężarówkę dokładnie na dwóch łapach, wystawiając przednie łapy w ten sposób i żołnierze z ciężarówki podawali mu skrzynię. On w pewnym momencie zanosił tę skrzynię w miejsce stanowisk artyleryjskich, odkładał i na czterech łapach wracał po skrzynię kolejną. I takie relacje faktycznie istnieją, one są i jest ich wiele.
2: To jest piękna historia. Jeszcze są takie relacje o tym, że palił papierosy, pił piwo. Nie, żeby była jasność, nie pochwalamy
1: absolutnie
2: palenia
1: papierosów. Ja już widzę obrońców zwierząt współczesnych.
2: No, ale rozumiem to.
1: Oczywiście.
2: Rozumiem to, żeby była jasność. Nie popieramy tego, natomiast przywołujemy te relacje dlatego, że to pokazuje, że naprawdę zachowywał się jak stereotypowy żołnierz. Miał swoje legowisko, miał swoje przydziały, miał stopień. A w ogóle, dlaczego, po co mu w ogóle nadali ten stopień? To było tak dla żartu?
1: Nie, to nie było dla żartów. Chodziło o to, że w momencie, w którym żołnierze po Egipcie mieli... Znaczy oni... Tak, po Egipcie. W momencie, w którym szykowali się do kampanii włoskiej, pojawił się problem z tym, że no nie można niedźwiedzia wpuścić na okręty. Początkowo w ogóle on już miał stopień wojskowy szeregowy. On jeszcze bodajże w Iraku otrzymał ten stopień wojskowy i normalnie otrzymywał żołd w postaci różnego rodzaju pożywienia i tak dalej. Papierosy dostawał, które jadł. On ich nie palił, jadł je. Natomiast to też jest... bo często jest w relacjach, że niedźwiedź pił piwo. No ale no, niedźwiedź ma umiejętność chwytania w łapy i picia i podobno bardzo mu smakowało i się upijał w ogóle, z tym, że no pewnie nie był świadomy, że jest to piwo, po prostu mu smakowało, tak? Umówmy się.
2: Mała dygresja, robiłem kiedyś materiał o tym, że naukowiec na Słowacji, to jest współczesne czasy, sprawa sprzed 5 lat, że naukowiec na Słowacji badał niedźwiedzie słowackie, że się rzekomo upijają, jedząc jabłka, które fermentują. I podobno tak, że podobno były w stanie
1: Tu są relacje, że duży niedźwiedź, ale to tam dwie butelki maksymalnie potrafił przechylić i już było po niedźwiadku, nie? On ten stopień kaprala otrzymał po to, żeby oni mogli go zabrać do Włoch ze sobą. Dlatego, że w ewidencji, tak, w papierach był kapralem Wojtkiem. Był kapral Wojtek, miał stopień, miał imię, tak? Nawet podobno dowódca, jest taka historia, że kiedy już weszli na okręt, jest relacja, że w ogóle, kiedy udało się zrobić to w papierach, żeby niedźwiedź faktycznie tam widniał, to jest relacja, że on wchodził na pokład okrętu przy akompaniamencie Mazurka Dobrowskiego. Jest nawet takie zdjęcie, jak on wchodzi na ten okręt, ten niedźwiadek.
2: Potem były takie relacje, jak on niestety trafił do zoo.
1: Znaczy to już później, daleko, nie? To już po.
2: W Szkocji. Tak, ale że podobno jak ktoś grał Mazurek Dobrowskiego, to on się wtedy ożywiał i tańczył.
1: I się zapamiętał. Jak słyszał język polski, to machał łapą.
2: Tak. Grał Mazurek Dąbrowskiego, to on się wtedy ożywiał i tańczył.
1: Kiwał się, zapamiętał. Jak słyszał język polski, to machał łapą.
2: Tak.
1: No ta historia jego w Edynburgu jest strasznie smutna, tak? No bo ona też pokazuje tragedię żołnierzy Andersa i generalnie polskich żołnierzy, którzy bili się na froncie zachodnim i zdecydowali się zostać na emigracji w momencie, kiedy Polska znalazła się pod butem sowieckim. Zresztą sama decyzja o tym, że on, niedźwiedź Wojtek, zostanie w Edynburgu, zostanie w Szkocji w zoo i przeżyje tam kolejne kilkanaście lat, zapadła w momencie, w którym żołnierze po prostu zdali sobie sprawę, że on stanie się maskotką komunistyczną, tak? Będzie, niech,

0: chcieli do tego dopuścić. Zresztą oni trochę nie mieli wyjścia, oni mogli zdecydować się wrócić i byli tacy, którzy wracali do komunistycznej Polski, ale liczyli się z prześladowaniami, tak? Prawdopodobnie słusznie, znaczy z moim zdaniem żołnierze zrobili słusznie, na pewno komunistyczna władza w jakiś sposób tego niedźwiedzia by wykorzystała. Pojawiły się też pomysły uśpienia tego niedźwiedzia, ale protesty żołnierzy polskich spowodowały, że nic takiego się nie wydarzyło. W miarę możliwości żołnierze już po demobilizacji, po tym, kiedy no już po II wojnie światowej, no oni go w miarę możliwości odwiedzali. Tutaj naprawdę są wzruszające momenty, nie? Że zawsze się te przytulenia. Generalnie Wojtek jawi się jako takie zwierzę, które wymagało stałej uwagi i ciągłego przytulania.
1: Słuchacie radia RMF24. To kulisy History Hiking. Propozycja nie tylko dla fanów historii.
2: Radio RMF24.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Musimy porozmawiać.
5: Nie?
4: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
5: Nie,
4: nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
14: Kulisy History Hiking w radiu RMF 24.

0: To kulisy History Hiking, u nas niezwykła historia XX wieku. W Radiu RMF 24 są z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Przed momentem mówiliśmy o tym, jak wyglądała służba Niedźwiedzia Wojtka. Kontynuujemy naszą opowieść.
1: W ogóle skąd się ten Wojtek wziął? To jest niedźwiedź syryjski. On został, przyszedł na świat najprawdopodobniej w roku 42, mniej więcej w tym samym czasie, w Iranie przyszedł na świat, mniej więcej w tym samym czasie, w którym na mocy Paktu Sikorski-Majski, brytyjsko-polsko-radzieckich rozmów, formuje się armia Andersa i na mocy amnestii kilkadziesiąt tysięcy także cywilów wychodzi z Związku Radzieckiego i przez Iran, trafiają po prostu na Bliski Wschód i formuje się nowe wojsko polskie, które ma walczyć na Bliskim Wschodzie i pomagać zachodnim aliantom. No i właśnie jedna z kobiet, pani Iwona, nazwiska teraz zapomniałem, kupiła tego niedźwiedzia od chłopców, którzy znaleźli go samotnego, bo najprawdopodobniej mama niedźwiedzia Wojtka została zabita przez myśliwych. Więc to nie jest tak, że od razu żołnierze go gdzieś tam po drodze znaleźli, go wzięli, nie. Odkupiła go Polka, która no, od razu po prostu się w nim zakochała, tak? Bo jest relacja, kiedy ona wzięła go na ręce, nie, mały niedźwiadek od razu się przytulił. Są relacje, że on naprawdę potrzebował tej bliskości, że był strasznie smutny, że widać było, że jest taki, że potrzebuje strasznie dużo uwagi. To ona zdecydowała się oddać go pod opiekę polskim żołnierzom, a ten od maleńkości sprawiał potężne problemy. On miał szczęście.
0: Przerosło to ją po prostu trochę.
1: Trochę tak, ale on, no słuchaj, wiesz jak się zachowuje szczeniaczek, tak?
0: Myślałem, że zapytasz, czy wiesz jak się zachowuje niedźwiedź.
1: Nie. Myślę, że nie wiesz.
0: Nie, no wiem jak się zachowuje szczeniaczek, no, wyobrażam wymaga, sobie jak tak. Się może duży szczeniaczek.
1: No właśnie, no jest, tak, cały czas chce się bawić.
0: No tak.
1: Wymaga uwagi, trzeba się nim opiekować, trzeba go karmić, wchodzi na głowę. No Wojtek stwarzał problemy, szczególnie wtedy, kiedy dużo żołnierzy mieli do roboty. On na przykład nie potrafił spać sam, jest relacja, że on po prostu nie chciał spać sam. On zawsze musiał z kimś, więc się wdrapywał na prycze, wchodził do kaprala, ale są też relacje, że kiedy podrósł, a po roku czasu był już naprawdę konkretnym niedźwiedziem, że on brali go na wartę, na przykład. I on pomógł nawet
0: złodziei wykrył, tak?
1: Tak.
0: Jak zobaczyli niedźwiedzia, czy
1: tak,
0: się nie spodziewali, to uciekli. Ale też zapytaliśmy pana profesora Naremskiego, czy oni się kiedykolwiek w ogóle bali niedźwiedzia, chociaż przez chwilę nie, a powiedział, że roześmiał się, że absolutnie.
1: Nie.
0: Aczkolwiek była taka historia, że raz poszli z niedźwiedziem na plaży, bo on podobno bardzo lubił pływać.
1: To w Adriatyku jak pływa.
0: I tam był jakiś francuski i jak zobaczyły przebiegającego niedźwiedzia, no to absolutnie się przeraziły.
1: To w ogóle zacznijmy od tego, że niedźwiedź jechał z przodu ciężarówki. Wojtek nie jechał na pace. On jechał, tak. Są zdjęcia, jak on jechał z przodu normalnie na pace i faktycznie jak zobaczył wodę, to wybiegł z ciężarówki, przeraził te francuski, tam kobiety. Polscy żołnierze pobiegli po niego, a niedźwiedź po prostu kilka razy się pochlupował w Adriatyku.
0: Tak, i uspokajali te kobiety, że
1: no
0: to...
1: No pewnie jeszcze podrywali, tak? No to też musimy zrozumieć, że...
0: Czyli Wojtek, kolejna rola niedźwiedzia Wojtka był też
1: Ale rozumiesz tą sytuację w ogóle, tak? Jesteś żołnierzem polskim, który wyprowadza niedźwiedzia z Adriatyku i to jest twój pupil. Wojtek jest symbolem, ale nie tylko, on naprawdę... Te relacje są tak wzruszające, tak niesamowite. Nie wiem, czy to jest wiarygodne, ale jest taka relacja. Jest relacja... Wojtek zapasy lubił, tak? To jest niedźwiedź, który
0: tak,
1: się...
0: Są nawet nagrania.
1: Są filmy. Że on się normalnie szarpie z żołnierzami. I naprawdę ci żołnierze wspominają, że nigdy nie czuli w żadnym momencie zabawy z nim, nie czuli, że chciał im zrobić krzywdę. Że nigdy. Mało tego, są relacje, że oni... Ja wiem, że to może brzmieć naprawdę fantastycznie, ale znajdziecie te relacje w internecie. Żołnierze wspominali, że mieli wrażenie, że on się czasami do nich uśmiecha. Albo na przykład, kiedy było ryzyko, że te pazury zrobią krzywdę, to na czas zapasów, siłowania chował je,
0: chował, nie?
1: Żeby nie ranić żołnierzy. I są takie relacje. I ja wiem, że może to...
0: Chował się w piąstce.
1: Tak, żeby tak. Po prostu, żeby nikogo nie zranić. Wiem, jak to brzmi, natomiast są takie relacje i kurczę, ja jestem w stanie w nie uwierzyć.
0: No.
1: Mamy...
0: Wszak mówimy o niedźwiedziu w stopniu kaprala, więc
1: tak,
0: wszystko się może...
1: Wiesz, oni się czuli tak pewnie w ogóle w obecności Wojtka, że na przykład w Egipcie potrafili z nim wyjść na miasto. Rozumiesz sytuację? Idzie armia żołnierzy, tak, na jakąś tam przepustkę i normalnie niedźwiedź po prostu wspominają żołnierze, że on był ciekawski, że on się zachowywał jak turysta. Jak go coś interesowało, to stawał na dwóch łapach. A w Szkocji na przykład w Edynburgu wzięli go do teatru. albo do knajpy. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście takim zwykłym, prostym Szkotem, idziecie do teatru na spektakl i wchodzi wam polska ekipa z niedźwiedziem, który cuchnie, umówmy się. No, spektakl został przerwany, z tego co wiemy, bo strasznie śmierdział niedźwiedź. Ale w ogóle sam pomysł, nie? Żeby wziąć... Po prostu oni go traktowali jak takiego fufla z drużyny, no.
0: Tutaj proponujemy postawić kropkę do tematu Niedźwiedzia Wojtka. Wrócimy już za chwilę.
2: RMF 24. Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
6: Mateusz Kudła, Maciej Ragewicz i historia, która mrozi krew w żyłach. Kulisy History Hiking w radiu RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to program Kulisy History Hiking. Dzisiaj opowiadamy o chyba najbardziej znanym na świecie polskim żołnierzu, Niedźwiedziu Wojtku. Jak już trafił niestety do tego Zoo w Edynburgu, no to oni go jednak regularnie odwiedzali i oczywiście regularnie łamali zakazy wszelkie, czyli zakaz wchodzenia na wybieg, co w głowie się mogło niektórym nie mieścić. Zakaz dawania, dokarmiania niedźwiedzia, bo dawali mu papierosy, dawali mu, no nie wiem, czy piwo mu też tam dawali na końcu.
1: W Edynburgu chyba nie, ale faktycznie...
0: Dokarmiali go tam wciąż.
1: Jest też taka informacja, że kiedy mówiono mu, czy chcesz papierosy, to on wyciągał łapę.
0: Ale on chyba nie palił tych papierosów.
1: Zjadał je. No, okay. Co generalnie, umówmy się, to nie był dobry pomysł.
0: Nie tak? Róbcie tego w domu, nie róbcie tego swoim zwierzętom, oczywiście absolutnie. Nie popieramy. No, ale to też były inne czasy, znaczy, inne podejście.
1: Oczywiście, kto normalny, wiesz, dzisiaj wziąłby w niedźwiedzia gdzieś na front, no. Ale tak też taka była świadomość wtedy. Znaczy, podejście do zwierząt też zupełnie było inne, umówmy się.
0: No i koniec końców stał się symbolem w sumie rozpoznawalnym, no chyba każdy Brytyjczyk wie, kto to jest Niedźwiedź Wojtek, no. To jest niesamowite. Mnóstwo ludzi z zagranicy do nas pisało po materiale o Niedźwiedziu Wojtku.
1: Tak, w ogóle pomnik w Edynburgu jest Niedźwiedzia Wojtka.
0: I ja się też cieszę, że pojechaliśmy do Palestyny, że trochę śladami Niedźwiedzia Wojtka pojechaliśmy, żeby poczuć też ten klimat, w którym ten niedźwiedź się znalazł z naszymi żołnierzami. I
1: Wojtek jest też taką trochę historią, która w sposób prostszy pokazuje tragiczną historię żołnierza Andersa. Na końcu zostaje zamknięty w klatce, tak, i
0: takie symboliczne.
1: Takie symboliczne, nie? Że zostaje zamknięty, odseparowany od tych, których no kochał, bo on był bardzo przywiązany do tych swoich opiekunów, do żołnierzy. Trochę tak jak Polacy w armii Andersa, którzy kochali ojczyznę, do której nie mogli wrócić, tak? Oni też nie o taką Polskę walczyli, a ich los, koniec jest no, smutny, bo poczuli się po prostu oszukani, także przez Zachód. Że umowa była inna, nie? Że my o tą Polskę będziemy jednak wciąż walczyć. Pomożemy wam, oczywiście walczymy, ale... Więc tutaj jest to historia bardzo smutna, nie? Zresztą no, Wojciech umiera po 16 bodajże. Wojtek umiera po bodajże 16 latach. No i smutna jest ta historia, no, bo te relacje są takie, że on, no, czuli naprawdę, że on chce z nimi być, no, został koniec końców zamknięty w zoo, co w ogóle na początku nie było takie proste, bo to zoo nie chciało się koniecznie zgodzić na to wszystko, no, ale żołnierze musieli coś z nim zrobić. W Polsce na pewno miałby gorsze te kilkanaście lat
0: swojego życia. Nie doczekał.
1: Wojtek umiera w wieku 22 lat i jest symbolem niezwykłym, niesamowitym. No i też taką historią, która dla mnie jest przykładem tego, jak właśnie człowiek, nawet no, nie tyle, że żołnierz, ale człowiek może, jak ogromnie może przywiązać się do zwierzęcia. Zresztą widziałeś, jak w jaki sposób pan profesor Wojciech Narębski w stanie już bardzo złym.
0: Rozchmurzył się.
1: W jaki sposób opowiada o Wojtku.
0: Pytaliśmy o Wojtka. To niesamowita była pamięć pana profesora, że on wciąż doskonale wszystko pamiętał, doskonale nam ze szczegółami opowiadał, od kogo, kto mu przydzielił w ogóle do opieki Wojtka, wszystko pamiętał. Także...
1: No i też chyba takie znamienne dla nas było to, że dzień po publikacji filmu o Niedźwiedziu Wojtku profesor Wojciech Narębski odszedł.
0: Dokładnie.
1: My otrzymaliśmy telefon, że dzień po publikacji filmu zobaczył ten film, z tego co wiem.
0: Zdążył
1: zobaczyć i strasznie wzruszające to było. Mimo tego, że historia kolorowa, mówimy o misiu, dużo się tam takich rzeczy wesołych, śmiesznych, tak, bo niedźwiedź pijący piwo. Myślę, to jest wzruszająca historia. Tak, jedna z bardziej wzruszających w ogóle.
0: Tak, ja myślę, że to jest dokładnie tak, jak Maciek powiedział, że to jest ta historia Niedźwiedzia Wojtka, to jest historia polskich żołnierzy od początku do końca z armii Andersa.
1: Ale oni nawet też to mówili, że co jest takie wspomnienie, że oni dlatego czują taką bliskość z Wojtkiem, że tak jak on, tak i my straciliśmy swoją matkę. On stracił matkę, a nie ojczyznę. I musieli sobie radzić po prostu w tej nowej okupacyjnej rzeczywistości, wojennej rzeczywistości. Że tak jakby Niedźwiedź też trochę... No, on walczył, on po prostu szukał jakiegoś miejsca, tak? W którym mógłby się znaleźć. On potrzebował opieki. Trochę tak jest z naszymi żołnierzami.
0: Ta rozmowa też, dzisiejszy odcinek też zmotywował mnie do tego, żeby zmotywować Łukasza, żeby wreszcie odnalazł pamiętniki, no, żebyśmy mogli przygotować odcinek o dziadku Łukasza, naszego operatora, który też był w armii generała Andersa. I to wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Polecamy do odsłuchania wszystkie dotychczasowe odcinki. Znajdziecie je w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube. Mateusz Kudła, Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Paweł Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w Radiu RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W Mietkowie powstają nawierzchnie największego polskiego producenta kostki brukowej i płyt terasowych BrookBet. Trwałe, solidne, odporne na czas. Lakostka, autoryzowany partner BrookBet Design, zaprasza do punktów sprzedaży. Mogrono Zdolny, ulica Parkowa 17 i Długołęka, ulica Wrocławska 6D. Przyjdź i zobacz największe ogrody wystawowe we Wrocławiu. Fachowe doradztwo, usługi brukarskie i projektowe. Wspólnie stworzymy twój wymarzony podjazd, taras i ogród.
9: Pamięć? Jest. Refleks? Jest. Wyprawka? Jeszcze nie? To ruszaj do Korony! 29 i 30 sierpnia w Centrum Handlowym Korona trwa polowanie na wyprawkę. Zrób zakupy za

0: naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Radiowe Olki mówią dzięki za dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
9: A teraz zapraszamy na fakty o 19, a temat dla nas Mateusz Bożek.
10: Kolejne 4 osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policyjnym śledztwem otwieramy fakty, później ważne wieści dla kierowców z krajowej 72 w Wielkopolsce. A jeśli nie macie planów na weekend, to w faktach podpowiadamy, gdzie warto go spędzić. Policja zatrzymała 4 kolejne osoby podejrzewane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Do tragedii, przypomnijmy, doszło tydzień temu na osiedlu Wilnowym w Nowej Hucie. Wczoraj wieczorem ujęto 19-latka. Przekazała RMF FM podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji.
11: Policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Nie ukrywam, że było to wejście siłowe. Mężczyzna ukrywał się nie w swoim miejscu zamieszkania.
10: Policja zamieściła w sieci film z zatrzymania 19-latka. To wideo możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty. Jak powiedziała nam podinspektor Katarzyna Cisło, do kolejnych 3 zatrzymań doszło dziś na terenie Słowacji.
11: Są to 2 osoby dorosłe, 2 mężczyzn i 1 nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
10: Śmiertelnie pobity 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Policjanci ustalili, że w zdarzenie może być zaangażowane środowisko pseudokibiców. 2 osoby zostały ranne w wypadku 3 busów na krajowej 72 w Muchlinie w Wielkopolsce. To odcinek Konin-Turek. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Jeszcze do jutra na Islandii potrwa referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Jeśli mieszkańcy zagłosują za wznowieniem negocjacji, kraj może mieć pierwszeństwo w wyścigu o członkostwo we wspólnocie. Sytuację na wyspie śledzi specjalny wysłannik RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, który jest z nami w faktach. Skąd tak silna pozycja Islandii?
12: Jeszcze przed zamrożeniem poprzednich rozmów akcesyjnych Islandia zamknęła 11 rozdziałów negocjacyjnych. Kryteria, które spełniła Wyspa Lodu i Ognia, to kwestie praworządności, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Islandia jest w strefie Schengen i Europejskim Obszarze Gospodarczym, co może ułatwić rozmowy. Jest jednak kilka kwestii spornych i niedomkniętych.
13: To, co zostaje nam, no to jest kwestia właśnie rybołówstwa, rolnictwa, wspólnej strefy celnej oraz euro i nie mniej się spraw. Sądzę, jeżeli Islandia zdecyduje się na ten temat, to patrząc na sytuację Czarnogóry, bylibyśmy na pierwszym miejscu.
12: Powiedział mi Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii. Jutro koniec głosowania w referendum. Walka jest bardzo wyrównana. Z Reykjaviku Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
10: Polskie siatkarki w Stambule walczą o zajęcie 1. miejsca w grupie na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone mierzą się ze współgospodyniami turnieju, Turczynkami i po 2

0: Jest 1-1. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Tak jest, witam.
0: Jak wygląda gra Polek w tych dwóch setach?
1: No można powiedzieć, że biało-czerwone pokazały w tym meczu swoje dwie twarze. Pierwszy set zdecydowanie pod dyktan do Turczynek, wygrany przez nie 25-15. Polki popełniały sporo błędów, Turczynki grały bardzo dokładnie, świetnie atakując, dobrze przyjmując, no i biało-czerwone miały problem z zatrzymaniem tej największej gwiazdy tureckiej reprezentacji, Melisy Vargas. Drugi set, no już bardziej w wykonaniu Polek lepszy. Polki grały dokładniej, lepiej przyjmowały piłkę, a Turczynki miały problemy z wyprowadzaniem ataków. Biało-czerwone dobrze grały też w bloku. To przekładało się na to, że od tego właściwie przez cały ten drugi set biało-czerwone były na prowadzeniu. Ostatecznie tę partię wygrały. 25-21. Jak wspomniałeś, jest remis w tym meczu 1-1. Rozpoczął się właśnie trzeci set. W nim na razie remis 1-1.
0: A na koniec w faktach w naszym cyklu Po zmroku proponujemy Wam wizytę w plenerowym kinie. Mowa o letnim festiwalu filmowym w Katowicach. To już ostatni weekend wydarzenia, a więc ostatnia szansa na seans w plenerze.
2: Lato to ten doskonały moment, kiedy możemy faktycznie wyjść na zewnątrz i poobcować też na przykład właśnie z filmem. No a kiedy, jeśli nie dopiero dobrze po zmroku. Teraz już dni są coraz krótsze, więc startujemy już o 20:30 i oglądamy dobre, klasyczne, trochę rodzinne kino. No, w bardzo szerokim wyborze.
0: Zachęca Łukasz Kałębasiak, dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. W ten weekend czekają na Was aż 4 projekcje. Wszystkie pokazy będą bezpłatne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Wieczór w radiu RMF 24 i program Czarne Skrzynki. Przypominamy w nim o wypadkach i katastrofach, które zapisały się w historii. Przy mikrofonie Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a dziś opowiem o tragicznej wyprawie na Mount Everest. Jest piątek, 10 maja 1996 roku. W Himalajach, na wysokości prawie 8000 metrów, znajduje się obóz czwarty. Ostatni przystanek w drodze na Mount Everest. Już wkrótce przebywający w nim wspinacze rozpoczną finałowy etap wyprawy i staną na najwyższym szczycie świata. Jednak ten ostatni odcinek będzie także tym najtrudniejszym. Zanim bowiem dotrą do celu, muszą najpierw pokonać Hillary Step. Uskok nazwany na cześć Edmunda Hillary'ego, pierwszego człowieka, który zdobył Mount Everest. Pokonanie tego odcinka jest prawdziwym wyzwaniem, nawet dla najbardziej doświadczonych himalaistów. Podczas wspinaczki trzeba zachować czujność, gdyż każdy błąd może oznaczać upadek i śmierć. Jednak na razie wszyscy wspinacze leżą w namiotach i odpoczywają, czekając na poprawę warunków pogodowych. Tego dnia wieje bardzo silny wiatr, który jeżeli się nie uspokoi, może skutecznie pokrzyżować plany dotarcia na szczyt. W jednym z namiotów przebywa 35-letni Rob Hall, przewodnik pochodzący z Nowej Zelandii. Już wkrótce poprowadzi swoją ekipę na szczyt. Rob wie, że czeka ich nie lada wyzwanie. Dlatego kazał wszystkim wykorzystać pobyt w obozie na odpoczynek i na zebranie sił. Mężczyzna też próbuje odpocząć, ale jego myśli krążą już wokół wspinaczki. Wie, że doprowadzenie wszystkich na szczyt to ogromna odpowiedzialność. I co równie ważne, będzie ich musiał jeszcze bezpiecznie sprowadzić na dół. Jednym ze wspinaczy z grupy Roba jest 46-letni Doug Hansen. Pochodzi z Seattle, gdzie pracuje jako listonosz. W ostatnich latach dorabiał jeszcze na dwóch innych etatach, aby zaoszczędzić wystarczające środki na spełnienie swojego największego marzenia – wyprawę na Mount Everest. Nie jest to jego pierwsza próba. Rok temu brał udział w podobnej ekspedycji i niemal udało mu się dotrzeć na szczyt. Jednak w trakcie ostatniego etapu stracił siły i upadł. Wyczerpująca wspinaczka w połączeniu z rzadkim powietrzem okazały się być dla niego zbyt wielkim wyzwaniem i musiał się wycofać. W tym roku jest jednak zdeterminowany, by spełnić swoje marzenie. Wierzy, że tym razem się uda. W namiocie przebywa również 50-letni lekarz Beck Weathers. Niedawno przeszedł operację oczu i nieco się obawia, jak ostre światło i mróz mogą wpłynąć na jego wzrok. Ale stara się zagłuszyć te czarne myśli i powtarza sobie, że nic złego się nie wydarzy. Poza tym do tego momentu wszystko szło zgodnie z planem. Dlaczego teraz miałoby się to zmienić? W obozie, oprócz grupy Hola, znajdują się jeszcze dwie inne ekipy oraz szerpowie. Ci nepalscy przewodnicy są ekspertami w dziedzinie himalaizmu i stanowią nieocenioną pomoc w drodze do zdobycia dachu świata. Jest godzina 19:30. Nowozelandczyk Rob słyszy, że wiatr zaczyna powoli słabnąć. To dobry znak. Nakazuje pozostałym wspinaczom rozpoczęcie przygotowań. O godzinie 23:30 mają wyruszyć w ostatni etap drogi na Mount Everest. Tuż przed północą nadchodzi w końcu moment, gdy Rob i członkowie jego grupy opuszczają obóz czwarty. Pozostałe zespoły ruszają za nimi. W sumie tej nocy w stronę szczytu zmierza 33 śmiałków. Jasne światło księżyca oświetla im drogę, a gwiazdy wydają się być bardzo blisko, niemal na wyciągnięcie ręki. Jednak przenikliwe zimno sprawia, że po kilku godzinach wyczerpującej wędrówki kilku wspinaczy zaczyna się wahać. Wiatr zaczyna się wzmagać i niektórzy czują, że nie dadzą już rady. W drużynie Roba jedna osoba już zawróciła. Doug Hansen i Beck Weathers rozważają zrobienie tego samego. Pozostali himalaiści przekonują ich jednak, by kontynuowali wspinaczkę. W końcu są już niezwykle blisko celu. Jednak kiedy docierają do jednego z najbardziej stromych fragmentów, przy którego forsowaniu będą niezbędne liny, odkrywają, że ich tam nie ma. Szerpowie mieli je zamontować poprzedniego dnia, ale nie udało im się wtedy dotrzeć na miejsce. Dlatego zespół Nowozelandczyka Roba musi teraz sam zamocować liny. Powoduje to zator. Pozostałe zespoły muszą stać i czekać ponad godzinę. Niektórzy krzyczą do tych z przodu, żeby się pospieszyli. Wszyscy dobrze wiedzą, że muszą dotrzeć na szczyt najpóźniej o 2 po południu, jeżeli chcą jeszcze wrócić do obozu przed zapadnięciem zmroku. Jest już sobotni poranek, kiedy wszyscy wspinacze pokonali strome zbocze. W tym czasie kilka kolejnych osób z różnych zespołów już się wycofało. Inni nie chcą rezygnować. W końcu zapłacili ogromne pieniądze, by wziąć udział w wyprawie i nie mogą pogodzić się z myślą o poddaniu się tak blisko celu. Dlatego mimo bardzo trudnych warunków i zmęczenia kontynuują wyprawę. W końcu Himalaiści docierają do niesławnego Hillary Step, 12-metrowej niemal pionowej ściany otoczonej przepaściami. Wszyscy muszą korzystać tylko z jednej liny, a pokonanie uskoku zajmuje sporo czasu. Jednak pomimo zmęczenia i stresu, nastroje są radosne. Są już blisko, a pogoda znacząco się poprawia. Świeci słońce, a na niebie nie ma praktycznie żadnej chmury. Po południu pierwsi członkowie grupy Roba docierają na szczyt. Świętują swój sukces i robią zdjęcia, a potem siadają i napawają się nieprawdopodobnym widokiem. Pośród nich nie ma jednak doktora Becka. Ostre światło i zimno okazują się być nie do zniesienia dla jego niedawno operowanych oczu. Postanawia, że poczeka poniżej Hillary Step i spróbuje zdobyć szczyt innego dnia. Wcześniej obiecał przewodnikowi, że nie będzie próbował zejść sam i poczeka na resztę. Tymczasem Rob dociera na szczyt jako ostatni i natychmiast oświadcza znajdującym się tam wspinaczom, że muszą jak najszybciej wracać. Jest już 4 po południu, a oni według planu dawno powinni już schodzić. Co gorsza, warunki znowu zaczynają się pogarszać. Tymczasem przewodnik Michael, który należy do zespołu Roba, przechodzi obok niemal całkowicie oślepionego Becka. Zauważa, że mężczyzna naprawdę źle widzi i pyta, czy ten potrzebuje pomocy przy zejściu. Beck miał poczekać na Roba, ale uznaje, że może już zacząć schodzić. W końcu Rob na pewno wkrótce ich dogoni. Beck, prowadzony przez Michaela, powoli rusza w drogę powrotną. Jednak lekarz widzi coraz gorzej. Ciągle się potyka i przed upadkiem ratuje go jedynie lina przywiązana do Michaela. Wkrótce docierają do jednego z bardziej wymagających etapów. Z jednej strony zbocze opada prosto w dół w kierunku Tybetu, z drugiej w stronę Nepalu, zostawiając jedynie wąskie przejście po środku. Wtedy przewodnik Michael zauważa, że zaczyna zbierać się na burzę. Zdaje sobie sprawę, że teraz liczy się każda sekunda. Za chwilę wracamy do tragedii sprzed 30 lat w Himalajach. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24.
1: Radio RMF24.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara... Na mediaexpert.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje, Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: tych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: wieczornym programie radia RMF24 wracamy do czarnych skrzynek i do jednej z największych tragedii w historii himalaizmu. 49-letni lekarz-patolog z Teksasu, dr Beck Weathers, rezygnuje z ataku szczytowego i próbuje zejść w dół. Marsz utrudnia szalejąca zamieć. Czas ucieka, a wiatr wieje teraz tak mocno, że wspinacze z trudem utrzymują się na nogach. Wkrótce kilku z nich zaczyna tracić siły i musi usiąść, aby odpocząć. Ale zegar tyka, więc inni, lepiej radzący sobie wspinacze, próbują ich podnieść i wspierać w zejściu. Beck i Michael nadal niestrudzenie schodzą w stronę obozu i natrafiają na kilku innych członków grupy, którzy również z trudem poruszają się naprzód. Beck oświadcza wtedy, żeby szli dalej bez niego. W końcu obiecał poczekać na Roba, a poza tym już nie ma sił i musi trochę odpocząć. Michael nie chce się na to zgodzić, ale Beck przekonuje, że to najlepsze wyjście. Poza tym argumentuje, że Rob może zacząć się martwić. Jeżeli nie będzie mógł go znaleźć, będzie go szukać, niepotrzebnie tracąc cenny czas. Dlatego siada i mówi pozostałym, żeby szli dalej. Pozostali wspinacze ruszają w dalszą drogę, zostawiając Becka samego. O godzinie 16:30 burza gwałtownie przybiera na sile, a wspinacze zdają sobie sprawę, że są w ogromnym niebezpieczeństwie. Rob wciąż znajduje się w dużej odległości od obozu. Co więcej, Doug, jeden z członków jego grupy, jest w bardzo złym stanie i Rob stara się pomóc mu zejść ze szczytu. Zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że może nie dać rady znieść mężczyzny po stromych klifach ani przez wąskie, śmiertelnie niebezpieczne przejścia. Rob dzwoni do obozu i pyta, czy ktoś mógłby do nich przyjść i dostarczyć butlę z tlenem, który zaczyna im się już kończyć. Kierownik bazy obiecuje, że spróbuje wysłać któregoś z szerpów, ale dotarcie do wspinaczy będzie niezwykle trudnym zadaniem. Nieco niżej, na zboczu góry, pozostali wyczerpani wspinacze również walczą o życie. Burza nadciągnęła w mgnieniu oka i wszystkich zaskoczyła. Wszystko wokół nich zaczyna pokrywać intensywnie padający śnieg. Himalaiści mają coraz większe problemy z poruszaniem się i co chwilę upadają. Kierownik obozu ponownie dzwoni do Roba i mówi mu, że musi natychmiast zejść, niezależnie od tego, czy zabierze ze sobą Daga, czy nie. Rob nie chce jednak o tym słyszeć i prosi rozmówcę, by nawet tego nie sugerował, gdyż Doug może usłyszeć rozmowę. Wtedy kierownik zdaje sobie sprawę, że Rob w żadnym wypadku nie ma zamiaru zostawiać Daga samego. Nadchodzi wieczór. Nad Mount Everestem zapada ciemność, a burza wciąż się nasila. Ci, którym udało się zejść do obozu czwartego, z ulgą wchodzą do smaganych przez wiatr namiotów. Jednak szybko orientują się, jak niewielu z nich udało się wrócić. Jest już godzina 19, a duża część wspinaczy wciąż tkwi na górze, w lodowym piekle. W końcu wiatr staje się tak silny, że himalaiści z różnych zespołów postanawiają usiąść w kręgu i poczekać. Widoczność jest tak ograniczona, że nie wiedzą nawet, gdzie się znajdują. Wystarczy jeden krok w złym kierunku i można spaść prosto w przepaść. Część z nich zdaje sobie sprawę, że wkrótce całkowicie zabraknie im tlenu. Powinni próbować iść dalej, ale nie są w stanie tego zrobić. Są już zbyt zmęczeni. Zaczynają tracić nadzieję, że uda im się jeszcze wrócić. Jest tak zimno, że wkrótce zamarzną na śmierć. Nie wiedzą, że dzieli ich już mniej niż kilometr od obozu czwartego. Jest już pierwsza w nocy. Rosyjski himalaista Anatolij jest coraz bardziej zaniepokojony. Jest jednym z przewodników. Sam wrócił do bazy już około godziny 17. Widział, jak po nim do obozu dotarło jeszcze kilka innych osób, ale to było już jakiś czas temu. Teraz stara się policzyć, ilu jest ludzi w namiotach i z przerażeniem zdaje sobie sprawę, że brakuje aż 19 wspinaczy. Pogoda staje się coraz gorsza. Anatolij wie, że musi coś zrobić. Dlatego, choć wiąże się to z ogromnym ryzykiem, decyduje się wyjść i spróbować odnaleźć zaginionych himalaistów. Śnieg przykrył już niemal cały szczyt i zasypał ślady. Widoczność jest bardzo ograniczona. Wspinacze siedzący w kręgu już niemal całkowicie stracili nadzieję. Jednak w pewnym momencie wydaje im się, że zauważyli w oddali jakieś światło. Po chwili uświadamiają sobie, że jest to latarka i wkrótce staje przed nimi Anatolij. Przewodnik zaczyna od zabrania jednej z kobiet do obozu. Obiecuje też, że wkrótce wróci, by pomóc reszcie. Kiedy w końcu Rosjanin doprowadza himalaistkę do namiotu, podaje jej filiżankę herbaty. Kobieta nie potrafi jej nawet utrzymać w drżących rękach i Anatolij musi jej wlać napój do ust. Tymczasem dla wspinaczy, którzy pozostali w kręgu, czas dłuży się niemiłosiernie. Wielu z nich zaczyna nawet wątpić, czy przewodnik rzeczywiście podejmie jeszcze jedną próbę dotarcia do nich. Dlatego, gdy po upływie pół godziny znów widzą Anatolija, napełnia ich ogromny przypływ nadziei. Przewodnik spędzi resztę nocy chodząc między obozem a ocalałymi, ratując jednego po drugim. Niektórzy szerpowie również wyruszyli w górę w poszukiwaniu ocalałych. W pewnym momencie zauważają leżącego na ziemi lekarza Beka, który zatrzymał się, by poczekać na Roba. Jest prawie całkowicie pokryty śniegiem. Jeden z szerpów pochyla się nad mężczyzną i uznaje, że Bek już nie żyje lub jest w tak ciężkim stanie, że nie uda się go uratować. Dlatego nepalscy przewodnicy podejmują trudną decyzję i zostawiają lekarza. Chcą iść dalej i spróbować pomóc komuś, kto będzie miał jeszcze szansę na przeżycie. Jednak Bek wciąż żyje, choć czuje się tak, jakby go już nie było. Nic nie widzi i nie odczuwa żadnego bólu. Jego ciało jest tak wyziębione, że drży samoistnie, próbując wytworzyć ciepło. Mężczyzna czuje, jakby powoli tonął w gęstej mgle. Jednak nagle jakby budzi się z przerażającego snu i z niemal nadludzką determinacją wstaje. Musi wrócić. Musi przeżyć. Mijają kolejne godziny. Wspinacze, którzy dotarli już do obozu czwartego, są zmęczeni i wciąż nie rozumieją jeszcze skali rozgrywającej się tragedii. Dopiero o 5 rano w niedzielę, ponad dobę po wyruszeniu wspinaczy na szczyt, mgła i wiatr nieco słabną, a widoczność zaczyna się poprawiać. Wspinacze w obozie rozglądają się dookoła i uświadamiają sobie, jak wielu z ich kolegów wciąż nie powróciło. W bazie dzwoni telefon. To przewodnik Rob. Mówi, że wciąż jest na szczycie i że nie może się już ruszać. Informuje też, że Doug zmarł. Kilku szerpów wyrusza, by ratować Roba. Po drodze mijają ciała kilku innych himalaistów, którzy nie przetrwali zejścia. Po trudnej wspinaczce w końcu zbliżają się do ostatniego odcinka. Ale po raz kolejny burza nasila się i szerpowie ledwo stoją na nogach. Przez chwilę dyskutują, co robić. Są już teraz w odległości 100 metrów od miejsca, gdzie znajduje się Rob. Jednak wiatr jest zbyt silny i dotarcie do Nowozelandczyka będzie niemożliwe. Nie mają innego wyboru i wracają do obozu. Do wstrząsającej opowieści o losie Roba Halla wracamy już za chwilę. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.

0: Radiu RMF24 wracamy do wyprawy na Mount Everest 10 maja 1996 roku. Uwięzieni przez śnieżycę na najwyższej górze świata wspinacze próbują wrócić do obozu. Walczą o życie. Na szczycie południowym został doświadczony nowozelandzki himalaista i przewodnik wypraw wysokogórskich Rob Hall. Kilka osób z bazy komunikuje się z Robem. Mówią mu, że musi spróbować zejść, bo nikt nie da rady do niego dotrzeć. Po południu Rob odpowiada, że nie będzie tego w stanie zrobić. Jego ręce są sztywne i nie może nimi poruszać, nie mówiąc już o utrzymaniu liny podczas schodzenia. O godzinie 18:30 w niedzielę wieczorem żona Roba dzwoni do bazy. Wie, że jej mąż miał podjąć próbę zdobycia szczytu w piątek wieczorem, ale przez całą sobotę nie miała od niego żadnych wiadomości. Kierownik bazy jest zrozpaczony, ale stara się, by żona Roba tego nie usłyszała. Zamiast tego dzwoni do Roba przez radio i mówi mu, że żona chce z nim porozmawiać. Proponuje, że przyłoży telefon do radia, żeby mogli się słyszeć. Rob prosi, żeby chwilę poczekał, bo chce wziąć do ust trochę śniegu, żeby nawilżyć gardło. Kiedy para w końcu może ze sobą porozmawiać, Rob próbuje zrobić wszystko, by uspokoić swoją żonę. Gdy pyta, jak tam twoje nogi? Rob odpowiada spokojnie, że chyba ma lekkie odmrożenia. Rozmawiają jeszcze przez chwilę, a potem Rob kończy rozmowę słowami: śpi dobrze, kochanie. I obiecaj mi, że nie będziesz się zbytnio martwić. Będą to jego ostatnie słowa skierowane do żony. Nie doczeka na nadejście pomocy. Tymczasem Beck zatacza się na śniegu, ale nad ludzkim wysiłkiem posuwa się naprzód. Znów zaczyna mu się robić ciemno przed oczami. Wie, że jego jedyną szansą jest dotarcie do obozu. W pewnym momencie dochodzi do wniosku, że chyba ma halucynację, bo wokół siebie widzi wielkie niebieskie kule. Dopiero gdy jeden z szerpów staje przed nim i patrzy mu prosto w twarz, Beck zdaje sobie sprawę, że to niezwidy. Udało mu się dotrzeć do obozu. Zostaje przeniesiony do jednego z namiotów, gdzie zostaje włożony do śpiwora i otoczony termoforami. Beck ponownie zapada w głęboki sen. Mijają godziny i zapada noc. Gdy Beck znów się budzi, odczuwa ogromne pragnienie. Próbuje wołać, ale jego głos jest zbyt słaby. Jeden z szerpów przechodzi obok jego namiotu i zagląda do środka. Trzyma dzbanek z gorącą herbatą, ale kiedy widzi Becka, cofa się przerażony. Beck chce, żeby wszedł, ale Nepalczyk nie słucha. Mężczyzna nie może się podnieść ani wyjść i nie rozumie, co się dzieje. Wygląda to tak, jakby szerpa się go bał. Po chwili Beck znów zapada w sen. Dopiero później dowiaduje się, że szerpowie są bardzo przesądni i Nepalczyk bał się podejść do człowieka, który wyglądał jak żywy trup. Mijają kolejne godziny i osoby przebywające w obozie czwartym przygotowują się do zejścia na dół. Wciąż nie odnaleziono kilku wspinaczy, ale nie można już dłużej czekać. Ranni muszą jak najszybciej otrzymać pomoc medyczną. W przeciwnym razie nie przeżyją. Kilku członków zespołu Roba przechodzi obok namiotu, w którym leży teraz Beck. Nie wiedzą jednak, kto w nim jest, bo twarz jest zakryta śpiworem. Ponieważ Beck leży w nienaturalnej pozycji, wszyscy uznają, że jest to martwe ciało. Beck po raz kolejny zostaje uznany za umarłego. Wkrótce wspinacze jeden po drugim schodzą z Everestu, by dotrzeć do położonego niżej obozu. W tym momencie Beck odzyskuje przytomność i słyszy, jak pozostali zaczynają się oddalać. Zdaje sobie sprawę, że pewnie uznali go za zmarłego. Próbuje krzyczeć, ale ledwie jest w stanie wydobyć jakikolwiek dźwięk. Na szczęście jeden z himalaistów słyszy słabe wołanie dochodzące z jednego z namiotów i postanawia to sprawdzić. Gdy wchodzi do środka, przeżywa szok i szybko powiadamia pozostałych, że jest jeszcze jeden ocalały. Wiadomość, że Beck żyje, rozchodzi się lotem błyskawicy. Wielu himalaistów nie może w to początkowo uwierzyć. Beck wraz z innymi rannymi zostaje zniesiony na dół. Udało mu się przeżyć. Gdy wspinacze bezpiecznie docierają do dolnego obozu, panuje tam ponura atmosfera. Wszyscy czują ulgę, że zdążyli już wrócić, ale nie mogą przestać myśleć o osobach, którym się to nie udało. Najciężej ranni, wśród których jest dr Beck, zostają przetransportowani helikopterem do szpitala w Katmandu. Ich dłonie i stopy zostają owinięte bandażami, a niektóre części ciała stają się czarne z powodu odmrożenia i będą wymagały amputacji. Wypadek wywołuje ogromne poruszenie na całym świecie. Trudno uwierzyć, że sytuacja mogła potoczyć się tak źle i że życie straciło 8 wspinaczy. Okazuje się również, że liczba ofiar mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie odwaga kilku himalaistów i szerpów. Jednym z bohaterów jest Anatolij, którego działania tej nocy prawdopodobnie uratowały życie co najmniej kilku osobom. Mimo tragedii, mężczyzna nie porzuca swojej pasji. Niestety, rok po tych wydarzeniach Anatolij ginie podczas swojej kolejnej wyprawy w Himalaje. Beck musi poddać się amputacji palców u rąk, nosa i obu stóp. Czuje jednak satysfakcję, że w krytycznej chwili udało mu się znaleźć motywację, by tak desperacko walczyć o życie. W jednym z wywiadów powiedział: charakter definiuje to, co robisz, gdy nikt nie patrzy. A gdy tam byliśmy, wiedzieliśmy, że nikt nie obserwuje naszych działań. Dlatego każdy postępował zgodnie z tym, co jego wewnętrzne, prawdziwe ja uważało za słuszne. Niektórzy wyszli z tego z dumą, a inni prawdopodobnie woleliby, żeby nikt nigdy nie dowiedział się, jak się zachowywali. Mam szczęście, że byłem świadkiem zarówno dobrych, jak i złych czynów. Osoby, które walczyły o innych, które były bezinteresowne, są dla mnie bohaterami. Nawet jeśli nikt nie wie, co zrobiły. Katastrofa z 1996 roku po raz kolejny przypomniała, że choć Mount Everest został już tak wiele razy zdobyty, wyprawa na najwyższy szczyt świata nadal stanowi wielkie wyzwanie i jest obarczona ogromnym ryzykiem. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: Po reklamie.

0: RMF FM, zawsze jesteście na bieżąco, zawsze aktualne fakty, wszystkie istotne tematy. Dochodzi 20, a zatem sprawdzamy, co się dzieje. Mateusz Bożek, proszę bardzo.
1: Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A2 w Poznaniu. W faktach także o pogodzie, która płata nam figle na ostatni weekend wakacji. Zaczynamy jednak od zmagań polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone mierzą się z Turczynkami. Dziś sportowe zmagania w siatkówce rozpoczną też panowie. Polskie siatkarki w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy prowadzą z broniącymi tytuły Turczynkami 2-1. Stawką spotkania pierwsze miejsce na zakończenie zmagań grupowych. Mecze śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej
2: RMF. Jest, dobry wieczór.
1: Witaj ponownie. Jak radzą sobie Polki w czwartym secie?
2: No niestety nie najlepiej. Biało-czerwone w tej partii przegrywają. 15-20 od początku dyktują warunki w tym secie Turczynki, które na jego początku prowadziły już nawet 5-0. Biało-czerwone walczą za wzięcie, żeby odrobić te straty, ale z tak silną reprezentacją jak Turcja może być to w tej partii bardzo trudne. Wcześniejsze dwa sety Polki zagrały koncertowo. Te dwie partie wygrały do 21 i do 22 i dzięki temu prowadzą w setach 2-1. No a do tej końcówki czwartego seta wrócimy już za chwilę w faktach sportowych.
1: Za niecałe pół godziny w Tauron Arenie w Krakowie swój mecz rozpoczną siatkarze. Polacy zmierzą się ze Słowenią w 23. memoriale Huberta Wagnera. Mecz obejrzy 15 tysięcy biało-czerwonych fanów. Wśród nich jest nasz wysłannik na ten turniej, Cezary Dziwiszek, który rozmawiał z kibicami z podkarpackiego Jarosławia.
3: Duża grupa?
4: 14 osób.
3: Fiu, ale to chyba jakimś autokarem musieliście przyjechać.
4: Swoimi samochodami.
3: Niezła eskapada, dobrze, koleżanki jeszcze zapytam. W takim razie ulubiony siatkarz reprezentacji Polski to?
4: Wszyscy!
3: Pomidor.
1: A z Czarkiem połączymy się w faktach sportowych za godzinę. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A2 w Poznaniu. Między węzłami Komorniki i Luboń zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w Łódzkiem. Do końca roku mamy posiadać łącznie 14 husarzy produkowanych przez amerykański koncern Lockheed Martin.
5: Pogoda płata figle.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w zachodniej części kraju. Ostatni weekend wakacji może mocno padać. Mapy pogodowe przejrzała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: Miało być słonecznie i ciepło, a będzie pogoda w kratkę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązywać będą dziś w nocy w całej zachodniej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja burzowa prognozowana jest w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Poznań aż do Wrocławia. Sobota i niedziela zapowiadają się znacznie lepiej, również na wybrzeżu. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie można liczyć na trochę słońca, ale możliwe będą chwilami też niewielkie opady deszczu.
1: W faktach RMF FM w naszym cyklu Po zmroku odwiedzamy dziś plenerowe kina. W Katowicach przez całe wakacje trwa letni festiwal filmowy. Co weekend w innej dzielnicy. Pod chmurką, na leżaku albo w samochodzie.
7: To też taka odmiana i sposób, żeby poczuć się trochę jak w tej legendarnej Ameryce i równocześnie chyba poczuć się bohaterem filmów, bo przecież to głównie z filmów znamy formułę kina samochodowego.
8: Co pana tu ściągnęło? Czy właśnie to, że to jest kino samochodowe, czy film?
9: Chyba kino samochodowe, bo nie wiem, ja na takim czymś nigdy nie byłem. Właśnie z takich amerykańskich filmów, nie wiem, lata 80, 70, coś takiego, jak się właśnie oglądało, to tam właśnie były te takie wielkie parkingi. No tutaj dzisiaj trochę mniejsze, spodziewałem się, że będzie trochę większy parking.
10: Jestem tutaj bardziej dla klimatu, bo będę oglądała ten film już czwarty raz. No mam nadzieję, że będzie mi się podobało.
1: A mowa o filmie Spirited Away w Krainie Bogów. Z widzami Łukaszem Kałębasiakiem, dyrektorem Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, rozmawiała Anna Kropaczek. Ten weekend to ostatnia okazja na seans w plenerze. Czekają was w sumie 4 pokazy. Wstęp bezpłatny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na początek pierwszych wieczornych faktów sportowych siatkówka. Zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Polskie siatkarki walczą z Turczynkami o pierwsze miejsce w grupie A. W ostatnim meczu fazy grupowej Polki prowadzą w setach 2-1. W czwartej partii jednak przegrywają 16-22. W tej partii biało-czerwone mają problemy w przyjęciu, ale Turczynki świetnie zagrywają i doskonale grają w bloku. Gra będzie się tutaj jednak toczyła do końca, no bo stawką meczu, jak wspomniałem, pierwsze miejsce na zakończenie fazy grupowej. A za niespełna pół godziny swój pierwszy mecz memoriału Huberta Jerzego Wagnera rozpoczną Polscy.

0: Siatkarze biało-czerwoni w Tauro na arenie w Krakowie zmierzą się ze Słowenią. W hali jest Cezary Dziwiszek, jak słyszeliście w faktach, który będzie śledził dla nas to spotkanie i połączymy się z nim w kolejnych faktach sportowych RMF FM. My teraz zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną, bo ruszyła szósta kolejka Ekstraklasy. W meczu otwierającym tę serię spotkań Wisła Płock przegrała na własnym stadionie 0-2 z Koroną Kielce, a za niespełna pół godziny w Warszawie prowadząca w ligowej tabeli Legia podejmie Beniaminka. Śląska Wrocław. Stołeczny klub pożegna w czasie tego meczu Artura Jędrzejczyka, a jak grającego Śląska spodziewa się dziś szkoleniowiec gospodarzy Marek Papszun?
1: Widać konsekwencje i to, że trener pracuje tam już dłuższy czas i czym się na pewno charakteryzuje, to taką grą do końca. Taki zespół, który też charakteryzuje się taką wiarą, nieustępliwością.
0: Pierwszy gwizdek na stadionie przy Łazienkowskiej w stolicy o 20:30. Mamy pierwszy medal dla Polski na rozgrywanych na poznańskiej Malcie kajakarskich mistrzostwach świata. Złoto w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów zdobył Kanadyjkarz Oleksii Koliadych, który w finale minimalnie pokonał Uzbeka Artura Gulijewa i po przekroczeniu linii mety nie był do końca pewny wygranej.
2: Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem, później podpłynąłem do pomostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo już zaczęli krzyczeć. No, niesamowite uczucie, naprawdę.
0: Mówi Oleksii Koliadych. Jutro kolejne medalowe szanse naszych reprezentantów, a w Stambule zakończył się czwarty set starcia Polski z Turcją. Turczynki wygrały tę partię 25-16, więc o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie A, zadecyduje tiebreak, o którym powiemy na pewno w kolejnych faktach sportowych RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
9: Tu Radio LMF.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i Farbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
11: Gry.

0: Kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Radio RMF 24.

0: Tak, kłamstwo. Główną przyczyną pierwszego w historii takiego sporu jest sytuacja w samym Trybunale. Z wyjaśnieniami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na czym polega problem?
1: Według prawa projekt swoich wydatków Trybunał po prostu składa w resorcie finansów, który musi go bez zmian włączać do projektu budżetu. Minister mówi jednak:
2: nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK, nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
1: Prezes Bogdan Święczkowski zarzucił natychmiast ministrowi Domańskiemu mówienie nieprawdy, bo projekt w lipcu przekazał resortowi dyrektor biura Trybunału. Sęk jednak w tym, że projekt uchwalić może tylko Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, a to nie może się skutecznie zebrać przez nieodebranie przez prezydenta ślubowań od czwórki sędziów. Co teraz?
3: Jedyne kompetencje w zakresie ewentualnego tworzenia takich dochodów lub zmiany dochodów, jeżeli byłyby dostarczone, ma parlament.
1: Odpowiada wiceminister Hanna Majszczyk, ale na razie w projekcie budżetu pozycji Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście nie ma.
0: Mieszkańcy Islandii zdecydują o tym, czy wznowić rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Walka ma toczyć się do ostatniego głosu. W Reykjaviku, stolicy kraju, jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda kampania referendalna?
4: Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wznowienia rozmów z Unią walczą o każdy głos. Kilkanaście lat temu Islandia przerwała proces akcesyjny ze wspólnotą. Na wyspie widać plakaty zachęcające do głosowania za oraz przeciw. Ponadto kampania rozgrywa się w internecie, gdzie widać dużo postów zachęcających również Polaków posiadających islandzkie obywatelstwo do oddania głosu.
5: Wielu Islandczyków nagle potrafi napisać na przykład post po polsku, żeby dotrzeć do Polonii, żeby zachęcić ich do głosowania w określony sposób. Też dostałam telefon z jednej z organizacji, gdzie pan po polsku się mnie pytał, czy zamierzam głosować i jak zamierzam głosować.
4: Powiedziała mi Anna Tabaszewska, Polka mieszkająca od 9 lat na Islandii. Kulminacyjny punkt referendum odbędzie się jutro. Z Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Plenerowe kino to świetny pomysł na letni wieczór. Do jednego z nich zaglądamy w naszym cyklu Wakacje po zmroku. Wyjątkowego, bo przygotowanego przez samych mieszkańców. Chodzi o kino pod chmurką na katowickim osiedlu Kokociniec. Wszystko zaczęło się od wspomnień z dzieciństwa.
7: Tu się wychowałam na Kokocińcu i rzeczywiście mam takie wspomnienia, że jak byłam taką malutką dziewczynką, to ktoś z dorosłych organizował nam takie spotkania. Rozciągano prześcieradło i to był ekran. I z rzutnika puszczano, już nie pamiętam, czy to były bajki, czy to były obrazki. Myśmy, dzieciaki, siedzieliśmy na kocykach i po prostu patrzyliśmy. To jest moje wspomnienie. Ja zawsze chciałam do tego wrócić. Od początku mojej działalności społecznej to gdzieś tam było takim moim, no powiedzmy, trochę marzeniem.
0: Z Dorotą Żywicą, inicjatorką osiedlowego letniego kina plenerowego na katowickim Kokocińcu, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Polscy siatkarze w Tauron Arenie w Krakowie grają ze Słowenią. To pierwszy mecz naszej reprezentacji w towarzyskim turnieju Huberta Jerzego Wagnera. Polacy remisują 1-1 w setach z reprezentacją z Bałkanów, a mecz Trybun Hali w Krakowie śledzi Cezary Dziwiszek, z którym teraz łączymy. Szarku, trwa trzeci set. Jaki w nim wynik?
10: 21-17 dla nas. Po tym słabszym drugim secie Polacy od początku można powiedzieć, że wzięli sprawę w swoje ręce, a sygnał do dobrej gry dał Kamil Semeniuk, szczególnie na zagrywce. On ciągnie teraz grę naszej reprezentacji. Przed chwilą kolejny punkt dla biało-czerwonych. Zmierzamy do końca seta. Co może martwić? Uraz Bartłomieja Lemańskiego, nasz podstawowy środkowy. Jeden ze Słoweńców wpadł w niego pod siatką w pierwszym secie. Bartłomiej zszedł z boiska utykając, ma obandażowaną stopę. Widziałem, że opuścił halę. Oby z jego zdrowiem było wszystko w porządku. Stauron Areny Kraków, Cezary Dziwiszek.
9: A teraz przenosimy się na ekstraklasowe boiska. Niepokonana po 5 kolejkach Legia gra na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. 74. minuta tego spotkania i gospodarze przegrywają 0-1. We wcześniejszym meczu Korona Kielce 2-0 pokonała Wisłę Płock. Legia Jagiellonia poznały dziś swoich rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Oba zespoły dowiedziały się, z kim zagrają w nietypowych okolicznościach, bo na pokładzie samolotu.
11: Nasze marzenie największe nas wszystkich, czyli Włochy i San Siro, nie zostało spełnione.
9: Przyznał Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, której zawodnicy chcieli zmierzyć się z Milanem, a zagrają z Olimpikiem Lyon, Olympiakosem Pireus, belgijskim Anderlechtem, Wiktorią Pilsną, Crystal Palace, Sunderlandem, Araratem Armenia Erywań i Lewskim Sofia. Na pokładzie samolotu Lecha informacje o wynikach losowania przekazał prezes klubu Piotr Rutkowski.
12: Ladies and gentlemen, this is the president speaking.

0: Alex zagra z Bayerem Leverkusen, Benficą Lizbona, Ferencvarosem, Royalem Union Saint-Gilois, podobnie jak Jaga Sunderlandem i Crystal Palace, a także z portugalskim Torenze i Ofi Kreta. Pierwsze mecze 16 i 17 września.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: RMF 24.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Radio RMF

0: Jak zawsze w RMF FM, aktualne fakty, najważniejsze informacje. O tym powinniście wiedzieć. O 23.00 fakty przedstawia Mateusz Bożek.
1: Czy będzie areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Tego chce prokuratura. Ostateczną decyzję podejmie jednak sąd w Katowicach. Władimir Zełenski chce zwiększyć liczbę ataków dronowych na Rosję. Ukraina miałaby wystrzeliwać 1000 dronów dziennie. Zaczynamy jednak od sportu i zwycięstwa polskich siatkarzy nad Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Trzy do 2. Polscy siatkarze wygrywają ze Słowenią w memoriale Huberta Jerzego Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie. W spotkaniu przyglądał się cały czas Cezary Dziewiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witaj ponownie.
2: Dobry wieczór.
1: Aż 5 setów to nie był łatwy mecz dla biało-czerwonych.
2: Absolutnie nie był to łatwy mecz. Zafundowali tutaj niemałe emocje jedni i drudzy siatkarze kibicom zgromadzonym w Tauron Arenie Kraków. Polacy dopiero w tej

0: Izraela za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzanemu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zapowiedział to marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej apelował o to premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu nawiązał do przełomu w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto, a polityków opozycji wezwał, żeby zerwali powiązania z brudnym biznesem i przyłączyli się do objęcia rynku kryptowalut kontrolą państwa.
1: Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach, tak żeby tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje nie miały już miejsca w Polsce. Może jestem naiwny, ale ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej no, pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie opozycji i z Pałacu Prezydenckiego i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację.
0: Mówił premier. Ustawy o rynku kryptoaktywów były uchwalane przez Sejm, a potem wetowane przez prezydenta już trzykrotnie. 1000 dronów dziennie w kierunku Rosji chce wystrzeliwać Ukraina. Obecnie ta liczba, jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, wynosi średnio 300 maszyn. Prezydent Ukrainy nakazał armii zwiększenie liczby uderzeń dronowych na cele w głębi Rosji.
2: Są i takie fakty.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Czytania Komiksów. To świetna okazja, by sięgnąć po swój ulubiony tytuł. W Łodzi mieszkańcy postanowili je czytać publicznie. Zebrali się na skwerze przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną, gdzie głównym bohaterem był Wiedźmin. Ten rok należy do niego.
3: Łatwo zabijać z łuku, dziewczynko. Jak łatwo naciągnąć cięciwę i myśleć, to nie ja, to strzała. Ale strzała w nocy niczego nie śni, tak powiedział Geralt z Rivii.
4: Pani przed komiksem, co to dzisiaj wybrane na to popołudnie, takie piękne, słoneczne w Łodzi?
5: Wiedźmin komiksowy tym razem oczywiście był czytany, oglądany, grany, no ale jak już dzisiaj komiksowo, no to pora na komiks.
4: W komiksie mamy to narysowane, tam jest mniej tych dialogów. To jak to pogodzić z tym właśnie, że książka oddziałuje na naszą wyobraźnię?
6: Komiksy oddziałują na wyobraźnię, bo mamy już, to prawda, gotowe obrazki, ale jednak w naszej głowie mózg tworzy, żeby to wszystko się ruszało. Więc tutaj powiedziałabym, że oba te źródła działają na wyobraźnię.
0: Miłośnikom komiksów towarzyszyła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Bibliotekarze przekonują, że komiksy są świetną lekturą we wszystkie dni roku, nie tylko od święta.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych, zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
1: Sąd w Katowicach zajmuje się wnioskiem prokuratury o areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przed siedzibą sądu jest reporter RMF FM. Później o niespodziewanej wizycie szefa CIA w Moskwie. Według części amerykańskich mediów spotkanie miało dotyczyć konfliktu w Ukrainie. A na koniec podpowiadamy, jak ciekawie można spędzić ostatnie już letnie wieczory. Sąd Rejonowy Katowice Wschód zajmuje się sprawą tymczasowego 3-miesięcznego aresztu dla Radosława P. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, taki wniosek złożyła wczoraj prokuratura. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został przywieziony do budynku sądu, przed którym jest nasz reporter Marcin Buczek. Co dzieje się na miejscu?
2: Szef PKOL-u w asyście policjantów po przywiezieniu go tu do budynku sądu został wprowadzony do specjalnego pomieszczenia dla zatrzymanych. Godzinę później do sądu przyjechał jego obrońca. Mecenas nie chciał zdradzić, jaka będzie linia obrony. Wejście do sądu jest w tej chwili zamknięte. Za oszklonymi drzwiami co pewien czas widać jedynie policjantów oraz pracowników przewożących akta. Na razie nie sposób określić, jak długo posiedzenie sądu w tej sprawie może potrwać. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt, motywując go m.in. obawą matactwa oraz zagrożeniem wysoką karą. Sprzed Sądu Rejonowego Katowice Wschód Marcin Buczek.
1: Szef CIA poleciał do Moskwy, by przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, a także by wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę. Takie informacje przekazuje dziennik New York Times, powołując się na wypowiedzi urzędników USA. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
3: Zdaniem gazety John Radcliffe

0: służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Fakty RMF FM. Twoje zdanie się liczy.
2: Czujemy się bezpiecznie, ale w niektórych sytuacjach nie trudno o tragedię. Tak mówią mieszkańcy Warszawy, pytani o bezpieczeństwo na chodnikach i przejściach dla pieszych. Był to temat wczorajszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
3: Hulajnogi i te wszystkie takie szybkie motorki, to jest tragedia. Ja po prostu się boję przechodzić. Pędzą na hulajnogach podwójnie chłopak z dziewczyną. Niesamowita prędkość, nie zwracają uwagi na piesi. Także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
4: Tutaj na Żoliborzu, gdzie mieszkam, raczej nie czuję jakichś takich dużych zagrożeń.
5: Nie tak dawno widziałam tatusia z taką, no nie wiem, 12-latką, bez kasków i zasuwał ulicą Mickiewicza po chodniku. Na hulajnodze oczywiście. Jakie tu komentarze więc?
6: Brawura, nie uwaga, co jest największym zagrożeniem?
5: Głupota. Po prostu.
2: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. W cyklu Wakacje po zmroku odwiedzaliśmy z kolei kina plenerowe. To świetny pomysł na letnie wieczory. Wyjątkowe kino pod chmurką powstało na osiedlu Kokociniec w Katowicach. Zorganizowali je sami mieszkańcy. Projekcje poprzedzają m.in. gry i zabawy dla dzieci. Plenerowe kino odwiedziła reporterka RMF FM.
7: Jak zapadnie zmrok, będzie film.
8: Dzisiaj będzie Jak ukraść księżyc, czyli Minionki. Bardzo lubimy całą serię. Tak samo jak Shreki. To są takie filmy, które każdy może z nas oglądać wiele, wiele razy i one się nie nudzą.
7: Kto wybiera film?
8: Robimy głosowanie. Wybraliśmy kilkanaście hitów, a spośród tych kilkunastu hitów mieszkańcy Katowic, a w szczególności Kokocińca, wybierali te, które lubią najbardziej.
7: Ten projekt się kończy. Ja już widziałam w propozycjach do budżetu obywatelskiego na następny rok, że państwo znowu będziecie chcieli takie właśnie imprezy.
9: Będziemy zachęcać mieszkańców do głosowania. Rozszerzyliśmy o kolejne osiedle, osiedle franciszkańskie, bo chcielibyśmy tutaj mieszkańców też zaprosić do wspólnej zabawy, ale też, żebyśmy my się odwiedzali nawzajem.
2: Z inicjatorką osiedlowego kina plenerowego na katowickim osiedlu Kokociniec, Dorocą Żywicą oraz Marcinem Plackiem, dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Ligota, rozmawiała Anna Kropaczek. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o pierwszej. Zapraszam w imieniu Karola Płaszkiewicza.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Mieszko R., sprawca brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował warszawski sąd. Wołodymyr Zełenski zna szczegóły wizyty szefa CIA w Rosji. W faktach także sport. Legia Warszawa w samej końcówce meczu wyrwała remis ze Śląskiem Wrocław. Warszawski sąd umorzył wczoraj postępowanie w sprawie brutalnego morderstwa, do którego w maju ubiegłego roku doszło na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Mężczyzna trafi teraz do zakładu zamkniętego.
1: Mówimy tutaj o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym bezterminowo, co oznacza, że pan Mieszko R. może przebywać w tym zakładzie nawet dożywotnio.
2: Czy ta dzisiejsza decyzja, postanowienie sądu jeszcze może się w jakiś sposób zmienić?
3: Może w sytuacji, w której ktoś by złożył zażalenie, aczkolwiek my nie złożymy zażalenia, ponieważ orzeczenie odzwierciedla to, o co wnosiliśmy. Też pokrywa się z tym, o co wnosiła prokuratura.
2: Panowie, jesteście zaskoczeni tym przebiegiem, czy raczej nie?
3: Nie, tutaj szczerze mówiąc, jak się zapoznaliśmy już z początkowymi wyjaśnieniami i obrazem, który niestety wielu z nas widziało, nie mieliśmy chyba większych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną.
0: Z obrońcami Mieszka R., adwokatami Maciejem Zaborowskim i Jackiem Potulskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach tej sprawy piszemy na rmf24.pl. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina otrzymała od USA informacje o niedawnych spotkaniach w Moskwie. W stolicy Rosji przebywał we wtorek szef CIA John Ratcliffe. Według New York Timesa rozmowy z rosyjskimi służbami miały dotyczyć zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do porozumienia z Kijowem, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji się pogorszy. Według wcześniejszych doniesień Wall Street Journal celem wizyty miało być natomiast ostrzeżenie Moskwy przed atakiem na państwa NATO. 7 osób oskarżonych o uszkodzenie mienia na terenie szkockiego pola golfowego Donalda Trumpa usłyszało zarzuty związane z działalnością terrorystyczną. Decyzja

0: walkę przed sądem, twierdząc, że zarzuty są absurdalne i mają na celu zastraszenie aktywistów.
1: W faktach teraz sport. Legia Warszawa w samej końcówce meczu wyrwała remis ze Śląskiem Wrocław. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Goście objęli prowadzenie w 35 minucie po rzucie karnym wykorzystanym przez Piotra Samca Talara. Legia długo nie potrafiła odrobić strat, a Śląsk miał kilka okazji do podwyższenia prowadzenia. W 4 minucie doliczonego czasu gry Rafał Adamski doprowadził jednak do wyrównania, trafiając głową.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Czy prezes PKO Radosław P. powinien podać się do dymisji po tym, jak usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto? Oto w porannej rozmowie w RMF FM Piotr Salak pytał Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy.
3: To jest pytanie tak naprawdę, czy ta sprawa się zaraz zakończy, czy rzeczywiście ona jest rozwojowa? No.
4: A pańskim zdaniem jest rozwojowa?
3: Moim zdaniem to ja nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze. No, ale no co pan powie? Znaczy, wie pan, ja w przeciwieństwie do niektórych pańskich kolegów po fachu nie dostaję regularnych SMS-ów z materiałami z prokuratury i nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli ktokolwiek zrobił coś nagannego, złamał prawo, zero tolerancji. Absolutnie zawsze to powtarzam.
4: Dla posła Michała Moskala także zero tolerancji?
3: Ktokolwiek, jeżeli, ale na razie nikt panu posłowi Moskalowi niczego nie zarzucił.
4: A pańskim zdaniem powinien się spotykać z przemysłowym kralem na Ibizie?
3: Sekundkę, panie redaktorze, sekundkę. Tylko wie pan, no moje głębokie wątpliwości, już abstrahując od stałych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem prokuratury pod przywództwem pana Żurka po nielegalnym przejęciu prokuratury. Ale jak to weźmy w nawias? No to jest absolutnie kluczowe dla wiarygodności. No jeżeli weszli z łomami i włamali się do szaf pancernych i nielegalnie, nie, to nie Michał Moskal, to zrobili ludzie Żurka i nielegalnie przejęli prokuraturę krajową, to wie pan, to trudno ufać. I nie, powiem panu, co ja na ten temat uważam. No, wie pan, po prostu dziwią mnie, chociaż może już nie powinny, podwójne standardy. Bo w przypadku pana, jak pan sobie życzy, Radosława P., robi się wczoraj, powtarzam, ja go nie bronię, bo ja nie znam sprawy, robi się wczoraj pokazówkę wjazd służb transport do Katowic. Tymczasem w sytuacji pana doktora Dawida Kacprzyka wiatr hula, mijają miesiące i nikt go nawet nie przesłuchał, a tam są przecież oskarżenia o to, że mógł się przyczynić do czyjejś śmierci.
4: Czy poseł Michał Moskal będzie ponosił konsekwencje chociażby jeśli chodzi o Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości?
3: Ale jak na razie, że stanowisko rzecznika partii jest jasne. Pan Michał Moskal przedstawił swoje oświadczenie, które zostało przyjęte i temat...
4: I pana zdaniem to oświadczenie jest zamknięte,
3: tylko wie pan, panie redaktorze, ja wiem, że pan by chciał rozmawiać o panu pośle Moskalu, bo jest z PiSu, ale to...
4: Nie, ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego polski parlamentarzysta spotyka się z biznesmenem na Ibizie, a potem znienacka zgłasza poprawki w sprawie, którą się zupełnie nie interesował.
3: To jak pana interesują polscy parlamentarzyści, to nie interesuje pana bardziej, dlaczego polski parlamentarzysta staje się obrońcą człowieka, który oszukał dziesiątki tysięcy Polaków na 350 co najmniej milionów złotych. Dlaczego polski premier dzieli swojego obrońcę i jak słyszymy niemalże z ekspozyturą rosyjskiej mafii?
4: Odpowiadam panu,
3: bo to nie jest sprawa posła Moskala. Wie pan, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby nasi słuchacze od samego rana mieli wrażenie, tu jest jakiś problem. Nie, wie pan co? Problemem Michał Moskal sobie poradzi. Problemem
4: niewątpliwie
3: jest
4: tylko
3: to,
4: pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość sobie poradzi
3: Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie jeszcze lepiej. Tylko że wie pan, problemem jest to, że dzisiaj żyjemy w kraju, w którym mecenas, adwokat rodziny premiera broni człowieka, o którym tenże premier mówił, że ma związki z rosyjską mafią. I to nikomu nie przeszkadza?
4: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość dowiedziało się, że Michał Moskal spotkał się z Przemysławem Kralem?
3: Wtedy, kiedy pojawił się artykuł.
4: Nie wiedzieliście wcześniej?
3: Mówił o tym rzecznik kierownictwa partii, nic na ten temat nie wiedziało.
4: Czyli rozumiem, że dopiero z mediów dowiedzieliście się o tym, że Michał Moskal rozmawiał z Przemysławem Kralem.
3: Tak, doskonale pan rozumie.
4: I teraz rozumiem, że także głosując za poprawkami, które zgłaszał Michał Moskal, nie wiedzieliście tego, że spotykał się z Przemysławem Kralem.
3: Głosując i za poprawkami, i przeciwko poprawkom, i wstrzymując się w rozmaitych sprawach, tak konsekwentnie, wie pan, jeżeli jeżeli mówię, że dowiedzieliśmy się w momencie opublikowania artykułu. Od tamtej pory nie było żadnego posiedzenia Sejmu, więc wnioski może pan wyciągnąć

0: samodzielnie, tylko jak zresztą mówił wielokrotnie sam Janusz Kowalski. Tak, Michał Moskal podpisywał się pod tymi poprawkami, ponieważ procedura sejmowa w tego typu projektach wymaga podpisu 3 posłów, bo jest to projekt wyrażający prawo europejskie, ale mówił o tym i Janusz Kowalski, mówił o tym Michał Moskal. Poprawki opracowywał Janusz Kowalski i jego zespół i zresztą jedna z poprawek, o czym Janusz Kowalski mówi,
1: obydwaj panowie uderzała, na konferencji.
0: Jedna z poprawek uderzała w zasadzie w zonda krypto, bo przecież wyłączała ich z tej proponowanej rady. I wie pan, jeżeli pan chce pytać o pracę Sejmu, to należałoby raczej zapytać, to moim skromnym zdaniem oczywiście, dlaczego koalicja rządząca z uporem godnym lepszej sprawy 3 razy pchała ustawę, o której sam Kral, sam właściciel zonda krypto mówił, że jest jak na jego zamówienie.
1: Pamiętam,
0: że wykosiłaby kompletnie polską konkurencję.
1: By Prawo i Sprawiedliwość zmieniło stanowisko, jeśli chodzi o zonda krypto. Pamięta pan doskonale, że przed majem 2026 roku mówiliście, że to jest ustawa, która jest nad regulacją, że ona jest niepotrzebna, że jest restrykcyjna, po czym w maju Jarosław Kaczyński mówi, że w ogóle nie powinny w ogóle funkcjonować kryptowaluty. Jemu się kryptowaluty nie podobają.
0: Ale myśmy nie zmienili zdania, jeśli chodzi o zonda krypto, bo ustawa nie była...
1: Zmieniliście zdanie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Zgadza się.
0: Ustawa nie była o zonda krypto, no więc po kolei. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zonda krypto, to mamy do czynienia niestety z sytuacją praktycznie analogiczną do sytuacji Amber Gold. Dlaczego znowu, kiedy rządzi Donald Tusk, służby są ślepe i głuche, nie ostrzegają Polaków, nie działają
1: Było
0: i pozwalają...
1: Było zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk przedstawiał panom, jakie są konsekwencje głosowania, głosowania za utrzymaniem prezydenckiego weta.
0: Panie redaktorze, pana nie było na tym posiedzeniu.
1: Ale pan był.
0: Ja byłem, tylko wie pan... Pan mnie prowokuje, a ja nie mogę powiedzieć, co było na tym posiedzeniu Sejmu, ale zacytuję panu, co mówił Donald Tusk na jawnym posiedzeniu Sejmu. Mówił tak, 17 kwietnia, panie redaktorze. U źródeł sukcesu finansowego zonda krypto stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji i służbami rosyjskimi. I teraz ja się pytam, dlaczego wiceszef klubu parlamentarnego pana premiera Tuska broni osoby, u której źródeł sukcesu stoją rosyjskie pieniądze powiązane z jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji i służbami rosyjskimi. Dlaczego wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej broni kogoś powiązanego ze służbami rosyjskimi?
1: Dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc to wszystko, głosowali za utrzymaniem prezydenckiego weta w sprawie zonda krypto?
0: Bo to nie było, panie redaktorze, proszę nie manipulować, naprawdę, bo ja mam o panu dużo lepsze zdanie. To nie jest ustawa o zonda krypto i weto nie było o zonda krypto. Wie pan...
1: O kryptowalutach, oczywiście, tak.
0: A wie pan co? Wie pan, na jakim prawie funkcjonowało zonda krypto?
1: No
0: estońskim. A mówimy o legislacji polskiej.
1: A wie pan, że minister finansów mówi zupełnie co innego? Że
0: minister finansów jest człowiekiem, który łamie prawo nielegalnie, wstrzymując finansowanie dla głównej partii opozycyjnej.
1: Ale umówmy się, z naszej trójki, pan, ja i minister finansów, to on się zna lepiej, najlepiej z wszystkich na finansach. Zgadza się pan.
0: Szczerze wątpię, a na pewno z naszej trójki jest człowiekiem najmniej godnym zaufania. To bez najmniejszych wątpliwości. Więc pozwoli pan, że naprawdę opowieści ministra finansów włożymy między
1: Czyli
0: bajki.
1: Rozumiem, tak.
0: Powiem panu tak i naszym słuchaczom, bo to ważne, bo to jest cały czas próba twierdzenia, że ustawa czy weto dotyczyło zonda krypto. Szanowni państwo, zonda krypto było zarejestrowane w Estonii i polska ustawa nie dotyczyłaby zonda krypto. Dotyczyłaby kogo? Dotyczyłaby wszystkich konkurentów zonda krypto funkcjonujących na rynku polskim.
1: I zrobiłaby
0: bardzo dobrze panu Kralowi, który tylko czekał, aż jemu się oczyści przed
1: pole. I dlatego Przemysław Kral spotkał się z Michałem Moskalem na Ibizie i potem Michał Moskal zgłaszał poprawki do tej ustawy, które łagodziły jej wymiar, rozumiem, tak?
0: No jeżeli łagodzeniem...
1: Przepraszam, ale to się nie trzyma, te kropki się nie łączą, panie pośle.
0: Jeżeli... No ja wiem, że się nie łączą, a pan uporczywie próbuje je połączyć, ale tak, nie wiem, czy to freudowska pomyłka, ale się nie łączą. Tylko wie pan co? Zastanawia mnie jedna rzecz, bo rozmawiamy już kilkanaście minut o sprawie...
1: I pan nie chce wyjaśnić tej sprawy.
0: O sprawie szanowny panie redaktorze, od wyjaśniania tego, w jaki sposób ktoś oszukał Polaków na grube miliony, powinna być prokuratura. Tylko prokuratura przez wiele miesięcy nic w tej sprawie nie robiła. Wydelegowano prokuratora, on się wyłączał ze sprawy. Wie pan, Zonda Krypto prowadziła szkolenia, wie pan dla kogo? Dla policji i Krajowej Administracji Skarbowej, podlegającej wspomnianemu przez pana ministrowi Domańskiemu. To może Domański do ciupy i wyjaśni, dlaczego Czyli Zonda Krypto szkoliła KAS.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Radosławem Foglem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na DK92 w Wielkopolskiem. Droga jest zablokowana, za chwilę szczegóły. Rośnie bilans ofiar powodzi w himalajskich rejonach Nepalu i Chin. Rząd przyjął projekt budżetu. W kasie państwa będzie więcej, ale potrzeby będą jeszcze większe. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Uwaga kierowcy na Krajowej 92 w Wielkopolskiem. Na odcinku Kłodowa-Koło w miejscowości Cząstków zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba jest ranna, droga jest zablokowana. Policja pokieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Do 579 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w himalajskich rejonach Nepalu i Chin. Wciąż poszukiwanych jest blisko 2000 osób. Katastrofę wywołała w środę potężna lawina błotna po przerwaniu fragmentu lodowca. Fala wody i gruzu zniszczyła drogi, mosty i całe osady. W akcję ratunkową zaangażowano ponad 4000 policjantów i wojsko, a do odciętych miejsc można dotrzeć głównie śmigłowcami. Według Czerwonego Krzyża katastrofa mogła dotknąć około 93 tysięcy osób w obu krajach. Blisko 2% różnicy. W faktach RMF FM sprawdzamy sondaże w związku z historycznym referendum na Islandii. Mieszkańcy arktycznej wyspy głosują nad wznowieniem rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Dziś ostatni dzień głosowania. A z bliska przygląda się temu nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W tym głosowaniu liczy się każdy głos.
1: Wynik na ostrzu noża i walka do ostatniego głosu. Tak można opisać nastroje przed ostatnim kulminacyjnym dniem referendum. Zwolennicy integracji z Unią Europejską liczą na spadek inflacji, tańsze kredyty i większy dostęp do importowanych produktów. Przeciwnicy z kolei obawiają się utraty rybołówstwa i narzucenia unijnych przepisów na ograniczony już mocno przez przyrodę sektor rolnictwa. Ostatnie prace akcesyjne na Islandii zostały zamrożone w 2013 roku, a starania ostatecznie wstrzymano 2 lata później. Teraz mówi się tu o historycznym kroku i pójściu jedną z dwóch ścieżek. To jednak jeszcze niepełne wstąpienie, a rozważanie, czy w ogóle siadać z Unią do stołu. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Dochody będą wyższe niż w tym roku, ale wydatki i deficyt również. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt ma wynieść ponad 282 miliardy złotych, czyli o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Jak rząd planuje rozdzielić publiczne pieniądze? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Na obronność 198 miliardów złotych, czyli o 3 miliardy złotych mniej niż plan na ten rok. Wzrosną natomiast wydatki na ochronę zdrowia o ponad 26 miliardów złotych. Wydatki skutkują też coraz większym deficytem.